0: Orangutany są krytycznie zagrożone wyginięciem, no głównie przez działalność człowieka niestety, dlatego cieszymy się z każdego nowonarodzonego osobnika. Bardzo mało się ich rodzi na świecie, w ciągu ostatniego roku tylko 5 sztuk, z czego no tutaj w Europie jest to jedyny do tej pory przypadek. Orangutana sumatrzańskiego typowo, tak? No one są ciężkie hodowli, długo się rozmnażają, tak? Bardzo długo są przy matce, dlatego tym bardziej no cieszymy się, tak, że mamy kolejnego osobnika.
1: To opowiedzmy troszkę o tym maleństwie. Ja już zdążyłam wcześniej się dowiedzieć, że to chłopiec, prawda? Jak będzie miał na imię? Ile już ma to maleństwo?
0: Ma prawie równo miesiąc, urodził się 1 kwietnia. Nazywał się będzie Senium. Imię zostało wybrane w konkursie na Facebooku przez naszych gości. Imię nawiązuje do imienia matki, ponieważ w języku indonezyjskim oznacza to uśmiech. Ketawa, czyli matka, oznacza radość, uśmiech również, także no jest to fajne nawiązanie również do imienia rodzicielki.
1: A wiemy, jak duży jest ten orangutan, czyli ile on na przykład waży, mierzy. Nie wiem też, w jakich kategoriach się postrzega tę wielkość właśnie takiego orangutana.
0: Małego, no na ten moment ciężko jest osobno zważyć, tak, ponieważ jest cały czas przy matce. Ketawa waży około 41 kg. Młody prawdopodobnie około kilograma może teraz ważyć, tak. Sam jest tutaj ojciec, malucha waży 85 kg, tak. Także różnica jest duża. No ketawa jest też młodsza, tak, prawdopodobnie jeszcze troszeczkę może urosnąć, ale no jest to już taka waga, w której mogłaby się rozmnażać, tak. Więc no jak najbardziej czas jest dobrze wyczekany, no ale tak to wygląda, jeżeli chodzi o wagi, tak. No prawdopodobnie jest to chłopczyk, także też może dobić do tych 80 kg, tak jak tata.
1: Pani mówi prawdopodobnie. To wszystko wynika z tego, że Państwo nie chcecie na tym wczesnym etapie macierzyństwa, czy też no, dzieciństwa tego młodego orangutana ingerować tutaj w tę rodzinę, prawda?
0: Tak, jak najbardziej. Jest to bardzo ważne, żeby ketała miała zapewnione normalne warunki, takie jak na co dzień, tak, nic na siłę jakby nie robimy absolutnie, ma zapewniony spokój. Ma bardzo dobry apetyt, wszystko dobrze się bardzo nim zajmuje, także no jakby nie jest konieczna jakaś taka większa ingerencja, raczej unikamy tutaj takich
1: bliższych kontaktów.
0: Dokładnie, dokładnie. Wszystko w normie utrzymujemy, że tak powiem.
1: Widać, że ona nie ma też problemu, żeby tym maluszkiem się pochwalić, prawda, przed odwiedzającymi, bo chyba jakieś teraz, nie wiem, takie zabiegi pielęgnacyjne wykonuje, coś takiego?
0: Tak, tak, jak najbardziej. Ona tam i siebie czyści, i malucha też czyści bardzo dokładnie, tam go ogląda, ale jest bardzo uważną matką. Gdzieś tam mały tylko delikatnie zapiszczy, to od razu zwraca uwagę, także no jak najbardziej bardzo dobrze się nim zajmuje. No i tak, no nie ma tu oporu. One są przyzwyczajone do ludzi, tak? Nam opiekunom też ufają, więc nie ma problemu, żeby gdzieś tam blisko z nim podejść, tak? Go pokazać. Także no dzięki temu też znamy płeć tak szybko, tak? Tego malucha, no bo tak to no to ciężko bywa z innymi gatunkami. Ale mówię, bardzo nam ufają, ludzie się nie boją, więc tu też chętnie podchodzi i pokazuje malucha.
1: Pierwsze tygodnie, co się dzieje z takim małym orangutankiem? Czy to już jest taki etap, że zaczyna gdzieś to dziecko próbować pierwszych smaków, czy to jeszcze za wcześnie?
0: Jeszcze za wcześnie, jeszcze pije głównie mleko. Ogólnie, no, jeżeli chodzi o taki rozwój, dosyć podobnie do ludzi, tak to wygląda. Także no, jeszcze parę miesięcy spokojnie, zanim zacznie próbować stały pokarm, ale jak najbardziej mleko pije. Ogólnie, jeżeli chodzi o pierwsze dni tutaj ketały, no to po porodzie, no pierwszy tydzień był taki, że ona faktycznie leżała gdzieś tam sobie, my jej akurat tutaj, no zo, wiadomo, ma taki komfort, że my jej donosiliśmy to jedzenie, tak, także sobie odpoczywała, leżała, tylko była dokarmiana, ale potem bardzo odżyła. No teraz już jest bardzo aktywna, ma super apetyt naprawdę, więc dużo lepszy niż przed ciąży zdecydowanie.
1: A dieta się jakoś zmienia dla takiej karmiącej matki orangutana?
0: Mamy tak, dużo dodatków dla niej, jak najbardziej. No tam dogadzamy jej, żeby jak najbardziej tam miała to mleko również, tak, odżywcze dla malucha. No jakiś nabiału więcej, staramy się przemycać takie rzeczy, żeby to mleko było też, tak, z dobrym składem, no żeby jak najbardziej produkowała jak najwięcej tego mleka.
1: Nabiał dodatkowo, a na co dzień jej dieta jak wygląda? Bo tak orangutany nam się oczywiście kojarzą, że jedzą owoce, tak, głównie banany, no nie wiem, może jakieś jabłka, gruszki.
0: Tak, owoców mają jakąś część oczywiście w diecie, aczkolwiek no, w naturze to one jedzą owoce, ale no, są to dzikie owoce, tak, więc one nie mają tyle cukru, tych wszystkich no, substancji, także w ogrodach raczej się staramy zastępować je warzywami, także mają dużo warzyw, dużo sałat, jakichś takich liściastych, bo w naturze również jedzą dużo liści, tak, także no tak próbujemy tą dietę odwzorować, ale no wiadomo, nie zawsze się udaje, a dodatki też również mają, jakieś jajka, jogurciku, tak, na co dzień też mają, tak, no teraz z racji ciąży, no to ma po prostu zwiększoną tą dawkę tego. tego nabiału, tak? Ale na co dzień też takie szczątkowe ilości dostają. Słonecznik również, dynie bardzo lubią. Jakieś suszone owoce w też małej ilości, żeby z tym cukrem właśnie nie przesadzić.
1: Jak bardzo małe orangutany są podobne do małych dzieci?
0: No moim zdaniem bardzo podobne. Jeżeli nawet spojrzeć na jego twarzyczkę, no to widać, tak? Tą ludzką stronę, że tak powiem, po oczach, tak? Po uśmiechu, po ustach. Jak najbardziej. No i wielkościowo powiedziałabym, że chyba też, no chociaż no troszkę może drobniejsze faktycznie niż takie ludzkie niemowlę, ale dosyć podobnie to wygląda.
1: A w zachowaniu, gdyby takie, właśnie wziąć takiego noworodka i takiego małego orangutana, no bo nie bez kozery te orangutany, mówimy o nich, że to są małpy człekokształtne, prawda?
0: No myślę, że ta więź z matką może, tak? On jak, no tak jak widać, tutaj cały czas się tutaj matki trzyma, tak? Gdzieś tam szuka mleka cały czas. Może trochę mniej dźwięczny jest, że tak powiem, tak? I cichsze. Ale tak to jak najbardziej cały czas przy mamusi, tak? Gdzieś tam przytulony jest, widać, że często tam gdzieś ją bardziej próbuje złapać, tak? No mówię, szuka tego mleka, także no pod tym względem myślę, że podobnie. No takie jeszcze blisko mamy, no tak.
1: Porozmawiajmy jeszcze chwilkę o tych orangutanach sumatrzańskich. Jak duża jest ta populacja orangutanów na świecie? Czy są jeszcze takie, które żyją na wolności, czy wszystkie już niestety muszą być w ogrodach, są w ogrodach zoologicznych?
0: Na szczęście ta populacja jeszcze istnieje. Akurat sumatrzańskie, no to typowo żyją na wyspie Sumatrze, tak, jak sama nazwa wskazuje. Jest ich około 14 tysięcy na wolności, także no, no mało tak naprawdę. Jest to gatunek krytycznie zagrożony. Ta populacja cały czas maleje. W ciągu ostatnich 70, jak dobrze pamiętam, lat, populacja spadła aż o 80%. Także jest to olbrzymia różnica. No niestety jest to przez naszą działalność. Dlatego no tutaj w ogrodach staramy się mieć tą pulę genetyczną, tak, że nawet jak one kiedyś, oby nie, ale jak wymrą w naturze, no to żeby on, ten gatunek cały czas istniał.
1: Gatunek krytycznie zagrożony przez działalność człowieka. Dlaczego tak się dzieje? Co my ludzie robimy, że tych orangutanów jest coraz mniej?
0: Głównie jest problem z jakby ich no obszarem, gdzie mieszkają, tak? Ludzie wycinają lasy pod uprawy. No głównie tutaj mówimy o oleju palmowym, tak? No one tracą po prostu teren do życia. Również niestety są uważane za szkodniki, tak, na tych uprawach, ponieważ no wiadomo, zjadają gdzieś tam owoce, jakieś tam różne produkty, tak, tych upraw, no i niestety ludzie się ich pozbywają. Są też ofiarą kłusownictwa, niestety bardzo często, no niestety na handel, tak, zwierzętami egzotycznymi, często matki są zabijane, żeby młode im odbierać, a no taka każda samica, tak jak mówiłam, przez wiele lat wychowuje takie młode, więc no te samice są głównie bardzo ważne, tak. No a właśnie w tym procederze głównie te samice giną niestety.
1: Kończymy już optymistycznie zupełnie. O jednego orangutana sumatrzańskiego więcej jest na świecie. Można przyjść i oglądać go w łódzkim zoorientarium. Mama prezentuje go dumnie. Jak się przyjdzie oglądać, co warto podpatrywać w zachowaniu właśnie tych orangutanów?
0: No mi osobiście najbardziej się podoba, jak ten maluch się kurczowo trzyma mamusi. Widać, jak już mu zaufała. Na początku gdzieś tam go podtrzymywała jeszcze rękoma, jakby trochę niepewna, czy się na pewno utrzyma, ale młody ma bardzo dobry chwyt, naprawdę kurczowo się jej trzyma, już mu na tyle ufa, że gdzieś tam się przemieszcza, nawet wysoko na linach, no to ten maluch już tam sam się dobrze trzyma. No i jeszcze jak się uda podpatrzeć, jak maluch pije mleko, to naprawdę są to wzruszające momenty też dla nas opiekunów.
2: A z opiekunką zwierząt w łódzkim ogrodzie Mariką Mauras rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: O tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Świat wkracza w erę globalnego bankructwa wodnego z rzekami, jeziorami i warstwami wodonośnymi, które wyczerpują się szybciej niż natura może je uzupełnić. Ostrzegają autorzy raportu przygotowanego przez Instytut Wody, Środowiska i Zdrowia, znanego jako think tank ONZ do spraw wody. W tym raporcie badacze podają alarmujące dane. 4 miliardy ludzi na świecie doświadcza poważnego niedoboru wody przynajmniej przez jeden miesiąc w roku. Ponad 2 miliardy ludzi nie ma dostępu do bezpiecznie zarządzanej wody pitnej. Połowa dużych jezior na całym świecie utraciła wodę od początku lat 90. XX wieku i 1/3 globalnej masy lodowców zniknęła od roku 1970. Czy jest aż tak źle? Na jak długo starczy nam wody i jak zapobiegać jej utracie? O tym porozmawiam teraz z naszym gościem, którym jest pan profesor Artur Magnuszewski, który kieruje Zakładem Hydrologii na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze, witamy.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, to jakie są obecnie zasoby wody na świecie? Na ile nam tej wody jeszcze wystarczy?
2: Problem z zasobami wody jest przede wszystkim taki, że chodzi o bardzo nierównomierne rozmieszczenie tych zasobów i są miejsca na świecie, gdzie nie ma wielkich problemów z dostępnością wody przez cały rok, ale są również strefy choćby klimatu monsunowego, gdzie mamy okres suchy, okres deszczowy i między tymi okresami są ogromne dysproporcje. No i wreszcie mamy strefę klimatu suchego, gorącego, choćby północna Afryka, Półwysep Arabski, gdzie praktycznie jedyne zasoby wodne, jakie są do dyspozycji, to są wody podziemne. Nie ma tam rzek. I jeżeli byśmy chcieli się zastanowić, ile tej wody mamy, to w przypadku gospodarki wodnej i jak gdyby gospodarowania wodą, to nas najbardziej interesuje ilość wody, która płynie rzekami. W takim tradycyjnym ujęciu tym, czym możemy gospodarować, to jest tak zwany odpływ rzeczny, czyli ta ilość wody, która płynie rzekami. I w tego rzeczywiście, no, patrząc z kosmosu, można by powiedzieć, że no, co za problem, no, tyle wody na Ziemi,
1: tak,
2: w oceanach, w strefach polarnych, w lodowcach, a my się tu martwimy o wodę. Ale trzeba pamiętać o tym, że ta woda w rzekach, która płynie, to jest naprawdę, to nawet nie jest, to nie są dziesiątki, to jest 0,06% wszystkich zasobów wody na Ziemi, więc to jest bardzo mało. No jedynie, co nas ratuje, to jest to, że to są zasoby odnawialne, to znaczy w wyniku tak zwanego cyklu hydrologicznego czy obiegu wody na Ziemi, cały czas ta woda, jej źródłem jest ocean, potem przenoszona woda jest w postaci pary wodnej nad kontynenty i wraca w postaci odpływu rzecznego z powrotem do oceanu. I to, czym my możemy gospodarować, to jest właśnie ta część tego lądowego cyklu hydrologicznego.
1: Panie profesorze, a czy niedobór wody na świecie w tych regionach, o których pan mówił, czy on głównie wynika ze zjawisk naturalnych, czy działalności człowieka, czy może z jednego i z drugiego?
2: No, częściowo jest to po prostu takie zróżnicowanie naturalne, przyrodnicze. No i dlatego w tych strefach klimatu monsunowego jest konieczna budowa dużych zapór wodnych, dużych zbiorników, dlatego że to jest jedyna metoda, żeby w momencie, kiedy jest pora mokra, opady monsunowe, tej wody jest nadmiar i trzeba ją zebrać po prostu i potem wykorzystywać w tym okresie suchym. Gorzej jest z tą strefą, o której powiedziałem, ten klimat suchy, gorący, to tam praktycznie mamy do czynienia tylko z zasobami wód podziemnych, które są nieodnawialne. To znaczy, to jest często tak, że woda jest głęboko w warstwach wodonośnych, ale ona pochodzi jeszcze z innych warunków klimatycznych, często jeszcze z okresu pleistocenu czy początku holocenu. I praktycznie nie ma współcześnie żadnego mechanizmu, który by pozwalał na odnawianie tych zasobów. Opady są tak małe w porównaniu do parowania, że praktycznie cały czas mamy tam ujemny bilans wodny atmosferyczny. Bilans atmosferyczny to jest opad minus parowanie, więc jeżeli parowanie jest większe niż opad, to wtedy mamy ujemny bilans wodny, ten atmosferyczny, i tam nie ma żadnych warunków, żeby uzupełnić te zasoby. Natomiast no, są oczywiście też strefy, powiedzmy, klimatu umiarkowanego, gdzie no, mamy w sumie dosyć taką komfortową sytuację, bo cały czas ten bilans wodny atmosferyczny jest dodatni. Nawet jeśli ta nadwyżka opadów nad parowaniem jest niewielka, ale ona też się zmienia sezonowo, to znaczy w okresie letnim mamy ujemne wartości bilansu, natomiast potem mamy to półrocze zimowe, kiedy ten bilans staje się dodatni, i to są mechanizmy takie, które pozwalają uzupełniać, czy proporcje, które pozwalają uzupełniać zasoby wód podziemnych.
1: A jak głęboko znajdują się te zasoby wód podziemnych, panie profesorze? Między innymi w tym klimacie suchym, o którym pan mówił.
2: No, to są studnie, które trzeba tam kopać, są często studniami głębinowymi, czyli to trzeba też o tym pamiętać, że cały czas następuje obniżanie poziomu wód podziemnych w wyniku nadmiernej eksploatacji, więc to są, no, jeżeli byśmy popatrzyli na jak gdyby historycznie, to często te studnie dało się kopać no, takimi metodami gospodarczymi. Natomiast dzisiaj to już muszą być głębokie odwierty, musimy sięgać do głębokości kilkudziesięciu metrów, żeby taką wodę wypompować z warstw wodonośnych.
1: A ona i tak się nie uzupełnia. Z nami na łączach pan profesor Artur Magnuszewski. Za chwilę wracamy do rozmowy.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: Informacji w RMF FM.
1: Dzisiaj pytamy, na jak długo starczy nam wody i jak zapobiegać jej utracie. Z nami cały czas na łączach pan profesor Artur Magnuszewski, który kieruje Zakładem Hydrologii na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, a czy twierdzenie, że świat wkracza w erę globalnego bankructwa wodnego, to jest twierdzenie przesadzone, czy ono jest prawdziwe?
2: No, martwimy się o zmiany klimatu, dlatego że nawet może popatrzmy na Europę, bo to będzie łatwiej sobie wyobrazić.
1: Tak.
2: Jeżeli byśmy chcieli zrobić sobie zastanowić się, na co głównie zużywana jest woda, to mamy takie w gospodarce wodnej trzy takie sektory. Mamy przemysł, mamy zaopatrzenie miast i mamy rolnictwo. I teraz, jeżeli byśmy popatrzyli na różne państwa w Europie, to na przykład w Polsce największym konsumentem wody jest przemysł. Rolnictwo jest na trzecim miejscu i ma stosunkowo nieduży udział w tym zużyciu wody, dlatego że cały czas nasz klimat jeszcze jest taki, że pozwala, rolnictwo może funkcjonować z tym, co jak gdyby naturalnie spada razem z opadem atmosferycznym, tak, jako zasilanie deszczem. Natomiast popatrzmy na przykład na południe Włoch czy południe Hiszpanii, to tam musimy uzupełniać wodę dla rolnictwa nawodnieniami. I to jest główny konsument wody, jeżeli chodzi o zużycie. No i te proporcje też, to jest może też ciekawe. W Polsce, gdybyśmy się przyjrzeli też bliżej temu wielkiemu zużyciu wody przez przemysł, to bardzo dużą część tej wody, którą pobiera przemysł, jest wykorzystywana w energetyce konwencjonalnej jako woda do chłodzenia elektrowni, turbin, które produkują prąd ze spalania paliw stałych, kopalnych. Więc też można popatrzeć, że część tej wody w zasadzie wraca z powrotem do obiegu. Ona jest wykorzystywana tylko do chłodzenia, nie jest jak gdyby tracona. W przypadku rolnictwa dostarczenie wody do nawodnień powoduje, że praktycznie cała ta woda jest stracona. To znaczy już tej wody nie zobaczymy w innym miejscu. Ona wraca do atmosfery w procesie po prostu, tak, to się nazywa ewapotranspiracja, czyli to jest połączone parowanie, ale również transpiracja roślin. Rośliny, żeby rosnąć, żeby funkcjonować, muszą też pobierać wodę i jak gdyby przez liście z powrotem ta woda trafia do atmosfery jako w postaci gazowej, więc są miejsca, gdzie głównym ograniczeniem, i chyba w tym raporcie o to chodzi, jest taka troska, co będzie dalej z rolnictwem, dlatego że w tej chwili ogromne ilości wody są zużywane właśnie w tej strefie klimatu gorącego na nawodnienia. I jeżeli nasz klimat idzie w tą stronę, że będzie rosła temperatura, razem z temperaturą będzie rosło parowanie. Więc te proporcje między opadem a parowaniem będą jeszcze mniej korzystne. Ten bilans atmosferyczny

0: historycznie będzie no, zbliżał się do zera albo przeniesie się na tą negatywną stronę, stanie się ujemny.
1: A jak ten bilans atmosferyczny wygląda obecnie w Polsce, panie profesorze?
0: Więc w Polsce mamy generalnie, jakbyśmy popatrzyli, bo to można popatrzeć sobie na porównać opady z parowaniem i popatrzeć jeszcze, co nam zostaje w postaci odpływu rzecznego, bo to są takie trzy składowe bilansu wodnego, ale no, średnia wartość parowania opadu jest rzędu powiedzmy 650 mm, natomiast parowanie rzędu 500 mm, no więc jakieś tam około 100 mm zostaje nam jeszcze jako odpływ rzeczny, dlatego no, w Polsce mamy tą sytuację, że mamy stałe rzeki, one mogą mieć bardzo niski przepływ latem, ale cały czas jest możliwość zasilania tych rzek głównie przez drenaż warstw wodonośnych, przez zasilanie podziemne.
1: A dlaczego w takim razie tak często słyszymy ostatnio w Polsce, że mamy suszę hydrologiczną, że są regiony w Polsce, między innymi zachód naszego kraju, że tam są ogromne niedobory wody, rolnicy alarmują, że też nie mają wody?
0: No to bierze się właśnie z tego rozkładu bilansu wodnego, tego atmosferycznego, o którym myśmy tu mówili, dlatego że ja podałem wartości średnie dla Polski, ale są miejsca takie, gdzie nie ma w ogóle problemu z tym napiętym bilansem atmosferycznym, no choćby południe Polski, obszary górskie, tam opady są wyższe, znacznie wyższe niż parowanie i tam nie ma problemu, natomiast mamy no całą tą część Polski nizinnej, właśnie ta Polska Środkowa, Wielkopolska, Kujawy, Mazowsze, gdzie opady atmosferyczne są mniejsze i latem dochodzi do takiej sytuacji, że następuje przewaga parowania nad opadami, czyli okresowo w czasie tego sezonu wegetacyjnego, bo to jest zwłaszcza dla rolnictwa niekorzystne. W okresie sezonu wegetacyjnego mamy ujemny bilans atmosferyczny, czyli więcej wody wyparowuje niż spada w postaci opadu. I to też może być taki paradoks, bo latem sumy opadu są najwyższe w Polsce. Właśnie te letnie miesiące się mogło wydawać, a to powinno być w brud wody, ale trzeba o tym pamiętać, że parowanie wtedy jest jeszcze wyższe, czyli parowanie przekracza te sumy opadu. No i stąd jest, jeżeli się przedłuża ten okres bez opadów, no to wtedy pojawiają się problemy, właśnie pojawia się pierwszym jak gdyby symptomem tych niedoborów jest tak zwana susza glebowa, czyli właśnie to, co dotyka rolnictwa, z czym muszą się no, zmagać rolnicy w tym regionie, o którym tutajśmy mówili, który ma niekorzystne proporcje między opadami i parowaniem w tym bilansie atmosferycznym.
1: A czy ta ostatnia zima, która no, wyjątkowo była śnieżna jak na ostatnie lata, czy ona trochę ten bilans poprawi, czy będzie trochę lepiej z wodą w Polsce, czy to ma niewielkie znaczenie?
0: Na pewno są miejsca, gdzie sytuacja się poprawi. Ja myślę, że no, przede wszystkim ta zima była bardzo taka widowiskowa i rzeczywiście tego śniegu było sporo w tej części wschodniej, tutaj północno-wschodniej, tak. A tam jakbyśmy sięgnęli pamięcią, na przykład jesień poprzedniego roku, były ogromne problemy z zasobami wody. Wielkie jeziora mazurskie też wydawałoby się, że tam powinno być pod dostatkiem wody. Okazuje się, że tam właśnie ta jesienna niżówka czy susza była bardzo dokuczliwa, więc teraz ta zima w pewien sposób trochę to skompensowała, ale też trochę, no nie, no to jest też, pamiętać to trzeba, że w bilansie no, jak gdyby rocznym w ujęciu całego kraju to prawdopodobnie niewiele to się będzie różniło od lat poprzednich. Natomiast problemy są właśnie takie lokalne jak gdyby zróżnicowania. Więc ta zima na pewno była korzystna, jeżeli chodzi o odbudowę tych zasobów wodnych, no ale na przykład no, nie obejmowała też całego kraju, prawda? Czyli mamy... Tak. takie miejsca, które miały suszę na jesieni zeszłego roku, nie opady śniegu, to półrocze zimowe nie odbudowało tych zasobów wód podziemnych i wkraczamy za chwilę w kolejny sezon wegetacyjny, gdzie to półrocze letnie, gdzie znowu pojawi się ujemny bilans atmosferyczny.
1: No tym bardziej, że jeszcze nie wiemy, jakie będzie lato w tym roku, jakie będzie parowanie. Naszym gościem był pan profesor Artur Magnuszewski, kierownik Zakładu Hydrologii na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, jeszcze raz bardzo dziękuję. Miłego.
2: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: pół minuty pozostało do godziny trzeciej. Zapraszam na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Naszym zadaniem będzie rozliczenie poprzedniego rządu i naprawa systemu, tak przekonuje nowy premier Węgier. Druzgocząca porażka rządzącej w Wielkiej Brytanii Partii Pracy w wyborach lokalnych. Może to wpłynąć na polityczny kierunek całego kraju. Podobno wróciły już wszystkie. Sprawdziliśmy, czy po kilku tygodniach wiosny można już spotkać bociana. Peter Madziar w ten weekend oficjalnie został premierem. W sobotę polityk został zaprzysiężony na szefa węgierskiego rządu. W ostatnich wyborach odsunął od władzy Viktora Orbana i jego partię Fidesz, do której sam w przeszłości należał. Co mówił Peter Madziar w czasie politycznej uroczystości w Budapeszcie? Jego słowa przytoczy dziennikarz RMF FM Jakub Rybski.
1: Peter Madziar zapewnił, że zadaniem nowej władzy będzie rozliczenie nadużyć poprzedniego rządu, zbadanie spraw korupcji czy niegospodarności. Nowy premier Węgier podkreślał, że przejmuje władzę w kraju, który sytuacja ekonomiczna jest w bardzo złym stanie. Naród węgierski dał nam mandat, aby napisać nowy rozdział w historii Węgier. Nie tylko zmienić rząd, ale także system. Zacząć od nowa. Peter Madziar podkreślił, że będzie Węgrom służyć, a nie nimi rządzić. Podczas swojego przemówienia szef węgierskiego rządu zwrócił się do obecnego na sali obrad prezydenta Tamasa Szulioka, aby ten zrezygnował ze stanowiska.
0: W jakim politycznym kierunku pójdzie teraz Wielka Brytania? To pytania, jakie stawiają komentatorzy nad Tamizą po druzgoczącej porażce rządzącej Partii Pracy w czwartkowych wyborach lokalnych. Tą sprawą zajmuje się też korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. Przypomnijmy, kto pokonał laburzystów.
2: Niekwestionowanym zwycięzcą wyborów samorządowych stała się antyeuropejska, ultraprawicowa i antyimigrancka partia Reform UK. Lejburzyści utracili kontrolę nad Walią, a w Szkocji ponownie triumfowali nacjonaliści. To jeszcze bardziej utrudni współpracę regionów z rządem w Londynie. Jeśli do jutra nikt z gabinetu się nie odważy, wysunę swoją kandydaturę na przyszłą liderkę Partii Pracy, deklaruje posłanka Catherine West, reprezentująca lejburzystów w Izbie Gmin. Premier Keir Starmer nie zamierza podawać się do dymisji, mimo iż stał się symbolem piętrzących się problemów. Symbole mają to do siebie, że nie znikają łatwo z wyobraźni wyborców.
3: Wiosna w Faktach RMF FM.
0: Od 7 tygodni mamy już kalendarzową wiosnę. Bociany na dobre wróciły już do Polski. Spotykacie je w swojej okolicy?
4: Nie. Bociany mogą być, dlatego że jest jeziorko takie duże.
5: W okolicy tak, to widziałam.
6: Bardziej dzisiaj tutaj wiosna, może już lata.
7: Mi się wydaje, że to zdecydowanie idzie lato. Dla mnie już lato.
6: A co świadczy o tym lecie?
7: A takie piękne, rozwinięte tutaj mamy zielone drzewa, trawy, wszystko pięknie już pitnie.
8: Dla mnie jeszcze taki okres przejściowy. Trochę wiosny, trochę czuć lato, ale na pewno jest pięknie, że te ostatnie ciepłe dni na pewno przyniosły dużą taką soczystą, dużo soczystej zieleni.
6: A teraz trochę ochłodzenia, trochę deszczu, trochę burz w nowym tygodniu.
8: Tak, to prawda, więc ta pogoda będzie taka nieciekawa, ale myślę, że też jest to potrzebne dla roślin.
0: Nie spieszmy się tak do tego lata, cieszmy się na razie z wiosny. A z mieszkańcami gminy Brwinów na Mazowszu rozmawiał wczoraj reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Operuje małe serca i całym sercem kocha góry. Mirosława Dudyńska, kardiochirurg z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, zdobywa szczyty swoich marzeń. Na liście sukcesów jest siedmiotysięcznik Aconcagua, najwyższy szczyt Ameryki Południowej.
9: Ta góra jest też przez niektórych nazywana górą śmierci. Jeżeli chodzi o Amerykę Południową, ma najwyższy współczynnik jakby statystycznie tych osób, które tam rocznie giną.
10: Jednak ma pani absorbującą pracę. Czy łatwo było przygotować się tak do tej wyprawy?
9: Zawsze podkreślam, my na kardiochirurgii pracujemy również fizycznie w jakimś stopniu. Takie podejście, myślę, bardzo ważne, które zarówno jest w naszej pracy, jak i też w górach, że nie rozkładamy rąk i się nie poddajemy.
0: Usłyszała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam też przeczytacie o kardiochirurgu, która całym sercem kocha góry.
3: Spotkanie z historią w Faktach RMF FM.
0: Jak wyglądało życie 100 lat temu? Czym zajmowali się mieszkańcy wsi? Jakie życie prowadzili najubożsi i czym dysponowali najbogatsi? A także jak przenieść o kilkadziesiąt kilometrów zabytkowy kościół? Tego wszystkiego można się dowiedzieć, odwiedzając Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu. Na spacer po tamtejszym skansenie wybrał się reporter RMF FM Michał Krasoń, którego prowadziła przewodnicząca Agnieszka Korolczuk.
11: Rozpoczynamy naszą wycieczkę po wsi i rozpoczynamy ją w kościele. Kościół piękny, drewniany, no ale nie został tutaj postawiony oryginalnie.
5: No tak, kościół nie stał tutaj, że tak powiem, od momentu, kiedy został wybudowany, a został wybudowany w 1744 roku i jego pierwszym miejscem była wieś Drążdżewo. Ten kościół, zresztą tak jak wszystkie kolejne obiekty zabudowy naszej wiejskiej, zarówno zagrody, jak i chałupy, wszystkie te obiekty, które są u nas zaprezentowane, one nigdy wcześniej nie stały w tym miejscu. Wszystkie są translokowane, czyli zostały tutaj przeniesione z innych miejscowości. Pozyskanie takiego obiektu, kiedy już uzyskujemy zgodę albo spadkobierców danego obiektu, albo na przykład władz państwowych, tak było w przypadku tego kościoła, bo on był w pewnym momencie już zarządzany przez Skarb Państwa. Jeśli już wszystkie takie procedury są dopełnione, to nasza ekipa jedzie na miejsce, rozbiera kawałek po kawałku dany obiekt, przewozi. Jeśli jest taka konieczność, no to wymienia te uszkodzone jakieś elementy, bo pamiętajmy, mówimy o drewnie. Wszystkie te obiekty są drewniane, więc no niektóre nie zawsze są w takim stanie, który będzie gwarantował nam dalsze bezpieczeństwo tego obiektu, więc są wymieniane i na powrót wszystko tutaj składane. I tak samo było z kościołem.
11: Weszliśmy do pięknego polskiego dworu. Gdzie jesteśmy?
5: Jesteśmy w dworze z Bojanowa. Nazwa nie jest przypadkowa, bo to jest dwór, który stał w miejscowości Bojanowo, a trzeba powiedzieć, że całe nasze muzeum jest zbudowane, stworzone na terenie byłego majątku bojanowskiego. Bardzo rozległy, bardzo bogaty majątek. Teren, który obecnie zajmuje muzeum, to jest prawie 60 hektarów i to jest właśnie w całości ten były majątek bojanowski i w całości jest on zajmowany przez nasze muzeum. Dlatego no, nie mogło tutaj zabraknąć prezentacji dworu właścicieli ziemskich, którzy tutaj przed laty tymi ziemiami zarządzali. Dwór z Bojanowa został odbudowany w miejsce tego oryginalnego, który był drewniany i nie przetrwał. Jesteśmy teraz w tym samym dworze, tyle że odbudowanym jak kopia niemalże tamtego starego dworu. Ten posłuży nam na pewno znacznie dłużej, bo jest już wymurowany. A w tej chwili znajdujemy się w sieni. To jest takie pomieszczenie, które zarówno tutaj w tych bogatych dworach, jak i potem jak przejdziemy do chałup, też zawsze sień będzie takim miejscem, od którego zaczynamy. I ono, na dziś powiedzielibyśmy, że to taki przedpokój, ale w tamtych czasach sień pełniła troszeczkę więcej funkcji, bo jak rozejrzymy się chociażby tutaj po sieni w dworze, mamy i piękny piec kaflowy, i stare meble, szafy, mamy piękne skrzynie. To wszystko służyło do przechowywania różnych rzeczy, nie tylko takich wierzchnich okryć, ale wszystkich tych rzeczy, które na co dzień może nie były używane albo nie były używane z taką samą intensywnością. Centralnym miejscem dworu były zawsze salony. Teraz do takiego salonu Państwa zaproszę. Tu mamy przepiękny dwór, przepiękny salon, w którym rodzina spędzała ze sobą czas. Każdego dnia cała rodzina spotykała się tutaj, wspólnie pito herbatę, czytano poezję, dzieci grały na instrumentach, dlatego mamy tutaj piękny fortepian, nadal działający i przy dużych naszych wydarzeniach plenerowych przychodzą tutaj rekonstruktorzy i grają na fortepianie. Mamy skrzypce, mamy piękny sekretarzyk, na którym dzieci na przykład pisywały wiersze albo adresowały listy do swoich krewnych gdzieś daleko. Mamy znów przepiękny piec kaflowy, który dawał nie tylko ciepło, ale był też znakomitą dekoracją tego pomieszczenia. Więc to było takie wyjątkowe miejsce, gdzie rodzina spotykała się w całości. Dziś tym bardziej wyjątkowe, kiedy o nim opowiadamy, z tego względu, że rzadko już spotykamy rodziny, które każdego dnia wspólnie spędzają ze sobą czas. Niestety najczęściej każdy spędza go albo w gronie samego siebie, niestety często z telefonem, a te 100 lat temu jednak wszyscy razem siadali, rozmawiali, potrafili się cieszyć sobą i zawsze to podkreślamy, kiedy opowiadamy o tym dworze i o tym salonie, że to była taka piękna sytuacja, której dzisiaj nam trochę niestety brakuje.
11: Z salonu widać jadalnię. Pięknie zastawiony stół, on mi się trochę kojarzy z Wigilią. No właśnie, a to chyba była codzienność.
5: Na dworach jadano wykwintnie i oczywiście zastawa, cały ten anturaż dookoła posiłku był zupełnie inny niż w pozostałych chałupach na wsi. No wiadomo, to był dwór. A to, co pan widzi, to jest taki uroczysty obiad świąteczny. Aczkolwiek obiady w dworze, nawet w takim zwykłym, nieświątecznym okresie, też zawsze były piękne. No, tak jak powiedziałam, wykwintne.
11: Jesteśmy w pierwszej chacie, chata najbiedniejsza.
5: Tak, tak właśnie mieszkali najubożsi mieszkańcy wsi. Stoimy w tej chwili znów w tej już wspomnianej we dworze sieni. Tutaj także mamy sień, ale stoimy, proszę zobaczyć, panie redaktorze, na gołej ziemi. A tak naprawdę to jest to polepa, czyli taka mieszanka gliny z ziemią uklepana z wodą. I taka podłoga, tak to nazwijmy, rozpościera się w całym tym domostwie. Tutaj widzimy kuchnię, to jest taka izba czarna. Tak naprawdę całe życie tej rodziny toczyło się głównie tu. Ponieważ to była bardzo biedna rodzina, gospodyni musiała w jakiś sposób znaleźć zajęcia, które pozwoliłyby jej coś zarobić, więc ona była akurat tkaczką. Mamy tutaj krosna, na których tkała drobne rzeczy. Potem mogła zawieźć to do innej wsi bądź miasteczka na targ, sprzedać i zarobić pieniądze na to, żeby wyżywić dzieci, bo dzieci było dużo. To jest najmniejsza chałupa w naszej zabudowie, tej wiejskiej tutaj, ale proszę sobie wyobrazić, że w tej najmniejszej chałupie bywało, że mieszkało 20 osób.
11: Jesteśmy tutaj wiosną. W tej chałupie jest chłodnawo. Jak sobie z tym zimnem radzono, na przykład właśnie w zimie?
5: No nie radzono sobie. Dlatego jeśli obejrzy pan tę chałupę z zewnątrz, to widzimy, że jest w niej tak. Mało okien. One są w ogóle bardzo małe, dlatego te izby są takie dosyć ciemne, też to widzimy. To wszystko właśnie było po to, żeby jak najmniej tego ciepła z wnętrza uciekało, a ono i tak uciekało, bo nigdy te wnętrza nie były porządnie docieplone. Bo po prostu mieszkańców nie było stać na opał. Jedyny opał, jakim dysponowali, no to tylko to, co przynieśli z lasu. A i tak przy tych zimach sprzed 100 lat, które sięgały kilkudziesięciu stopni na minusie, możliwość ogrzania, dogrzania takiej chałupy, która jest nieszczelna. Te okienka, mimo że małe, to mimo wszystko nadal duże utraty ciepła powodowały. To samo dotyczy drzwi. Jak je zamkniemy i widzi pan tutaj takie uplecione ze słomy warkocze, to nic innego jak taka właśnie próba uszczelnienia tego otworu drzwiowego, więc to ciepło stąd uciekało. Tu w sieni woda zamarzała. W pomieszczeniach mieszkalnych, gdzie była kuchnia, więc dawała trochę ciepła, może niekoniecznie woda zamarzała, ale zimą też nie było więcej niż 4-5 stopni na plusie.
0: A Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu odwiedził nasz reporter Michał Krasoń. Po skansenie oprowadziła go przewodniczka Agnieszka Korolczuk.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF FM kolejny odcinek opowieści Stefana Friedmana o jego barwnym i niezwykłym życiu. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Noc generałów. Grałem w wielu polskich filmach i serialach, a nawet raz w amerykańskim. Ale nie za dolary, ponieważ był kręcony w Polsce. Nie żałuję, bo to przeżycie warte było milion. Rok 1966, Anatol Litwak, ten co zrobił Meyerling, kręcił sekwencję powstania warszawskiego do filmu Noc generałów. Casting odbywał się na stojąco w dekoracjach zrujnowanej Warszawy. Szereg młodych aktorów do grania powstańców. Ze strony filmu polskiego Andrzej Żuławski jako asystent. Za rok miałem zagrać u niego tytułowego Pawoncella, Pawika po naszemu, to nowela Stefana Żeromskiego. Bohater był skrzypkiem, gry na tym instrumencie próbowali mnie nauczyć Andrzej Korzyński, który napisał muzykę, i nauczyciel od tego instrumentu. Niestety nie dali rady, musiałem zagrać, że gram. A najbardziej wtedy cieszyłem się, że wystąpię we fraku, bo do tej pory to grałem w mundurach wojskowych albo partyzanckich, mocno przybrudzonych. A szczęście trwało krótko. Tyle co pierwsza scena, około 5 minut. Właściciel kina wywala mnie z roboty na pysk i wpadam w tym fraku do brudnej kałuży. Do końca filmu nie zmieniam zabłoconego ubrania. A do Nocy generałów gotowi byli Janek Englert, Damian Damięcki, Basia Sołtysi, Grysiek Ostałowski, ja oczywiście, no i inni. Przed szpalerem zgłodniały grania w amerykańskim filmie młodych polskich aktorów przeszedł reżyser. Jak zwykle musiałem mieć najgłupszą minę, bo się zatrzymał. Do you speak English? Raczej no. Parle français? Nie znam. Dobrze, to będziemy mówić po polsku. Litwak urodził się w Kijowie na Ukrainie. Zagrałem epizod mówiony jako jedyny z polskich powstańców. Rzucałem ze strychu koktajl Mołotowa w niemiecki czołg, używając angielskich słów. Give me a bottle. W trakcie kręcenia na Starówce scen z Powstania Warszawskiego jak zwykle przyglądał się zza ogradzających linek tłum ciekawski. Jeden z kinomanów był na skutek spożycia bardzo upierdliwy. Wciskał się za liny i przeszkadzał. Wreszcie zadał pytanie kierownikowi plonu. Przepraszam, a co tu za film kręcą? Krzyżacy, odpalił pytan. To ja kurna wiedziałem. I poszedł. Na rynku w restauracji pod schodkami polska produkcja urządziła bar. Na stołach zimne zakąski, sałatki, owoce i dania na gorąco. Ale dla Amerykanów. My mieliśmy stoliki w drugiej części. W przerwie czekała na nas tylko tradycyjna zupa z wkładką. Postanowiłem walczyć i dać wyraz poczuciu niesprawiedliwości. Podszedłem do bogatego amerykańskiego stołu i na talerz położyłem plasterek szynki. Poczułem, że ktoś wykręca mi rękę i usiłuje zabrać talerz. To nasz kierownik produkcji. Zostaw to dla Amerykanów, zasyczał. O ile wiem, rasizm zniesiono 2 lata temu.
0: Za chwilę w RMF FM kolejne zabawne wspomnienia Stefana Friedmana. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

akcji przy bufecie przyglądali się nasi i ichni. I wtedy poznałem osobiście wielkiego aktora Omara Sharifa. Podszedł, wziął mój talerz i zapełnił go po brzegi wędlinami, owocami i kurczakiem. Uśmiechnął się do kierownika, a mnie podał rękę. Omar Sharif, powiedział, wręczając mi zapełniony po brzegi talerz. Steve Friedman, odpowiedziałem. Pokiwał głową, że kojarzy. Oczywiście pełny talerz nieruszony pozostał do końca dnia na naszym stoliku. Trójka. Miałem 30 lat i nie rozstałem się jeszcze z radiem. Ba, poszerzyłem pole działalności. Trwała święta rodzina Matysiaków z Giętkiem na czele, ale doszła kolejna fala i to dosłownie UKF, nowa fala radiowa, a na niej nowa muzyka i nowa rozrywka. Trójka. W założeniu radio dla młodych. Miała odciągnąć ich od słuchania muzyki w zachodnich radiostacjach. Tu po raz pierwszy można było posłuchać big beatu i jazzu. Rządzili tym młodzi dziennikarze muzyczni. Kierownik Mateusz Święcicki, Witold Pograniczny i Marek Gaszyński, a także nieco starszy Roman Waszko. Od 1970 roku Trójka oficjalnie miała redakcję na Myśliwieckiej 357. Jak nowa muzyka, no to przydałoby się nowe słowo, a zwłaszcza nowy na nieco wyższym poziomie niż popularne wtedy pismo Karuzela rodzaj humoru. I żeby był radiowy. Łatwo powiedzieć, ale jak zrobić popularne wtedy pismo Karuzela rodzaj humoru. I żeby był radiowy. Łatwo powiedzieć.

0: autora, ale co ważne, kierownika redakcji, Jacka Janczarskiego. Lubili się prywatnie, nieraz ze sobą pracowali, akceptowali swoją twórczość. Do tego byli ambitni i mieli pomysł na coś, czego jeszcze w radiu nie było. Najstarszy to ich guru, Jerzy Markuszewski, ksywa Markusz lub Marucha. Jurek był już znanym, sprawdzonym reżyserem fantastycznej formacji kabaretowej, a mianowicie w STS-ie, Studenckim Teatrze Satyryków. Tam, gdzie rządzili Agnieszka Osiecka, Jarosław Abramow, Neverli, Staszek, Tym, Andrzej Jarecki. Tylko on potrafił okiełznać szalonych indywidualistów, jakimi byli nowi twórcy w Trójce. Dalej. Jacek Janczarski i Adam Kretschmar. Przyjaciele, poeci, pisarze, satyrycy z dużym dorobkiem, jak na swój wiek.
1: Już za chwilę w RMF FM Stefan Friedman, 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

0: Niemanologii stosowanej. Całe życie poświęcił udowadnianiu wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy i odwrotnie. No i chyba najbardziej znany i z największym bagażem twórczym Jonasz Kofta. Na swojej wizytówce w miejscu, gdzie się podaje zawód, miał napisawkę Kofta Jonasz. Ten miał już na koncie sztuki teatralne, piosenki, wiersze, sporo zamówień na teksty. Piękna i młoda, zdolna i apetyczna Marysia Czubaszek, ukradziona z reklamy programu Pierwszego Radia. Mężczyzna wcale nie musi być brzydki, uważała. No, był jeszcze ponury Maciek Zębaty, który reprezentował humor wisielczy. Do Marsza Żałobnego Fryderyka Chopina napisał słowa i kazał go sobie puścić na własnym pogrzebie. Jak dobrze mi w tej pozycji, w pozycji horyzontalnej, ubodzy krewni niosą mnie na swych ramionach, a za trumną idzie żona, choć właśnie pada deszcz, w dębowej trumnie sucho jest. Ściągaliśmy do siebie utalentowanych, przeważnie młodych i tak samo myślących jak my, Stachurę Satanowskiego, Grońskiego. Byłem i ja początkujący humorysta. Do pisania namówił mnie Jonasz. Zamiast rzucać te swoje żarty w kosmos, lepiej je napisz i jeszcze zarobisz. To była grupa podstawowa i założycielska. Nagrywał nas i należał do Sitwy realizator Krzysztof Kozłowski. Wydawał się trochę za spokojny, ale to właśnie dzięki niemu audycje były nagrane i zmontowane. Tak więc 25 grudnia 1970 roku na falach ultrakrótkich w paśmie programu trzeciego narodził się ITR, ilustrowany tygodnik rozrywkowy. Nie mylić z ITREM, pierwiastkiem chemicznym z grupy metali przejściowych w układzie okresowym, ani z indywidualną techniką ratunkową. Adam z Jackiem prowadzili konferansjerkę, ale nietypową. Łączyli rozmową poszczególne skecze, piosenki i monologi. Robili to tak naturalnie, że wielu słuchaczom wydawało się, że nie wyłączono mikrofonów i prowadzący gadają głupoty, nie wiedząc, że są już na antenie. A myśmy tylko udowadniali, że radio nie jest i wcale nie musi być poważne i oficjalne. Początkowo, jak do każdej nowości, podchodzono do nas ostrożnie, jakby tu jeża pogłaskać. A potem nastąpiła zbiorowa akceptacja i regularne słuchanie, a nawet, nie boję się tego powiedzieć, szaleństwo. A większość słuchaczy została wyznawcami ITR-u i radiowej trójki. Do potocznego języka trafiły powiedzenia i zwroty z Sułka czy z fachowców. Nie teoryzuj, docent. Kocham pana, panie Sułku. A z rana, dzień dobry, jestem z Kobry. I to by było na tyle, przekonywał profesor Stanisławski swoją jedyną studentkę Krysię Sienkiewicz.
1: Zaglądamy za kulisy polskiej estrady. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Tylko w RMF FM.

graliśmy na falach ultrakrótkich. Nie wszystkie radia je miały. Przy kupnie nowego radioodbiornika padało podstawowe pytanie: a czy ma UKF? Kiedy? Co piątek o 20:25. A z czego się składał taki magazyn? Z kawałków różnych i stałych. Servus, jestem nerwus. Kocham pana, panie Sułku. Samodzielna katedra mniemanologii stosowanej. Dialogi na cztery nogi. Rodzina Poszeprzyńskich. Były piosenki nowe i te już znane. Gościnnie szła elita z Wrocławia z Lubianą. Jestem młodą lekarką i rycerzami Andrzeja Waligórskiego, a także wyjątkowy salon niezależnych Tarkowskiego, Klejfa i Weissa. A jak się narodziły dialogi na cztery nogi? Spłynęły z deszczem. Była późna jesień, mżyło. Szliśmy z Jonaszem od jego domku na Jazdowie w dół Agrykolą. Jonasz zagadnął, jak to on, poetycko: czy nie uważasz, że ten deszcz koresponduje z jesienią? Trudno się było nie zgodzić, ale i głupio odpowiedzieć na przykład owszem. Więc powiedziałem: w każdym razie nie koliduje. Wtedy Jonasz: o, tu się z tobą nie zgodzę. Więc przejdźmy tam, odparłem, bo akurat przechodziliśmy obok uroczej pijalni piwa. Dialogi na cztery nogi. Mówiliśmy razem, a zapisywała to Jagoda, żona Jonasza. Szło to w metra, nawet w mile, 1 mila 1,6 kilometra. Tyle miał Jonasz do radia. Ja niestety dużo dalej. On mieszkał na Wiejskiej, w fińskim domku. Teraz ja mieszkam w takim, tyle że nowszej generacji. I nie na Wiejskiej, tylko na normalnej wsi. A tam każda ulica jest wiejska. W pewnym sensie wróciłem więc do wspólnego źródła. Żyłka, sznurek i szpagacik mają z sobą coś wspólnego. Choćbyś wątek czasem stracił, to nie przejmuj się, kolego. Sznurowadła, słudzkie pasy, jamnik, choć stworzenie Boże, Miezeszyński, długi nasyp, wszystko to się łączyć może. Liana, kabel, nić pajęcza lub tasiemiec, pło, ohyda, wszystko co się dłuży, skręca, wszystko to się w mowie przyda. Linka, dratwa, drucik cienki, szlaucha, metr, tasiemki, sążeń, gumka, co trzyma spodenki, to się wszystko z sobą wiąże. Facetów lubiło się spotkać, mieli imiona, nazwiska, zawody, miejsca zamieszkania. Prowadzili życie zawodowe, społeczne, osobiste, seksualne, kulturalne i inne. I właśnie to inne sprawiło, że lubili po prostu ze sobą rozmawiać. Temat nie grał roli. Czas również. Nie grała roli sytuacja, nie grała roli kondycja. Pieniądze nie grały roli. W końcu sami rozmówcy przestali grać rolę rozmówców. Została goła rozmowa i ona teraz kreowała rozmawiających. Była jedynym powodem, dla którego istnieli.

0: Zbliża się godzina czwarta, to czas na kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Po dwóch wypadkach na autostradzie A4 pod Tarnowem nadal występują utrudnienia w kierunku Krakowa. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobro z USA. Na początku tygodnia ma przyjść spore ochłodzenie. Lekarze ostrzegają, taka zmiana pogody to duże wyzwanie dla naszego organizmu. Na początek ostrzeżenie dla kierowców w Małopolsce. Nadal występują utrudnienia na autostradzie A4 w kierunku Krakowa między węzłami Dębica Zachód i Tarnów Centrum. W rejonie Nowej Jastrzębki samochód osobowy uderzył wieczorem w bariery energochłonne. Podczas zabezpieczania miejsca zdarzenia w pojazd służby drogowej uderzyło kolejne auto osobowe. Dwie osoby zostały ranne. Początkowo jezdnia była całkowicie zablokowana. Obecnie ruch odbywa się lewym pasem. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobro z USA zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Ziobro od soboty, przypomnijmy, jest w Stanach Zjednoczonych, dokąd przyleciał z Węgier, gdzie miał azyl polityczny.
1: Oczywiście mamy ze Stanami podpisane stosowne umowy, ale widzimy, jak trwa to w niektórych krajach. Tak walczymy o pana Kuczmierowskiego z Wielkiej Brytanii.
0: Powiedział nam minister Żurek. Polityczne komentarze zebrał dziennikarz RMF FM Jakub Rybski.
2: Politycy koalicji rządzącej podkreślają, że Polska ma umowę ekstradycyjną ze Stanami Zjednoczonymi, która zobowiązuje oba państwa do wydawania osób podejrzanych lub skazanych za poważne przestępstwa, aby mogły być sądzone w kraju, który ich poszukuje.
3: Wszystkie służby będą robić wszystko, żeby tak się stało, żeby on po prostu odpowiedział przed polskim prokuratorem.
2: Mówił senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Z kolei posłowie Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że politycy opozycji w Polsce obecnie nie mogą liczyć na uczciwe procesy.
4: Większość z nas chce w Polsce udowadniać swojej niewinności i również w tych postępowaniach obrazować opinii publicznej, jak bardzo są one niesprawiedliwe i niepraworządne. Po ludzku rozumiem pana ministra, że wybrał inną opcję, że swoje zdrowie, swoją rodzinę postawił na pierwszym miejscu.
2: Mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze w sumie 26 zarzutów. Dotyczą m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, przekroczenia uprawnień i finansowania systemu Pegasus z Funduszu Sprawiedliwości.
5: To są fakty RMF FM.
0: Ukraina oskarża Rosję o łamanie rozejmu. W nagraniu wideo prezydent Wołodymyr Zełenski zarzucił Moskwie, że kontynuowała ataki mimo obowiązującego 3-dniowego zawieszenia broni. Blisko frontu spokoju nie było. Rosjanie kontynuowali swoją działalność szturmową w kluczowych dla nich kierunkach. Były ostrzały, na froncie były ataki dronów różnego typu. Wczoraj i dziś doszło do ponad 150 akcji szturmowych. Tak mówił wczoraj Wołodymyr Zełenski. 3-dniowy rozejm ogłosił w piątek wieczorem prezydent USA Donald Trump. Zmiana pogody to duże wyzwanie dla naszego organizmu, ostrzegają lekarze. Po weekendzie ma się ochłodzić, spodziewane są deszcz i burze. Takie warunki nawet w maju zwiększają ryzyko infekcji, podkreśla profesor Grzegorz Dzida z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
6: Ja mam w tej chwili na oddziale 3 osoby z zapaleniem płuc. Także ta zmienna pogoda, to znaczy kilka dni temu były przymrozki, upały, jednak jest to duży stres dla organizmu ludzkiego i trzeba na siebie uważać.
7: A co możemy zrobić, jak zmniejszyć ryzyko takiej infekcji w takich warunkach, przy takiej pogodzie?
6: No właśnie, my oglądamy czasem turystów z Azji. Oni jednak używają maseczek, mimo że pandemia się skończyła, oni przed pandemią używali, jednak izolują się.
7: Unikają nadmiernych kontaktów?
6: Jak najbardziej też. I konfrontowanie swoich zamiarów z prognozą pogody.
0: Z profesorem rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Teraz w faktach czas na rozmowę. Nie tylko białe i zielone, ale też fioletowe oraz jasnozielone. Takie szparagi coraz częściej trafiają do naszej kuchni. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przyglądają się różnym odmianom kolorystycznym tego warzywa, ale podkreślają, to wciąż ten sam szparag.
8: Rozpoczynamy sezon na szparagi. No właśnie, jaki on będzie? Zadają sobie pytania klienci, no bo za nami dosyć sroga zima, niepamiętna chyba od kilku lat. Czy to w jakiś sposób może wpłynąć, właśnie wpływa na to, jakie będą szparagi, ile ich będzie, jaki to będzie sezon?
9: Na szczęście nie. Szparag jest rośliną odporną na niskie temperatury i już widzimy, że ta stosunkowo ciepła wiosna spowodowała, że w zasadzie nie ma opóźnienia w rozpoczęciu sezonu szparagowego. Tuż po Wielkanocy pojawiły się na rynku nasze polskie szparagi, także już możemy się nimi cieszyć.
8: Jaki to będzie sezon, jeśli chodzi, no właśnie, ile tych szparagów można się spodziewać? Czy wiemy coś o cenach, czy jakoś zmieniły się kwestie nawożenia upraw, że może to wpłynąć na cenę tego szparaga?
9: Myślę, że sezon będzie podobny do poprzednich, ponieważ areał uprawy szparagów jest też zbliżony do tego z poprzednich lat. On troszeczkę się zwiększa, ale nie na tyle, żeby w dużym stopniu zwiększyć podaż szparaga na rynek. Jeśli chodzi o ceny, no to myślę, że one też będą się kształtować na podobnym poziomie, jak przynajmniej w ubiegłym roku. W tej chwili też można kupić pęczek szparagu w granicach 20-20 kilku złotych.
8: Jeśli chodzi o samego szparaga, jakie właściwości odżywcze, jakie wartości, dlaczego warto je jeść?
9: Myślę, że szparagi warto jeść przede wszystkim dlatego, że jest to takie warzywo sezonowe. W tej chwili jest to modnie określane też warzywo premium. Ono jest stosunkowo krótko dostępne na rynku ze świeżej krajowej produkcji. W zasadzie to jest tam około 2 miesięcy, czasami troszeczkę dłużej. No, jeśli chodzi o jego walory takie prozdrowotne, tak powiem, no jest to dość cenne źródło witamin z grupy B, ale ma też działanie takie moczopędne, o czym wiele osób może się przekonać, kiedy pójdzie do toalety, to sobie przypomni, że jedli wcześniej szparagi. Ze względu na tą asparaginę, która się w nich znajduje, i ona ma taki charakterystyczny zapach.
8: Ale nie każdy ją czuje.
9: Nie każdy ją czuje, tak, rzeczywiście. U części osób ona wydaje taki specyficzny zapach, u innych nie.
8: Jeśli jeszcze chodzi o uprawę, mówił pan, że ten areał jest podobny jak w ubiegłym roku. W jakich widełkach on się może kształtuje? Jak to wygląda, jeśli chodzi o uprawę szparaga?
9: Szparagi w Polsce uprawia się na powierzchni około 2,5 tysiąca hektarów. No i tutaj zdecydowanym liderem jest powiat wolsztyński, w którym około 1/3 całej krajowej produkcji tych szparagów się znajduje, a w powiecie wolsztyńskim gmina Przemęt to jest 20% krajowej produkcji szparagów tylko w tej jednej gminie.
8: Czyli możemy powiedzieć, że tutaj okolice Wolsztyna to jest takie zagłębie szparagowe?
9: Tak, to jest takie nasze szparagowe zagłębie. Nawet w ubiegłym roku gmina Przemęt otrzymała tytuł szparagowej stolicy Polski.
8: A jeśli chodzi właśnie też jeszcze o uprawę szparaga, jak ta polska uprawa różni się, albo jak, czy ona konkuruje w jakiś sposób z tymi zagranicznymi? No bo dużo się też mówi o tym, że nie wiem, szparagi w Niemczech, gdzieś tutaj bardziej ta właśnie zachodnia strona naszych, nasi sąsiedzi, czy my w jakiś sposób konkurujemy z nimi?
9: To się w tej chwili na polskim rynku zmieniło o tyle, że w zasadzie zjadamy więcej szparagów niż produkujemy ich w Polsce. Oczywiście eksport cały czas istnieje, ale import szparaga do Polski też jest duży. On ma miejsce też w tym okresie, kiedy nie ma szparagów z krajowej produkcji. We wcześniejszych miesiącach to są szparagi importowane nawet z Ameryki. W tej chwili z Meksyku głównie, czy z Peru. Później, trochę wcześniej od polskich, pojawiają się szparagi hiszpańskie czy włoskie. No i to sprawia, że rynek niemiecki jakby przestał być konkurentem dla naszego, bo w zasadzie 100% szparagów produkowanych w Polsce jest zjadanych u nas przez Polaków.
8: Czyli to jest tak, że ten niemiecki rynek, czy te zachodnie rynki, to jest takie uzupełnienie tego po prostu, ale to też pokazuje, że tak jak mówił pan wcześniej, szparag jest produktem premium?
9: No można tak powiedzieć. Tak? O ile dawniej spore ilości szparagów były z Polski eksportowane właśnie głównie do Niemiec, one nadal są eksportowane częściowo i do innych krajów również, ale tak jak powiedziałem przed chwilą, duże ilości szparagów też się do Polski sprowadza, ponieważ Polacy coraz chętniej je zjadają.
8: A my od lat spotykamy się i rozmawiamy o tych szparagach i pytanie, które mnie się najpierw rzuca, to jest to, czy my coś nowego cały czas w nim odkrywamy.
10: Tak, cały czas jest coś nowego. W tej chwili w badaniach dominuje Azja i oni badają te walory prozdrowotne, działanie antyrakowe, a u nas na przykład ciekawe rzeczy, jakie się podaje, działanie odchudzające, wysmuklające.
8: Czyli jemy szparagi wiosną, bo odchudzamy się na lato.
10: Jemy szparagi wiosną, żeby poczuć tę wiosnę i żeby poprawić sobie nastrój. Bo już starożytni Rzymianie stwierdzili, że szparagi poprawiają nastrój. Wiele osób, które nie zasmakowały w szparagach, to są osoby, które po raz pierwszy spróbowały szparagów i stwierdziły, co ci ludzie w tych szparagach widzą. To przecież jakieś takie włókno między zębami wchodzi, mało to smaczne. Po prostu szparag musi być świeży. Jak ktoś zje świeże szparagi, to na pewno, to znaczy nie na 100%, bo są rzeczywiście osoby, które nie przebadają za tym smakiem, tak jak niektórzy nie lubią grejpfrutów na przykład. To jest normalne, naturalne.
8: Rozglądam się tutaj tak trochę pod barwą kolorystyczną też, bo mamy białe, mamy zielone, doskonale znane, ale pojawiają się też nowe kolory.
10: Pojawiają się fioletowe i pojawiają się takie jasno-zielone, bo normalnie szparag jest zielony. On jak wychodzi z ziemi, to wpierw jest jeszcze lekko biały, potem różowieje, fioletowieje, a potem robi się zielony. Ale są takie odmiany, które mają tyle tego barwnika, że one na świetle nie stają się zielone, tylko są fioletowe cały czas. Natomiast jak odetniemy światło od szparaga, to on jest biały. To jest ten sam szparag. Tylko przez usypanie wałów z ziemi odcinamy światło i następuje wybielenie, więc to nie jest z natury biały, tylko wybielony. On trochę inaczej smakuje, ma częściej lekką goryczkę, także dla nowych takich smakoszy szparaga zawsze polecam zielony, bo im zielony bardziej smakuje i młode pokolenie, tak jak patrzę na pana, to będzie preferowało zielone szparagi, bo po prostu inny smak, a poza tym dużo łatwiejsze przygotowanie, nie potrzeba tak obierać. Więc
8: rzucamy do wody, po prostu gotujemy.
10: Tak, albo tylko odłamujemy końcówki. Dużo prostsze jest, a dzisiaj młodzi ludzie nie mają czasu. Nie mają czasu.
8: Wartości prozdrowotne szparaga, no, jakie można wymienić?
10: No są bardzo duże. To jest bardzo bogate źródło całej grupy witamin z grupy B. Jest tam też taki kwas foliowy, niezwykle ważny dla rozwoju systemu nerwowego płodu, także to się poleca. No, są sole mineralne, także tych składników tutaj by można wymieniać niezwykle dużo. Także są te związki, które na przykład powodują ten lekko gorzki smak saponiny, które mają działanie antyrakowe. To jest udowodnione w badaniach.
8: A jeśli chodzi, bo my spotykamy się tutaj też nieprzypadkowo w takim przy kuchni. Pytanie, czy jakieś nowości, albo czy poleciłby pan jakiś konkretny sposób przygotowania tego szparaga? Mnie osobiście kiedyś zaskoczył szparag biały, małosolny.
10: No tak, tak, jest takie regionalne, są szparag kiszony po prostu, także można różnie, może być grylowany, na przykład zielony szparag, nie, właśnie stosunkowo cienki, nadaje się świetnie do grylowania, owinięty na przykład w boczku czy w bekonie, doskonały jest, także to jest inny sposób i tego to na pewno by pan polubił.
0: Wyjaśniali dr Tomasz Spiżewski oraz profesor Mikołaj Knaplewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. A dziś było tak.
2: Rząd przyjął projekt ustawy o OKI. Osobistych kontach inwestycyjnych pozwolą częściowo omijać podatek Belki. Środki zwolnione z tego podatku nawet do kwoty 100 tysięcy złotych.
3: No to ładnie, no.
4: Czy te OKI to nie będzie czasem coś takiego jak OFE?
3: Ja bym się nie zdziwił, jak na koniec na przykład wyjdzie premier albo i wejdzie i powie, że te pieniądze nie należą do Polaków i buchną kilkanaście lat składek.
5: Jak to było z OFE i wtedy znowu wszyscy przejrzymy na własne OKI.
4: Bądźcie czujne, żeby te OKI nie okazały się OFE.
1: Dla nich warto wstać. Już od 5.30 w RMF FM.
6: A już teraz rozpoczynamy kolejne wydanie faktów, bo zbliża się godzina 5. Arkadiusz Stępi-Miernikowski, zapraszam. Resort Sprawiedliwości ma dociekać, w jaki sposób Zbigniew Ziobro wyjechał z Węgier do USA, mimo braku ważnych dokumentów. Dziś ma ruszyć śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę w Płocku podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych. W tych faktach powiemy też o książeczkach mieszkaniowych, które pamiętamy z czasów PRL-u. A fakty o 5 zaczynam od ostrzeżeń dla kierowców w Świętokrzyskiem. Są utrudnienia na Krajowej 9 w miejscowości Lipnik. Doszło tam do zdarzenia dwóch samochodów ciężarowych. Trasa między Opatowem a Kolbuszową jest aktualnie zablokowana w obu kierunkach. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z zapytaniem dotyczącym Zbigniewa Ziobro. Chodzi o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządach PiS opuszczenie Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych, mimo braku ważnych dokumentów. Żurek we wpisie na platformie X dodał, że od miesięcy podejmowane były wszelkie kroki, by Ziobro stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości, jak napisał.
7: Chciałbym bardzo poznać, czy jacyś politycy pomagali Zbigniewowi Ziobrze. Czy te plotki o tym, że dostał wizę dziennikarską, również się potwierdzą? No musimy pamiętać, że w Polsce pomaganie osobom poszukiwanym przez policję ściganym jest przestępstwem.
6: Powiedział nam Waldemar Żurek. Według prokuratury Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. A dziś prokuratura zajmie się sprawą tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę w Płocku podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych. Przypomnijmy, w wyniku zderzenia dwóch maszyn zginął 18-latek. Podczas śledztwa w tej sprawie, które oficjalnie rozpocznie się dopiero dziś, już przesłuchano kilkanaście osób, informuje reporter RMF FM Jakub Rybski.
8: To organizatorzy zawodów, sędziowie, a także inni uczestnicy turnieju, w tym sternik, który brał udział w wypadku.
9: Będzie ono prowadzone w kierunku artykułu 160 i 155, czyli narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania śmierci w tym kierunku.
8: Mówił mi Bartosz Maliczewski, rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku. W tej sprawie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów, ani nie został zatrzymany. Prokuratura zabezpieczyła nagrania z miejsca turnieju, dokumentację, kombinezon i kask ofiary, a także dwa skutery, które brały udział w wypadku.
0: Słuchacie faktów w RMF FM.
6: Nie odzyskamy turystów, jeśli nasze trasy rowerowe będą się w połowie urywały, zaalarmował RMF FM oficer rowerowy Stronia Śląskiego. Po powodzi most w Stójkowie wciąż nie został odbudowany. Na miejsce pojechała nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska, by sprawdzić, czy jest szansa na odbudowę mostu.
10: Na razie nie, chociaż mieszkańcy apelują nawet nie o most, a kładkę rowerową. Burmistrz Śląska-Zdroju Tomasz Nowicki powiedział mi jednak, że w tym miejscu prawdopodobnie powstanie zbiornik retencyjny, więc na razie ma związane ręce.
11: Wydatkowanie środków publicznych w miejscu, w którym lada moment mógłby rozpocząć się proces budowy suchego zbiornika, byłby po prostu nieracjonalny.
10: Mieszkańcy podkreślają natomiast, że zanim zbiorniki powstaną, minie kilka lat, a w tym czasie może ktoś po prostu zginąć.
12: Ludzie narzekają, boją się tamtędy jechać, bardzo często po prostu dojeżdżają do Stójkowa i wracają z powrotem, nie chcąc jechać do Lądka. Przecież Lądek jest bardzo atrakcyjną miejscowością turystyczną.
10: Powiedział mi Paweł Dywański. Decyzja powinna zapaść latem, wtedy poznamy lokalizację zbiornika.
6: Dla wielu to tylko pamiątki po słusznie minionym ustroju, ale jak się okazuje, te mogą być sporo warte. Mowa o książeczkach mieszkaniowych, które pamiętamy z czasów PRL-u. Ile można zyskać z takiej książeczki? O tym Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
13: Z samych wpłat, których dokonaliśmy jeszcze w poprzednim systemie, pewnie niewiele, ale jest jeszcze tak zwana premia gwarancyjna. Przeciętnie w zeszłym roku wyniosła ponad 20 tysięcy złotych. Według raportu portalu rynekpierwotny.pl na podstawie danych z PKO BP w obiegu jest prawie 1 000 000 książeczek mieszkaniowych z prawem do premii gwarancyjnej. Żeby móc z niej skorzystać, trzeba spełnić kilka warunków. Pierwszy, mieć cel dla tych wydatków. Zakup mieszkania, ale też spłata kredytu, wymiana okien lub termomodernizacja. Drugi warunek, trzeba zarejestrować książeczkę w PKO BP. Nie może być założona później niż w październiku 1990 roku. A jeśli zgubiliśmy książeczkę lub nie możemy jej odnaleźć na strychu, nie szkodzi. Wszystko jest w systemach i by zarejestrować dokument, nie potrzebujemy mieć go w papierowej formie.
5: Tyle o książeczkach mieszkaniowych, Igor Skrzypek. A kolejna dawka faktów już za niecałe pół godziny. Na poranne wydanie zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Jest punktualnie 5:30. Tomasz Stańczewski, zapraszam na fakty w RMF FM. 11 maja, poniedziałek, słońce wstało 41 minut temu. Ponad 13 stopni w tej chwili w Zielonej Górze, za to tylko dwie kreski powyżej zera w Suwałkach. W porannych faktach RMF FM aktualne ostrzeżenie dla kierowców z Krajowej Dziewiątki w Świętokrzyskiem, ale też niemiecki przyjaciel Władimira Putina, Gerhard Schröder. Powtarzamy drogowe ostrzeżenie ze Świętokrzyskiego. Jak słyszeliście już w porannych faktach, tam po wypadku zablokowana jest Krajowa Dziewiątka w Lipniku. Po czwartej zderzyły się tam dwie ciężarówki. Na czas prowadzenia akcji ratowniczej ograniczono ruch na trasie Opatów-Kolbuszowa. O poranku uważajcie. W Ukrainie i Rosji trzydniowe zawieszenie broni upływa pod znakiem wzajemnych oskarżeń o łamanie rozejmu. Władimir Putin na sobotniej konferencji prasowej po obchodach Dnia Zwycięstwa nad Nazizmem twierdził, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Rosyjskiego przywódcę pytano m.in. o to, czy jest gotów podjąć negocjacje z Europą.
1: Dla mnie osobiście poczcicielny, bywszy kanclerz.
0: Preferowanym przeze mnie mediatorem w takich rozmowach
1: Schröder.
0: Powinien być były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Tak przekonywał Władimir Putin. Według nieoficjalnych doniesień Reutera Niemcy mieli stanowczo odrzucić propozycję. Przypominamy, że Schröder w przeszłości był krytykowany za bliskie stosunki z rosyjskim przywódcą. On też w ostatnich tygodniach urzędowania jako kanclerz Niemiec podpisał z Rosją umowę o budowie gazociągu północnego po dnie Bałtyku, omijającego Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie. Wkrótce po opuszczeniu urzędu były kanclerz objął stanowisko w Radzie Nadzorczej kontrolowanego przez Rosjan konsorcjum Nord Stream budującego gazociąg. 11 maja, poniedziałek, 130 dzień roku, pod lupą porannych faktów. Dziś bałtycki terminal zbożowy w porcie Gdynia, który jest nieczynny od niemal roku.
2: Terminal zbożowy mógłby rozpocząć pracę operacyjną, jest na to przygotowany.
0: Tak zapewniają przedstawiciele portu. Co więc stoi na przeszkodzie? Odpowiedzi w porannych faktach RMF FM. Poszukiwany w Polsce listem gończym były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro z Węgier. Udał się do Stanów Zjednoczonych. Obecny szef resortu Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska wystąpi dziś z wnioskiem o ekstradycję.
3: Zagubiony rząd, zagubiony Żurek.
0: Tak przekonywał eksminister w telewizji Republika. A w porannych faktach aktualne komentarze. O 7:00 gościem Piotra Salaka w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24 będzie Michał Dworczyk, europoseł PiS. O 8:00 natomiast w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Telikowski porozmawia z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Matury w toku. Na młodsi ósmoklasiści rozpoczynają dziś egzaminy. Na początek o 9:00 język polski. Trzymamy zatem kciuki. A za pół godziny w faktach powiemy o nowych mistrzach Polski w siatkówce. Po wczorajszym pojedynku w Sosnowcu po raz pierwszy w historii zostali mistrzami siatkarze Aluronu, CMC Warty Zawiercie, którzy pokonali broniącą tytułu ekipę Bogdanki Luk Lublin.
4: Coś nieprawdopodobnego. Czekaliśmy na to kilkanaście lat, doczekaliśmy się.
0: Więcej o zwycięstwie Zawiercian w faktach o 6:00. Powiemy też o poranku o świeżo upieczonych piłkarskich mistrzach Hiszpanii. FC Barcelona wygrała El Clasico, zostanie mistrzem, a to oznacza, że Robert Lewandowski przechodzi do historii piłki nożnej. To dla niego 13. tytuł mistrzowski w 5 czołowych ligach Europy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marisa w RMF FM we Wstawaj Szkoda Dnia. Dzień dobry, cześć, poniedziałkowe Wstawaj Szkoda Dnia, czyli najlepsze w tygodniu. Bo wiemy, że jak to minie, to potem już tylko z górki do piątku i następnego weekendu. Dokładnie tak właśnie to działa. 11 maja w kalendarzu, dzisiaj jest dzień bez śmiecenia. O, jeżeli ktoś ma jakieś śmieciuszki, to nie dzisiaj. Odkładamy tam do kieszonki, na półkę czy do biurka, a dopiero jutro. Ewentualnie można coś gdzieś, ale najlepiej, i to jest dowiedziane naukowo, to jest potwierdzone wieloletnimi badaniami, ale też tego wymaga kultura. Jak śmiecić, to tylko do kosza. Naprawdę, jak macie kosz, to se można wszystko. Co tylko chcecie. Coś z kefiru, jakiś papier, jakaś łupa, z ziemniaka, z banana, jak chcecie. Do śmietnika śmiecimy, tak. A poza tym to nie. Czyli najważniejsze sprawy omówione. Mamy teraz kawa. Dzień dobry, Skowron Tomkowicz. Kłaniamy się.
1: Keno kręci nas już 18 lat,
2: a my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci!
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Królowo złota, czym chronić zboża przed chorobami w T2? To stare, tamto nieskuteczne.
6: To może nowość od Kortewy? Fungicyd Queen, czyli królowa jak ja. Zawiera Inatrek Active. Chroni zboże do 6 tygodni, a Nasceptoriozę paskowaną liści wybitne. Queen to królewska jakość ochrony zbóż.
7: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
8: K2! To co dziś robimy?
9: Atmosferę w aucie. Z zapachami EVOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EVOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
8: K2!
10: Kumulacja szczęścia w RMFM.
0: Pieniądze szczęścia nie dają.
11: Myślisz?
12: To posłuchaj.
13: Cała szczęścia nie wierzę. Wow, wygrałam w RMFM.
10: Kumulacja szczęścia w RMFM.
11: Czeka
10: ponad milion złotych.
11: Zagrasz?
14: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Po reklamie.
0: To jest RMF.

0: wino, panie Adamie Lambertu. Normalnie, profesjonalnie, super.
1: Bardzo elegancko. Taki tytuł mam z internetu, bo już od rana nie czekamy na nic, tylko internet dla was przeglądamy. Robot sprzątający, na co zwrócić uwagę to przed zakupem?
0: Odpowiadamy, przed zakupem należy przede wszystkim zwrócić uwagę, by bezpiecznie przejść przez ulicę.
1: Żeby w ogóle dojść do sklepu, tak.
0: Nie wchodzimy na przejście nagle,
1: nie.
0: Bum i wiesz.
1: I tyle.
0: To...
1: I słuchajcie, generalnie robimy tam przed każdymi zakupami.
0: Tak.
1: Chrzanić robota sprzątającego, jak idziesz po bułki, po ziemniaki.
0: Uważać na przejściach.
1: Najważniejsze zawsze bezpieczeństwo. To zanim dojdzie do zakupu.
0: No to jeszcze nawet na godzinę przed.
1: Bo jak wpadniesz pod tramwaj, to nie powiesz: dzień dobry, poproszę coś tam.
0: Nie? No nie.

0: Smith & Talent Swedish Jam Factory. To za nami, BRMFFM. A teraz? A teraz pora na fakty, bo to jest prawie szósta. Studio Faktów, Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, poranku.
0: I zapraszamy.
1: Zbigniew Ziobro w USA.
2: Jeżeli chcą wytaczać sprawę ekstradycji, proszę bardzo, tak mówi zza oceanu były minister sprawiedliwości.
1: W porannych faktach także statek z wirusem.
2: MV Hondius, na którym wykryto hantawirusa.
1: Wrócą też siatkarskie emocje mistrzowskie.
3: Bardzo duży stres, ciarki na skórze chyba z 17 razy. Super, super.
2: Aluron CMC warto zawiercie świeżo upieczonym mistrzem Polski. Zbigniew Ziobro od soboty jest w Stanach Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości, któremu prokuratura zarzuca popełnienie 26 przestępstw dotyczących m.in. Funduszu Sprawiedliwości, do tej pory korzystał z azylu politycznego przyznanego mu na Węgrzech przez byłego premiera Viktora Orbana. Peter Modziar, który w sobotę przejął władzę, zapowiadał wcześniej, że ten azyl uchyli.
1: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do Węgrów i USA z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze wyjazd za ocean mimo braku ważnych dokumentów.
2: A w porannych faktach teraz reporter RMF FM, Michał Krasoń, który rozmawiał z szefem resortu sprawiedliwości. Michale, jakie kroki zapowiada jeszcze Waldemar Żurek?
4: Prokuratura musi zgromadzić dokumenty, które jednoznacznie potwierdzą miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry. Same medialne doniesienia nie wystarczą, mówił mi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
5: Nie wiemy naprawdę, czy przebywa tam tylko tranzytowo, czy też ma jakikolwiek dokument, który uprawnia go do pobytu tam na stałe i wtedy dopiero musi ruszyć machina ekstradycyjna. Oczywiście mamy ze Stanami podpisane stosowne umowy, ale widzimy, jak trwa to w niektórych krajach.
4: Jak zapewnia minister, wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ma zostać złożony jeszcze dziś.
1: Wieczorem informację o pobycie w USA potwierdził sam Zbigniew Ziobro w telewizji Republika. Dodawał.
6: Głoszona przez stronników Donalda Tuska nieustannie powtarza, że ja rzekomo uciekłem, nagle wyjechałem z kraju. To jest nieprawda. Przebywałem na legalnej, ogłoszonej miesiąc wcześniej konferencji prasowej w Budapeszcie, nawiasem mówiąc, poświęconej bezprawiu i łamaniu standardów państwa prawa przez rząd Donalda Tuska i przez Unię Europejską.
2: Czy tę wersję potwierdzi za godzinę Michał Dworczyk, europoseł PiS? O 7:00 będzie gościem Faktów informacyjnego radia RMF24.
1: Zapraszamy. 42-dniową kwarantannę muszą przejść pasażerowie wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto przypadki hantawirusa.
2: Pływający pod holenderską banderą statek przybył do portu na Teneryfie. 150 pasażerów z 20 państw mniejszymi łodziami dopłynęło do lądu, gdzie zostali poddani badaniom.
1: Ryzyko dla ogółu społeczeństwa i dla mieszkańców Wysp Kanaryjskich jest niewielkie, ale aktywnie je monitorujemy, ponieważ okres inkubacji jest bardzo długi i wynosi nawet 6 tygodni. Tego możliwość zakażenia wirusem mówiła dr Maria van Kerkhove ze Światowej Organizacji Zdrowia.
2: Przypominamy, do tej pory hantawirus doprowadził do śmierci 3 pasażerów tego wycieczkowca, małżeństwa z Holandii i obywatela Niemiec.
1: Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogolski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że nie wymaga on pomocy medycznej.
7: To także są fakty.
2: Pracowity weekend mają za sobą ratownicy tatrzańskiego pogotowia ratunkowego.
1: Wczoraj z pomocą śmigłowca ratowali narciarza, który uszkodził sobie bark, zjeżdżając z rysów.
2: W górach zalega jeszcze sporo śniegu. W najbliższych dniach może być go jeszcze więcej.
8: Jeżeli dojdzie rzeczywiście do tego, co jest prognozowane, że w najbliższych dniach jeszcze nawet może spadać dosyć nisko śnieg i zrobi się zdecydowanie chłodniej, to należy się spodziewać, że ten śnieg, który dziś, wczoraj jest dosyć mokry, miękki, stanie się twardy jak beton. Wtedy zdecydowanie dużo większym zagrożeniem podczas poruszania się po nim będzie ewentualne poślizgnięcie i upadek niż szansa wyzwolenia lawiny bądź też małej lawinki z SUV-u.
1: Ostrzegał ratownik dyżurny Topr Jakub Hornowski. Historyczny sukces siatkarzy Aluron CMC warty zawiercie, którzy po raz pierwszy zostali mistrzami Polski.
2: Drużyna z Zawiercia w 5. decydującym meczu finału Plus Ligi pokonała 3-1 broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin.
9: Historyczna chwila, widzę, wzruszenie lekkie jest.
10: Jest, jak najbardziej, łezki z oczu poleciały. Fantastyczny moment, zapisaliśmy się w historii, coś niesamowitego.
9: Proszę pana, o 10 lat sobie skróciłem życie i w ubiegłym tygodniu też o 10, to razem o 20. Coś nieprawdopodobnego, czekaliśmy na to kilkanaście lat, doczekaliśmy się.
11: Były dzisiaj emocje, był stresik w tym finale?
9: Był, bardzo duży stres, ciarki na skórze chyba z 17 razy. Super, super.
2: Gorące, głośne emocje, a mówili po meczu naszemu reporterowi Wojciechowi Marczykowi kibice zespołu z Zawiercia.
1: A do tego meczu wrócimy w Faktach Sportowych o 6.30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Deszczowo poranku może być w Szczecinie, Zielonej Górze, Opolu, Katowicach, Krakowie, a także w Zakopanem. Sprawdźmy co później. O 14 padać będzie praktycznie wszędzie z wyjątkiem ściany wschodniej, choć to deszcze są takie lokalne, więc może komuś dzisiaj ujść na sucho.
15: A najmocniej, no tak godzina 17 na przykład i tutaj okolice Łodzi, centralna Polska, Płock, Konin, tam będzie bardzo mocno padać i będą też burze.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Najcieplej dzisiaj 23 kreski, tyle będzie w stolicy.
15: No i jeśli chodzi o miejsca bez deszczu do wieczora, to tylko Suwalszczyzna, Warmia, Mazury, a poza tym wszędzie deszcz się dzisiaj powinien pojawić.
0: Więc żeby choć troszeczkę przepędzić te chmury, zagramy wam najlepszą muzykę, czyli Silvera, teraz w RMF FM.
15: Jacek Tomkowicz.
0: Przemysław Skowron, dzień dobry.

0: Silver.
1: A może tak jakiś taki El Concursinho?
2: El Concursinho.
1: El Concurso, tak, tak, truszo,
2: mój synu.
1: Takie mój synu.
2: Kto chce wziąć udział w konkursie, niech dzwoni. 12,2 miliony. I trzeba podać swoje ulubione słowo.

0: Maria, ale to takie rzeczy tutaj wyśpiewywać, jak dotknij, dotknij,
1: A potem podejdziemy, dotkniemy i będzie na nas.
0: Dokładnie.
1: Ciebie dotykasz, to przecież my...
0: Daria! Tak się nie robi. To nowość w RMF FM, 13 minut po 6.
1: Z nami Waldek z okolic Kołobrzegu. Cześć Waldemar, dzień dobry.
2: Cześć, witam, pozdrawiam wszystkich.
1: W drodze do pracy cię złapaliśmy, ale fajnie, czyli już jesteś obudzony, że jesteś
0: rozbudzony. I ty dzisiaj co będziesz robił w pracy?
2: Dzisiaj jadę dalej sadzić ziemniaczki. Elegancko. Mieliśmy niedzielę wolną, także wypoczęci i zwarci i gotowi.
0: Ziemniak,
1: jak sobie siedziecie
0: polskiej ziemi.
1: Przy młodym ziemniaczku, to pomyślicie o Waldku, że to może zjeść pod jego ręki. Wyszła ta słodka bulwa miłości. Dobra, Waldek, konkurs pod tytułem nie potwierdzaj, nie zaprzeczaj. Czyli nie możesz mówić tak, nie możesz mówić nie. Okej?
2: Okay? Dobrze.
1: A odpowiedzieć na pytanie musisz.
0: Gotowy?
2: Dokładnie. Tak.
0: Latasz z gołym tyłkiem na wierzchu?
2: Może.
1: Ale co, rozumiem, że mógłbyś na przykład teraz polatać, tak?
2: Teraz nie. Pod prysznicem.
1: A pod prysznic. To też jest fajne i ciekawe. Dobra. Dobra. Pytanie drugie. Czy łatwo cię zaskoczyć robiąc bu?
2: Da się.
1: A to troszeczkę jest potwierdzenie, ale
0: okay. Da się.
1: Da się.
0: A widziałeś kiedyś niebieską krowę?
1: O.
2: Niemożliwe.
1: Co niemożliwe? No, kombinuj, chłopie, bo to jest pytanie za 100 punktów. No.
2: Kiedyś.
1: Czyli widział, czyli potwierdza. To nie możemy dać ci 100 punktów.
0: Minus 10.
1: Kolejne pytanie. Czy dobrze jest się spóźnić?
2: Średnio.
1: Wybrnął.
0: Dobra, ostatnie. I tak. Jakby ten. Chciałbyś być brzydki?
1: Przepraszam, to jest pytanie, które powinny być w konkursie. Nie ma głupich pytań. Waldemar.
2: Dokładnie.
0: Dokładnie. Waldek wybrnął śmiechem.
1: Jest.
0: Dobra, Waldek.
1: Uznajemy.
0: Wygrywasz 3 skrobaczki do szyb.
2: Dziękuję.
1: Dzięki, trzymaj się, pozdrawiamy i miłego dnia. I pozdrow ziemniaczki.

0: Waldek się rozłączył. No. Ale Waldek, spokojnie, mamy twój numer telefonu. Tak. Się okazało, że ze skrobaczek Olbratowski wziął to z magazynu i zrobił modele samolotów.
1: Tak, także niestety
0: Junker
1: skrobaczki.
0: Stukas, także nie.
1: Skrobaczek nie, ale jest kubek z napisem Bożena, także to jest piękny.
0: I damski strój kąpielowy. To ci wszystko. Wysyłamy, gratulujemy raz jeszcze.
1: Wiemy, że Waldek to nie jest Bożena.
0: No nie, oczywiście, że nie.
1: Ale może ktoś znajomy to jest Bożena.
0: No może. No. Ale to też takie zaskakujące Bożena. Ja na przykład piję kawę z kubkiem z napisem Iwona i to jest bardzo dobra kawa. Jest. No.

0: Czytam, że czereśnie już się pojawiły w sprzedaży, ale na razie ceny odstraszają.
1: Ile?
0: 100 zł za kilo.
1: O, to ja jeszcze podziękuję. Kurczę, ale to teraz... Bardziej będzie w sklepie taka prośba, wiesz, dzień dobry, czy są czereśnie? Są, to poproszę 3.
0: Tak. I zapakować na prezent. A jak trafisz na takie z robakami, to nie wyrzucasz.
1: Bo to jest najdroższy robak świata, to na takich gotujesz rosół.

0: No i to są oni, to jest Jennifer Lopez i Pitbull.
1: Pitbull, czyli dowód na to, że można być łysym i odnieść sukces.
0: Można, dokładnie.
1: Za chwilę, 6:30, fakty, bądźcie z nami.
2: Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi cenę, każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, tu kupuję.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Chcę rzucić palenia.
8: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
11: Desmoxan. I już nie palisz.
12: Dla każdego coś weekendowego. Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
13: Melwitz. Bo dzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwitz.pl.
14: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
15: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
19: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
18: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
19: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
18: Czyli?
19: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
20: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
18: Latium?
20: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
18: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
20: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
21: Zdrowid. Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Po reklamie.
1: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
22: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie krajowej numer 9 w Lipniku w Świętokrzyskiem.
23: To jest odcinek Opatów Kolbuszowa. Jak wiecie już z faktów RMF FM, zdarzyły się tam o poranku dwie ciężarówki.
22: Droga jest zablokowana. Objazd poprowadzono przez Opatów, Staszów i Osiek.
23: Możecie też wybrać trasę przez Lipnik, Sandomierz, Ożarów i potem wracacie do Opatowa.
22: Co dalej ze Zbigniewem Ziobrą?
23: Jakie były kulisy wyjazdu eksministra do Stanów Zjednoczonych? O to będziemy pytać w rozmowie o 7:00 Michała Dworczyka.
22: On będzie gościem Piotra Selaka.
24: Tak, dzień jest, dobry. Dzień dobry.
22: Dworczyk, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.
23: Tak, Piotrze, czego nie wiemy w tej chwili o Ziobrze w USA?
24: Wiesz, to dużo więcej się domyślamy, niż wiemy na pewno. Pewne jest, że minister, były minister sprawiedliwości jest w Stanach. Czy wjechał tam mając samą dziennikarską wizę, którą miała mu zaoferować TV Republika? Nie ma jasnej odpowiedzi. Szefostwo stacji nie zaprzeczyło tym rewelacjom. One Senatu, ale też ich nie potwierdziło. Czy Ziobro wjechał do USA po osobistej interwencji Donalda Trumpa, mimo wcześniejszych sugestii Departamentu Stanu, że były polski minister do Stanów nie wiedzie? Nie wiemy. Kto naciskał na Biały Dom? Komu ta sprawa dzisiaj w Polsce pomaga? Komu szkodzi? Jak zachowa się rząd? O tym wszystkim będziemy rozmawiać z Michałem Dworczykiem. Zapraszam.
22: Początek rozmowy w Faktach o 7:00.
23: Zapraszamy razem z Piotrem.
22: Na Łotwie burza w Ministerstwie Obrony. Szef tego resortu podał się do dymisji.
23: Andriy Spruc zrezygnował w związku z czwartkowym incydentem. Dwa ukraińskie drony, przypominamy, wtargnęły w łotewską przestrzeń powietrzną od strony Rosji i uszkodziły 4, na szczęście puste, zbiorniki na ropę. Kijów twierdzi, że stało się tak w wyniku rosyjskiej walki elektronicznej.
22: Dymisji szefa resortu obrony domagała się wcześniej premier Łotwy Evika Silina. Ona wyznaczyła na nowego ministra pułkownika Raivisa Melnisa.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
22: Historyczny sukces siatkarzy z Zawiercia. Alurony CMC Warta, mistrzem Polski.
23: A finał Plus Ligi rozpoczyna pierwszy o poranku fakty sportowe RMF FM. Wojciech Marczyk w studiu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
23: Wojtku. Piąty decydujący mecz o złoto dla Aluronu nie rozpoczynał się najlepiej.
4: No bo od przegranego i to do 15 seta. W następnych sporo było też nerwów, no ale te kolejne trzy partie kończyły się już zwycięstwami siatkarzy z Zawiercia, którzy ostatecznie wygrali decydujący mecz z broniącą tytułu Bogdanką Luk Lublin 3-1. Emocji w całej tej finałowej rywalizacji nie brakowało, zaznacza libero Alurunu Jakub Popiwczak.
5: Samo to, że 5 meczów zagraliśmy w tych finałach, ja w ogóle pierwszy raz miałem okazję w takim czymś uczestniczyć, to też pokazuje, jak duże emocje, jak dużo się działo w tym roku w Plus Lidze.
4: No a po meczu całe trybuny, wszyscy kibice z Zawiercia mogli śpiewać z siatkarzami. Aluron w weekend zagra jeszcze w turnieju finałowym ligi na Ligi Mistrzów. Oprócz Aluronu zagra w nim także PGE Projekt Warszawa. A w Hiszpanii piłkarskim mistrzem Barcelona. Zespół z Katalonii drugi raz z rzędu zapewnił sobie tytuł. Tym razem na 3 kolejki przed końcem. I to pokonując w El Clasico największego ligowego rywala Real Madryt 2-0.
6: W dzisiejszym meczu to takie kropka nad i to też było w naszych planach właśnie z meczu z Realem. I wydaje mi się, że akord Real dzisiaj dużo nie mógł powiedzieć, bo dziś chyba od początku do końca czuć było to na boisku, że jesteśmy dużo lepszą drużyną.
4: Mówił w rozmowie z Canal Plus Sport Robert Lewandowski, który pojawił się na boisku w tym meczu w 77 minucie. Wojciech Szczęsny całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych, a w Ekstraklasie szansy na zajęcie pozycji wicelidera nie wykorzystał GKS Katowice, który zremisował bezbramkowo w Gliwicach z Piastem.
25: Na pewno nie byliśmy najlepszą wersją siebie i na pewno bywaliśmy dużo lepsi w tej rundzie. Zakończyło się wynikiem bezbramkowym. Ja ten cenny punkt, bo tak go finalnie oceniam, po prostu dopisuję i raduję się z niego.
4: Mówił Rafał Górak, trener Gieksy, która w tabeli jest piąta. Na 8 miejsce wskoczyła Legia, która 1-0 na wyjeździe pokonała już pewną spadku Termalikę Bruk-Bedniecieczu. Od strefy spadkowej odskoczył zaś Motor Lublin, który 4-0 pokonał w Płocku tamtejszą Wisłę.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
26: No i to jest, proszę, o, to jest Kaśka Sochacka. To jest szum.
1: No.
26: I to jest, jak ktoś nie wie, jak coś nie zna słów, to tak może robić takie psz, psz, psz, psz.
1: Tylko tak z melodią.
26: I to zabawa gwarantowana. No.
1: Na 2 głosy można robić. W pracy można z kolegami sobie poszumieć.
26: Albo tam chce śpiewać, wymyślać, jak ktoś zna słowa takie brz, brz, brz, bez zbędnego szumu, brz, brz, brz.

0: budzisz się, wstajesz, jest poniedziałek, jest ciężko, a to ci RMF FM zagrał Swedish House Mafia. I jest proszę. Budzisz się, wstajesz, jest poniedziałek, jest ciężko, a to ci RMF FM zagrał Swedish House Mafia. I jest proszę.
1: A jednak fajnie.

0: 1300 W jedynie 187, a grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Nie odliczaj dni do weekendu.
8: Codziennie możesz mieć mały piątek.
7: Byle do piątku. Słuchaj już dziś po 9:00 w RMF FM.
9: Niezawodne roboty koszące do Twojego ogrodu dostarcza Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite. Sunseekerelite.pl.
10: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych, rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen. Podziel się z bliskimi.
11: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
19: Tak?
18: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
1: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Po reklamie.
15: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
9: To wasz poranek. Wstawaj, szkoda dnia w RMF

0: Faithless i Insomnia w nowej wersji, czyli Bebe Rexha i New Religion właśnie z Faithless. Współpraca 8 minut i będzie godzina 7. Przyznam się do czegoś, bo oglądałem w weekend parę meczów piłkarskich.
1: Tak.
0: I zauważyłem jedną rzecz, może słuchacze mi to wytłumaczą pod 3-3-2-2, że realizatorzy, jak pokazują kibiców, to najczęściej ładne dziewczyny.
1: Tak robią, to
0: A
1: fakt.
0: Dlaczego nie chłopaków?
1: Bo, no czy wiesz, no ja wiem, po prostu ja nie mogę być na każdym meczu. Więc, a troszeczkę nas jest, no paru fajnych gości w kraju.
0: Że tu wymienię siebie.
1: Tak, ale my wszędzie nie możemy być, no dlatego pokazują dziewczyny. No nie rozdwoimy się.
0: Znaczy chcielibyśmy być wszędzie, no ale to tu nas świat potrzebuje, tam nas świat potrzebuje.
1: Tu internety, tu podcasty, tu produkcje wideo, no po prostu.
0: Tu nas woła Polska.
1: Dokładnie.

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
3: A pozwoli mi pan na trzy zdania?
4: Trzy zdania.
3: Po pierwsze,
4: wiara w to, że pan Glapiński jest zbawcą dla polskiej armii, to tak jakby spróbować strzelać ze ślepaków na wojnie.
3: Po drugie,
5: nikt się z nas na randkę z modliszką nie wybiera.
4: Nie rozumiem. No chyba każdy wie, które jest trzecie.
6: Pan wie, które jest trzecie?
4: No jak mam jedno, drugie i trzecie.
6: No i każdy ma inną wartość, no to które jest trzecie?
2: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00.
7: Reklama. Cappuccino. Caffè latte.
8: Co robisz?
7: Trenuję zamawianie kawy McCafé za 7. Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowid.
12: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to,

0: Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
3: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Szczere odpowiedzi.
7: Nagle zdajesz sobie sprawę, że poddałaś wiele lat swojego cennego życia totalnemu narcyzowi. To wszystko zmienia człowieka w tobie.
2: Śmiałe wyznania.
8: Miałam dużą odwagę, żeby wybrać siebie.
2: Anna Maria Siekludzka i jej goście nie unikają trudnych tematów. PS I Love You by Ama. Już w czwartek po 23:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka. Opakowanie 500 gramów. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Po reklamie.
11: Przed nami siódma, przed nami również i fakty w RMF FM, a te mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
12: Pod lupą faktów dzisiaj bałtycki terminal zbożowy w porcie Gdynia.
13: Terminal, który nie działa od prawie roku. Nasi reporterzy pytają zatem, dlaczego i w Gdyni, i w Brukseli.
12: Co drugi Polak chciałby zmian w rządzie jeszcze przed wakacjami.
13: Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż Opinia 24 dla RMF FM.
12: Gościem radia RMF 24 i faktów już za chwilę będzie europoseł Michał Dworczyk.
13: A wcześniej jeszcze Wrocław.
12: Bo tam trudny poniedziałek dla kierowców. Pod lupą faktów dzisiaj bałtycki terminal zbożowy w porcie Gdynia. W czerwcu minie rok od jego zamknięcia.
13: Co więcej, nie ma też daty wznowienia działalności. W faktach RMF FM sprawdzamy zatem, co dzieje się z tym ważnym dla polskiego rolnictwa punktem przeładunkowym.
12: Port Gdynia tłumaczy, że podpisanie umowy z nowym operatorem wymaga zakończenia procedur związanych ze zgodą Komisji Europejskiej.
13: A na linii faktów teraz trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Połowski. Wyjaśnijmy, co trzeba zrobić, żeby ten terminal wznowił pracę.
14: Nowy operator terminala został już wybrany, ale port wciąż nie może podpisać z nim umowy dzierżawy. Chodzi o procedurę dotyczącą przejęcia długoterminowej kontroli nad terminalem właśnie przez nowe konsorcjum firm. Takie postępowania mają sprawdzić, czy na rynku przeładunku i magazynowania zbóż nie dojdzie do ograniczenia konkurencji.
15: Ostatni krok, zgoda z Brukseli. Czekamy na to pełnej gotowości, można powiedzieć, dlatego że terminal zbożowy mógłby rozpocząć pracę operacyjną, jest na to przygotowany.
14: Mówi mi Kalina Gierblińska, rzeczniczka Portu Gdynia. Podkreśla jednocześnie, że mimo postoju tego terminala przeładunki zbóż w Gdyni nadal rosną, bo ruch przejęły pozostałe terminale działające w porcie.
12: Nasza korespondentka w Brukseli pytała Komisję Europejską, na jakim etapie jest sprawa terminala zbożowego właśnie w porcie Gdynia.
13: Zatem ta sprawa powróci w faktach RMF FM. Co drugi Polak chciałby zmian w rządzie jeszcze przed wakacjami.
12: O zmiany pytaliśmy w sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Przeciwnych rządowym zmianom 22% badanych, a co trzeci nie ma zdania w tej sprawie.
13: Fakty teraz w sprawie tego sondażu zebrał reporter RMF FM Jakub Rybski. Kubo, co jeszcze wynika z naszego badania?
16: Przede wszystkim to wyraźny sygnał dla rządu, że duża część społeczeństwa oczekuje szybkich zmian. Wyraźnie wyróżniają się też wyborcy partii opozycyjnych. Bardzo ciekawe jest to, jak zgodne w tej kwestii są partie prawicowe. Dymisji w rządzie chce po 71% sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Wyniki pokazują, że presja polityczna wokół rządu rośnie, a część wyborców domaga się wyraźnego przyspieszenia rozliczeń poszczególnych ministerstw jeszcze przed wakacyjną przerwą.
13: Do pierwszego dnia wakacji 47 dni.
12: A pełne wyniki sondażu już teraz omawiamy na stronie rmf24.pl.
13: Trudny początek tygodnia dla kierowców przejeżdżających przez Wrocław.
12: Ulica Gazowa na osiedlu Brochów w południowej części miasta została zamknięta.
13: Powodem? Remont skrzyżowania i wiaduktów. Cały ruch muszą teraz udźwignąć dwie inne trasy, Buforowa i Opolska, które zazwyczaj korkują się nawet bez prac drogowych.
12: Przy wjeździe do Wrocławia od strony Opola jest nasza reporterka Martyna Czerwińska. Dzień dobry, Martyno.
17: Dzień dobry.
12: Opisz nam, jak wygląda ten poranek w mieście.
17: No niestety, ulica Opolska stoi od Radwanic aż do ulicy Krakowskiej. To już 4-kilometrowy korek. Kierowcy są bardzo zniecierpliwieni. Część zawraca o tej porze. Większość jedzie do pracy, na spotkania. Tymczasem trudno znaleźć alternatywną trasę, bo na wielu osiedlowych drogach wprowadzono ruch jednokierunkowy. Miasto apeluje, by w czasie tych 4 miesięcy utrudnień przesiąść się albo do pociągów, albo do autobusów.
18: Komunikacja zbiorowa, są wyznaczone objazdy. Wiemy, że być może będzie ten czas dojazdu trwał troszeczkę dłużej, ale to jest rozwiązanie tymczasowe. Żeby było lepiej, najpierw musi być ciut gorzej.
17: Powiedział mi Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Trudno być jednak oazą spokoju, kiedy podróż do pracy wydłuża się nie o kilka, a nawet kilkadziesiąt minut.
12: Do Wrocławia w faktach będziemy dzisiaj wracać.
19: Rozmowa o 7 w RMF FM i RMF 24.
13: Już teraz Piotr Salak, jego poranny gość. Witamy.
20: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Michał Dworczyk, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
21: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
20: Czy Stany Zjednoczone powinny nam wydać Zbigniewa Ziobrę, jeśli pojawi się taki wniosek?
21: Stany Zjednoczone, tak jak wszystkie inne kraje, powinny postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ja nie mam szczegółowej wiedzy w tej sprawie, natomiast według tego, co można przeczytać w mediach, to Zbigniew Ziobro po prostu ma dokumenty świadczące o tym, że w Polsce toczy się proces polityczny przeciwko niemu. Nie ma mowy o to, żeby mógł liczyć na sprawiedliwe traktowanie przez wymiar
20: sprawiedliwości.
21: Na
20: razie się proces jeszcze nie zaczął, panie pośle.
21: No śledztwo, ale chyba pan redaktor pamięta przedziwne decyzje dotyczące sędziów orzekających w tej sprawie, czy prokuratorów, którzy podejmują decyzje. Dlatego władze węgierskie wydały stosowne decyzje chroniące Zbigniewa Ziobrę.
20: Michał Dworczyk, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, razem z nami, słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24.
13: Eksminister Ziobro, Stany, proces polityczny i nie tylko z perspektywy europosła Michała Dworczyka. Od teraz zatem w radiu RMF 24.
12: A my już teraz zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM. 8:02. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: Prawie no połowa tak maja. Jest. Prawie połowa maja. Tu nie jest najcieplej, powiem wam, bo 6 w Suwałkach, 7 w Białymstoku, 13 w Katowicach i w Opolu, czyli już sympatycznie. Potem będzie troszeczkę cieplej, bo od 16 w Łodzi, 15 w Katowicach do maksymalnie 22 kresek w Warszawie.
16: Ważna informacja jest taka, że deszcze i burze będą dzisiaj przechodzić przez Polskę i tak do godziny 17-18 praktycznie w całym kraju, poza Suwalszczyzną, Warmią i Mazurami deszcz pojawi się.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: Tych 3 zimnych ogrodników to jest od jutra, tak? Pan Kracy, Serwacy, bo to dopiero jutro będzie zimno. Poczekaj, sprawdzę jeszcze.
16: Sprawdź.
11: Jutro. No, maksymalnie 8 w Gorzewie rzeczywiście do strzału. W środę tak, troszeczkę cieplej, 12. No. O, siakulacha teraz.
16: Znaczy zimni ogrodnicy albo zimna Zośka. To jest to samo? To się wymiennie mówi, czy nie?
11: Ja nie wiem. Nie, bo zimni ogrodnicy są teraz.
16: A zimna Zośka? Tak,
11: nie.
16: Dobrze mówię. Zimna Zośka.
11: Cześć, sprawdź Zośkę.
16: No, 15. A, czyli zimna Zośka kończy to wszystko.
11: A, czyli najpierw 3, puścimy Stasia Kulacha jeszcze raz. No. Najpierw 3 ogrodników, a potem
16: hit Zośka wchodzi, mówi. Chodź tu pan Kracy.
11: A tutaj gorący Tomek, gorący Jacek, gorący Przemek mówią wam. No dzień dobry.

0: 14 po 7. Tu RMF FM i Wstawaj Szkoda Dnia. Pojawił się w internecie najnowszy ranking najlepszych kuchni świata.
1: Aha.
0: Polska kuchnia jest na pierwszym, na drugim grecka, trzecia jest kuchnia z Peru.
1: A Polska?
0: Wysoko nasza polska kuchnia, 14 miejsce przed amerykańską, wietnamską, koreańską czy chorwacką nawet.
1: To wysoko rzeczywiście.
0: Wysoko, wysoko.
1: I to pomimo tego, że nie próbowali pierogów mamusi.
0: O, i babci, tak?
1: No, jakby próbowali, to by była...
0: I żurku.
1: To by była pierwsza trójka i prośba o dokładkę.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Seba,
1: no?
5: A jaki tablet będzie najlepszy?
6: Najlepszy? To taki w supercenie z Media Expert. Zobacz, na przykład tablet Lenovo. Kompleksowo wspierany AI z potężną baterią.
5: A jaki ładny! O, i ma wygodny rysik.
6: Jest na niego super promka. Kupujesz i dostajesz 500 zł zwrotu.
5: A kasa wraca. Sprytnie.
7: Kup w Media Expert. Tablet Lenovo w promocji i zyskaj nawet 500 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
14: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: To co, Marian? Rowery?
15: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
12: A raty jakie mają?
15: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
12: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
15: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
16: Ekipa RMF FM mówi ci dzień dobry.

0: Robbie Williams, Supreme, Verem FM, 7.20 na zegarach. Takie ogłoszenie znaleźliśmy w internecie, bo my latamy po internecie, żebyście wy mogli spokojnie pić kawę. Kup dom w Omanie, zabezpiecz rodzinę.
1: Ale czyją? Chyba sprzedawcy.
0: Nie, oni obiecują, tutaj cytuję, hossa, niby na nieruchomości, w Omanie jeszcze przed tobą.
2: A jak nie? No to widok na rakiety, ale też zauważył, tego nie masz w cenie.
0: Nie.
2: W innych lokalizacjach.
0: W innych lokalizacjach nie masz, no, nie.
2: Więc może warto.
0: Może tak. Takie Zakopane, nie ma rakiet.
2: Oman, twoja destynacja.
0: Szczecin. Masz rakiety w Szczecinie?
1: Nie masz.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandicater, nie?
2: No, te z Media Expert?
1: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
2: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
1: Marian.
2: Co?
3: Urządź swój wymarzony ogród teraz.

0: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Hi everybody, this is Damian Dawid.
5: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMFFM.
6: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
8: Po reklamie.
9: 7:30, pora na fakty, zapraszamy.
10: Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 94 na Dolnym Śląsku.
11: W miejscowości Źródła, to jest odcinek Środa Śląska, Wrocław, zderzyła się tam ciężarówka i dwa auta osobowe. W miejscu wypadku w tej chwili przejechać można tylko wahadłowo.
10: I tak będzie jeszcze przez 2 godziny.
11: 45% Polaków popiera rekonstrukcję rządu jeszcze przed wakacjami.
10: 22% jest przeciw. O rekonstrukcję pytaliśmy w najnowszym sondażu Opinia 24 dla RMF FM, a szczegóły już teraz sprawdźcie na naszej stronie w sieci.
11: Zatem, czy Donald Tusk zdecyduje się na konstrukcję w swoim rządzie jeszcze przed wakacjami?
10: O to zapytamy gościa porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.
11: W warszawskim studiu gospodarz rozmowy Tomasz Terlikowski. Dzień dobry, Tomku.
12: Dzień dobry.
11: O co zapytasz urzędującą, podkreślamy, minister?
12: O to, czy obawia się zrekonstruowania i kogo ona sama by usunęła z rządu, ale będę też pytał o ucieczkę Zbigniewa Ziobry z Polski, o to, co dalej z Marcinem Romanowskim i czy ktoś wie, gdzie on teraz jest. A także o to, jak czytać sygnały płynące z USA do Polski, ale będę też dopytywał o transkrypcję małżeństw jednopłciowych, a także o to, czy pokój na Ukrainie już się zbliża.
11: Początek tej rozmowy 7:40, a już teraz?
13: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
10: O poranku zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, kłaniam się. Rozpoczynamy nowy tydzień. Tydzień ważny dla kierowców. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie nie będzie eskalować w tym tygodniu na stacjach paliw, powinniśmy zobaczyć przeceny. Tak prognozują eksperci.
15: Ceny benzyny niższe o 20 groszy. Ceny oleju napędowego niższe o około 25 groszy i duży potencjał do spadków ma również autogaz. Paliwo to powinno potanieć o około 10 groszy na litrze.
14: Wylicza analityk rynku paliw portalu ePetrol.pl Magdalena Robak. Na razie jednak ten scenariusz wisi na włosku. W weekend kolejna próba porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zakończyła się fiaskiem. O poranku ropa drożeje o 5%. Na razie jednak kierowcy i tak zobaczą obniżki. W weekend rafinerie obniżyły ceny hurtowe paliw. Spodziewajmy się stawek niższych o kilka groszy za litr. Czy wobec drogich paliw Polacy unikają podróży samochodem i zakupu takich pojazdów? Dane o sprzedaży zdecydowanie na to nie wskazują. Pod względem liczby rejestracji nowych aut kwiecień był najlepszym kwietniem w XXI wieku. Ponad 51 tysięcy egzemplarzy. Tak wynika z danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Czyli mamy wzrost o ponad 10% w skali roku. Wzrost cen paliw nie wpłynął także bezpośrednio na sprzedaż pojazdów elektrycznych, bo tu mamy spadek. To między innymi dlatego, że na razie nie jest jasna przyszłość programów dopłat do takich pojazdów. A dla sprzedaży samochodów w ogóle ważne są też kursy walut. Złoty nieco słabszy na początku tygodnia. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,60, frank szwajcarski 4,62, funt brytyjski 4,90.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: No i to jest ona, dobrze rozpoznajecie, to jest Laura Branigan, Self Control w RMF FM, teraz. A do Laury radio dorzuca w gratisie absolutnym. Skowrona Tomkowicza Albratowskiego. Mówimy dzień dobry, to Wstawaj Szkoda Dnia. Jest 7:34.

0: No to teraz się skupcie, bo to będą... To są ważne informacje i niezwykle istotne wieści.
1: 1 040 000 złotych. To jest nagroda główna, którą dzisiaj możecie zgarnąć.
0: Ale ruszamy też z rundą dodatkową pod tytułem Szybki Przelew o 6 000 złotych. Szybkie losowanie, szybki przelew jeszcze dzisiaj o godzinie 14.
1: I w zeszłym tygodniu aż 4 z was wygrała kasę w rundzie dodatkowej. I jeszcze tego samego dnia mieliście kasę na koncie, a my dzwoniliśmy do was, żeby to potwierdzić.
2: Tak, tak, wszystko już jest na koncie.
3: Otrzymałem przelew od RMF-FM.
4: Tak, tak, potwierdzam jak najbardziej, tak.
5: Dotarł. Dziękuję serdecznie.
0: Czyli dzisiaj o 14 ktoś z was wygrywa szósteczkę i 14 z minutami, te 6 tysięcy jest na waszym koncie. Ale... Fajnie, co?
1: Fajnie, ale jednocześnie gracie o sejfy, a w sejfach czeka 1 040 000 złotych. Czyli dwie szanse na zgarnięcie kasy.
0: Wchodzimy do zabawy, albo logując się na www.rmf.fm, albo hasło RMF śląc SMS-em pod 7474. I teraz jeszcze jedna ważna historia. Przez 11 minut każde wasze wejście do gry pomnożymy razy 1111.
1: To jest tak zwana magia jedynek.
0: Tak.
1: 1111 szans jednym SMS-em, jednym wejściem do gry na www.rmf.fm.
0: Jeden SMS, 11 minut, 1111 szans nawet na 1 040 000 i na szybciuteńką szósteczkę. To jest taki kubica, jeśli idzie o przelewy.
1: RMF, ślecie pod 7474.
0: Czyli pach, pach, pach, pach i masz.
1: Szum! Kiepa! Dzwonimy i szum poszło! Patrz, na konto jest!
0: Odwratowski, zrób sobie paka pa.
1: Tu możesz, do tego mikrofonu!
0: Tu rób takie pa.
1: Dokładnie, no, tak wpada kasa! RMF... No tak! RMF 7474.

0: John Parr w RMF FM. Po informacji, że Zbigniew Ziobro wyjechał z Budapesztu do USA, wszyscy się zastanawiają, co z Marcinem Romanowskim, który też był w Budapeszcie.
1: No i właśnie nie wiadomo, czy zmieścił się do bagażu podręcznego Zbigniewa Ziobry, czy nie.
0: W każdym razie, czytam na rmf24.pl, Marcin Romanowski zniknął, mieszkanie w Budapeszcie puste.
1: Ale jest też opcja, na którą chcemy uczulić służby, że tylko pan Marcin się zmieścił w tapczanie.
0: Tak.
1: A pan Zbigniew już nie. A nie wiadomo, czy węgierska policja wie, że to trzeba najpierw tapczan sprawdzić. No. Nie wiadomo, no.
0: Najpierw tapczan, potem za szafą.
2: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Gazu, Marian, gazu!
4: Już, Barbara! Świeża, orzeźwiająca, gazowana woda z Soda Stream dla ciebie gotowa. A chcesz do tego jakiś syrop?
3: No.
4: Kupiłem w Media Expert różne smaki, jak wymieniałem nabój z gazem.
3: Jesteś najlepszy.
5: Masz pusty nabój Soda Stream? Wymień go w Media Expert na oryginalny, wypełniony atestowanym gazem spożywczym. Szybko, wygodnie i w super cenie. Tylko 29,99 zł.
6: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
7: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 znajduje

0: najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Marian, a co jest lepsze od tabletu?
2: No Barbara, wiadomo, dwa tablety. Dla ciebie i dla mnie z Media Expert.
1: To dla mnie ten czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smukły z AI.
2: A ja wybieram szary Samsung Galaxy Tab A11+. Ładuje się szybko, jest wydajny, idealny do pracy.
3: Kup teraz w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Duży wyświetlacz w supercenie. 1199 zł. 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+. Doskonały do gry i pracy. W supercenie za 799,99. Media Expert.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Po reklamie.
7: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMFFM.
8: Ósmoklasiści piszą za chwilę o 8 dzisiaj egzamin z języka polskiego, więc dlatego warto tutaj puścić dokładnie Olbratowskiego ósmoklasistom, żeby takie mieli ogólne rozeznanie.
9: Żeby też chłonęli wiedzę.
8: Tak, bo to jest też tekst kultury, to co on za chwilę wygłosi, więc sądzę, że warto.
9: To jest tekst kultury typu felieton.
8: No, patrzcie tu.
10: Rzeczywiście kultury, bo pewna rzecz wymaga głębszego filozoficznego wyjaśnienia, by społeczeństwo nie tkwiło w mrokach ciemności. Otóż przypomnę, częściowo w ostatnim programie był, że to piątek, z okazji przystąpienia córki kolegi Mariusza Kałamagi do maturalnego egzaminu z filozofii udzieliłem na antenie na prośbę kolegi Kałamagi rady filozoficznej kwestii ogólnego wstępu do każdej wypowiedzi na egzaminie z filozofii. Życie i byt. Każdy dzień to ogniwo, które wykuwamy w znoju i trudzie z ogromnym wysiłkiem. Ogniwa te składają się na łańcuch życia, który na szyi nosi los z medalikiem naszych marzeń. Na co kolega Kałamaga serdecznie mi podziękował, mówiąc: widzisz, ja myślałam, że filozofia życia jest prostsza, że jak w nocy swędzi dupa, to rano śmierdzi palet. To, co powiedział kolega Kałamaga o filozofii dupy i palca, to nie jest w zasadzie filozofia, prawda? To jest raczej takie nie metafizyczne, ale takie fizyczne odczuwanie rzeczywistości, wręcz olfaktoryczne. Kłania się tutaj kałamagowemu palcu i dupie mickiewiczowskie szkiełko i oko. Natomiast trzymając się luźno metodologii, czy nawet ontologii, czy nomenklatury kolegi Kałamagi, filozofia to jest takie bardziej metafizyczne przelewanie sików z nocnika do wazoników. Posiada to walory estetyczne, a co ważniejsze, każdy filozof, w zależności od wazonika i sików, ma inne wazoniki i siki. Jeden tam wsadza do swojego wazonika tulipanka bytu, inny fiołka istnienia i tak dalej, prawda? I na koniec taka ciekawostka filozoficzna, prawda? Jeśli życie człowieka to byt, to po śmierci to, czego doświadcza człowiek, to pobyt. Logika to immanentna cecha filozofii, prawda?

0: SMS-y do nas przychodzą liczne pod 3322. No. W życiu nie przypuszczałbym, że usłyszę felieton o przelewaniu sików z nocnika do wazoniku, a słucham was od bardzo dawna. Pozdrawia Krzysiek.
1: No jeszcze dużo przed tobą.
0: Dużo krzykuję.
2: Jeszcze jeden SMS pod 3322. Witam, jestem ciekaw, czy do radia przechodzi się badania psychiatryczne.
0: O, widzisz, no właśnie, niestety nie. Znaczy niestety. I właśnie dlatego to jesteśmy.
1: I to dzięki temu mamy pracę.
0: Dokładnie, to znaczy, dlatego.
2: Były dwie opcje pracy dla nas. Skręcanie długopisów i radio.
0: A my super skręcamy długopisy, stary. Pyki masz skręcony.
2: Nie wiem, dlaczego wybraliśmy radio.
3: Reklama. Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę?
4: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
3: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
4: A, Mariolka.
5: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
3: Uwielbiam ten smak i aromat. Jak ty to robisz, Marian?
4: To proste. Nasz nowy ekspres Nespresso Vertuo App z Media Expert sam dopasowuje parametry parzenia do wybranej kapsułki, stąd ten bogaty aromat i idealna kremowa pianka. Do tego wygodna obsługa jednym przyciskiem, pyk, szybkie nagrzewanie i ten szeroki wybór kaw.
5: Doświadczy głębi smaków i aromatów. Kup w Media Expert kapsułkowy ekspres Nespresso Vertuo App w super cenie i otrzymaj do 400 zł w rabatach na kawę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
3: Po reklamie.
0: Przed nami ósma, co to oznacza, że przed nami również i fakty w RMF FM. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Zapraszamy.
12: Pilna informacja z opolskiego odcinka czwórki.
13: Po wypadku autostrada w kierunku Wrocławia jest zablokowana między węzłami Opole, Zachód i Brzeg.
12: Prawie połowa Polaków chce rekonstrukcji rządu jeszcze przed wakacjami.
13: To przypominamy wyniki najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
12: Czy stanowisko zachowa nasz dzisiejszy gość?
13: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
12: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.
13: A4, powtarzamy, zablokowana między węzłami Opole, Zachód, Brzeg.
12: Na pasach w kierunku Wrocławia, na wysokości miejscowości Sarny Wielkie, ciężarówka wjechała w bariery energochłonne. Trwa w tej chwili akcja ratowników.
13: Uprzedzamy, utrudnienia potrwać mogą nawet do 10:00. Jadąc do Wrocławia, miejsce wypadku możecie ominąć, zjeżdżając na węźle Opole, Zachód, na krawę 94.
12: Utrudnienia też na południu Wrocławia. Po zamknięciu ulicy Gazowej cały ruch został skierowany na dwie najbardziej zakorkowane ulice w mieście, czyli Opolską i Buforową.
13: No i tam na miejscu jest nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
14: Dzień dobry, witam ponownie.
13: Witamy ponownie w faktach. Jaka sytuacja w tej chwili?
14: Niestety Opolska nadal stoi i to dosłownie, bo sama utknęłam w korku i miałam wrażenie, że on się w ogóle nie przesuwa. W ciągu 20 minut pokonałam może 10 metrów. Aut jest po horyzont, korek do centrum ma wciąż 4 kilometry. Kierowcy, którzy jadą do pracy, mają dość.
15: No to jest szaleństwo po prostu. Jak można zaczynać remonty w kilku miejscach strategicznych, gdzie nie ma żadnej drogi dojazdowej tu od strony Oławy do miasta. To jest wszystko zablokowane i nie wiem, jak tu będzie dalej wyglądać. Dało to życie.
14: Trzeba będzie na pewno uzbroić się w cierpliwość i wstawać wcześniej, bo utrudnienia potrwają do końca wakacji.
13: 45% Polaków chce, by do rekonstrukcji rządu doszło jeszcze przed wakacjami. To przypominamy. Wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
12: W Faktach reporter RMF FM Jakub Rybski. Ty rozmawiałeś o wynikach sondażu z mieszkańcami Warszawy i co usłyszałeś?
16: Opinia na temat rekonstrukcji jest uzależniona od poglądów politycznych. Wyborcy koalicji rządzącej raczej nie chcą zmian w poszczególnych resortach, choć najczęściej wskazują, że najgorzej radzi sobie Ministerstwo Zdrowia oraz Edukacji.
17: Jeżeli chodzi o Ministerstwo Zdrowia, tam właściwie to nie jest takie proste. Tam nikt nie zastąpi. Nawet jeżeli wejdzie kto inny, to i tak będzie tak samo.
18: Wszystko powinno być zmienione. Inaczej przepadniemy jako naród. To, co się dzieje teraz, to tragedia.
16: Usłyszałem od mieszkańców Warszawy. Przypomnę, że z ustaleń dziennikarzy RMF FM wynika, że jeszcze przed wakacjami może dojść do rekonstrukcji, w której stanowiska mogliby stracić ministrowie kultury, edukacji i zdrowia, czyli Marta Cienkowska, Barbara Nowacka i Jolanta Sobierańska-Grenda.
19: Poranna rozmowa. Tu padają ważne słowa.
12: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
20: Dzień dobry, moim gościem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałecz, minister funduszy i polityki regionalnej Polska 2050. Witam pani minister.
21: Dzień dobry.
20: Zaskoczona pani, że 45% Polaków chciałaby według naszego sondażu rekonstrukcji rządu? Przed wakacjami, dodajmy, przed wakacjami.
21: Tu istotna jest informacja, którzy to Polacy chcą tej rekonstrukcji. Chcą ludzie w większości, którzy są w opozycji. To znaczy głosowaliby dzisiaj na opozycję, a zwolennicy koalicji tej rekonstrukcji nie chcą. Ja to czytam w taki sposób, że cóż, no opozycja chce zmiany. Od tego jest w opozycji.
20: Opozycja, od tego jest w opozycji. Pani by chciała zmian?
21: Ja uważam, że teraz to jest czas na pracę, dlatego że jak my znowu wejdziemy w personalia w koalicji, to zamiast pracować zacznie się kolejna opera mydlana, personalna i nie to jest nam dzisiaj Pani potrzebne. Jest dużo rzeczy do zmiany, do robienia, których ludzie
20: czyli
21: oczekują.
20: Czyli na tym etapie
21: których...
20: by Pani nie robiła rekonstrukcji?
21: Absolutnie, zajmijmy się robotą, a nie personalnymi przetasowaniami.
20: Z Pani informacji wynika, że premier chce tej rekonstrukcji przed wakacjami, czy nie? Chcę.
21: Ja usłyszałam w większym gronie, że te pogłoski o zmianach ministrów, tu akurat trzy panie ministry, są absolutnie nieuzasadnione, tak premier powiedział.
20: Czyli ani zdrowie,
21: natomiast
20: ani edukacja nie
21: ze strony
20: zmieniona.
21: Polski 2050 na pewno zasada koalicyjna jest taka. Nie wolno zmieniać ministrów koalicjanta i to mówię i o PSL-u, i o Platformie, i o Lewicy bez zgody tego koalicjanta. Więc my wśród naszych ministrów nie widzimy żadnej potrzeby zmian. Mój do pracy, a nie personalnie.
20: A pani minister Cienkowska, pani minister kultury powinna zostać?
21: Oczywiście.
20: Czyli żadnych zmian?
21: Zmiany merytoryczne, reformy, polityka mieszkaniowa, polityka podatkowa. Takich zmian potrzebujemy, a nie przetasowań ciągle wokół osób, bo to byłby temat zastępczy. Naprawdę, co zresztą, jak widać, zwolennicy koalicji jednoznacznie też potwierdzają.
20: Pani minister, Stany Zjednoczone wydadzą nam Zbigniewa Ziobrę?
21: Uczciwie powiem tak, powinny, ale obawiam się, że nie wydadzą.
20: Dlaczego się pani obawia, że nie wydadzą?
21: Dlatego, że wiele wskazuje na to, że podobnie jak w przypadku Orbana, ta sprawa jest traktowana politycznie i z jakichś powodów jest chyba, bo nie mamy formalnie, więc ja jeszcze opatruję to wszystko chyba, taki polityczny parasol roztaczany nad, niesłusznie zupełnie, nad Ziobrą w Stanach Zjednoczonych. On by tam inaczej nie trafił.
20: A nie jest tak, że trochę w tym pomogło i Ministerstwo Sprawiedliwości i prokuratura, bo Marcin Romanowski, jak się zdaje, tej wizy nie otrzymał, bo był europejski nakaz aresztowania, którego wobec Zbigniewa Ziobry nie ma.
21: I tu oczywiście jest znak zapytania, co takiego się zadziało, że jesteśmy w już zaawansowanym trzecim roku od wyborów i nie ma europejskiego nakazu aresztowania dla Ziobry. Ja bym sobie bardzo życzyła, żeby był. Ja nie mam krwawych zapędów rozliczeniowych. Uważam, że najważniejsze są rzeczy do przodu, tak jak powiedziałam. Sprawiedliwościowa zmiana podatkowa, mieszkaniowe zmiany. To są rzeczy, które powinniśmy robić, ale jednak pewne rozliczenia wobec ludzi, których gołym okiem widać, przepraszam, że nakradli, powinny się zdarzyć.
20: Może Waldemar Żurek zawalił po prostu. Może mu się nie udało.
21: Tu jest pytanie, jak działa dzisiaj system ścigania w Polsce, na ile jest kontrolowany, na ile nie jest kontrolowany. Mówię o prokuraturze, bo oczywiście sądy mają być niezależne i czy wszystkiego dopilnowano na wszystkich etapach. Na pewno życzyłabym sobie, żeby akurat Ziobro rozliczyć, dlatego, że to jest człowiek, który gołym okiem każdy obywatel
20: widzi,
21: że coś tam było bardzo nie tak.
20: Czyli porażka rozliczeń i sukces Prawa i Sprawiedliwości.
21: To sukces Prawa i Sprawiedliwości to na pewno nie jest, bo to jest wstyd wielki, że taki człowiek był z nimi w rządzie i teraz ucieka przed sprawiedliwością do innych krajów. Natomiast po prostu tacy politycy, którzy gołym okiem widać, że nakradli, powinni być rozliczani.
20: Marcin Romanowski też trafi
21: i
20: do Stanów?
21: I to jest normalne, że ludzie tego oczekują.
20: Marcin Romanowski też trafi do Stanów Zjednoczonych?
21: Nie wiem. Nie wiem, wolałabym, żeby trafił pod sąd w Polsce.
20: To jeszcze pytanie o wypowiedź ostatnią, jasną zupełnie, Donalda Trumpa na temat tego, komu zawdzięczać ma Andrzej Poczobut wolność. Padły słowa: mój przyjaciel prezydent Polski spotkał się ze mną we wrześniu ubiegłego roku i poprosił mnie o pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Dziś Andrzej Poczobut jest wolny dzięki naszym wysiłkom.
21: Wysiłki były wspólne rządu, prezydenta ze wsparciem Stanów Zjednoczonych i bardzo dobrze. To jest trochę taka żenada, że nad tą słuszną sprawą wreszcie uwolnienia szlachetnego, dobrego człowieka odbywa się jakieś takie dziwne przeciąganie, kto tu się bardziej przy tym zasłużył. Wszyscy działali wspólnie w efekcie skutek. Naprawdę, czy czasem nie można działać wspólnie?
20: Trzeba działać wspólnie. Ja się o to pytam bardziej dlatego, że mam wrażenie, że to jest jasny sygnał Donalda Trumpa. Jasny, polityczny sygnał Donalda Trumpa.
21: Jaką opcję polityczną wspiera w Polsce.
20: Dokładnie tak.
21: Ja to też tak odczytuję.
20: No i teraz pytanie, co z tego wynika? Dla Polski, dla sceny politycznej, także dla relacji atlantyckich.
21: W ideale byłoby tak, że jesteśmy sojusznikami i wzajemnie nie ingerujemy w swoje wewnętrzne wybory polityczne, ale już nie żyjemy w takim idealnym świecie. Wiadomo, że jest tak, że pewnym opcjom jest bliżej do pewnych opcji. Ja nie jestem na przykład wielką pasjonatką, bardzo oględnie mówiąc, działań prezydenta Trumpa, co nie zmienia faktu, że Stany pozostają sojusznikiem. Czy uważam, że słuszną decyzją była wojna w Iranie, jej konsekwencje pokazują, że to była słuszna decyzja? Nie. I w związku z tym te więzi takie, jaka opcja gdzie rządzi, też najwyraźniej mają znaczenie, zwłaszcza u prezydenta Trumpa.
20: Ale to będzie wpływać na najbliższe wybory parlamentarne, pani zdaniem, w Polsce?
21: Pan redaktor pyta, czy prezydent Trump zaingeruje w przebieg wyborów w Polsce?
20: Pytam, czy będzie próbował ingerować w ten przebieg, tak jak ingerował choćby w przebieg wyborów na Węgrzech.
21: Mam nadzieję, że nie. Z tego, co widzę, to sam dosyć nie jest popularny w Stanach i ma przed sobą wybory, o które powinien zadbać. A polscy obywatele, mam nadzieję, że będą się kierować własnym oglądem, a nie zewnętrznymi ingerencjami. Zewnętrzne ingerencje zawsze, zewnętrzne ingerencje w wybory w kraju, w Polsce są złe.
20: Tu stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. Tam pytanie od naszych słuchaczy.
13: Zapraszam zatem do radia informacyjnego RMF 24. My mamy jeszcze aktualną informację z A1.
12: Koło Żor w Śląskiem zdarzenie samochodu osobowego z dostawczym.
13: Zablokowane w tej chwili lewy pas, jadąc w kierunku Łodzi. Uważajcie między węzłami Świerklane i właśnie wspomniane Żory.
12: Fakty wracają o 8.30.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
23: Ja widzę tutaj, że ludzie są zagubieni, jeśli chodzi o pogodę. Właśnie przyszedł SMS. Jeśli chodzi o przedszkole, jak się dzisiaj ubrać do przedszkola w Krakowie?
24: No, ciepłe gatki, ale takie, żeby potem można by je było łatwo ściągnąć, bo potem będzie troszeczkę cieplej. Teraz 8 w Suwałkach, 14 w Rzeszowie, potem termometry maksymalnie pokażą 17, 20, 3, w związku z czym...
23: No i dzisiaj...
24: Tak się ubierz, nie na cebulkę. O.
23: Do godziny 17 tak naprawdę deszcz możliwy w całym kraju.
24: Czyli na cebulkę i parasolkę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Łosi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
24: Dzisiaj jest, przypomnę, dzień bez śmiecenia.
23: Dzień, no tak. Dzisiaj, czyli wszystko dzisiaj elegancko albo do kieszeni, albo do kosza.
24: Albo do buzi.
23: To są dwie opcje. Tylko do buzi samo bio.
24: Do buzi bio.
23: To tak, nie. To...
24: A jak macie wątpliwość, to do zmieszanych.
23: 12 minut po godzinie 8 tu RMF FM, tu Wstawa i Szkoda Dnia. Jacek Tomkowicz.
24: Przemysław Skowron.
6: Tomasz Olbratowski.
24: Dzień dobry, cześć, dajcie głośniej, to jest Dua Lipa.

0: No fajny ten Alex Warren.
1: Fajniutki, dokładnie.
0: Fajnie to brzmi, 18 minut po godzinie 8. Jak wiemy, trwają matury.
1: Trwają, ale też dzisiaj ruszają egzaminy ósmoklasistów. Trzymamy kciuki za was. I tak sobie dyskutowaliśmy na ten temat. Dlaczego nie ma na przykład matury ustnej? Ustnej z matematyki.
2: No właśnie. A przecież to byłby ciekawy egzamin. Nawet przykładowe pytania ułożyliśmy. Na przykład tak. Opisz własnymi słowami pole dowolnego trójkąta równoramiennego.
1: I to jest wspaniałe.
0: Albo, czy twoim zdaniem łatwo jest wpisać okrąg w trójkąt?
2: Tak.
0: Oprzyj się na dowolnych tablicach trygonometrycznych. No. I już masz pytanie.
1: Użyj do opisu dowolnie wybranych przydawek. Tak, to też jest ciekawe.
0: No. Albo jakie jest twoje ulubione działanie matematyczne?
1: I już, i proszę. I można?
0: Można,
1: tylko trzeba chcieć. No.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Kołodka z radia i Kałamaga. No tych dwoje to chyba ktoś musi rozdzielić.
2: Ty już w ogóle nie znasz podstawowych zasad.
3: Jakie
2: ekonomii
3: są podstawowe zasady?
2: Pieniądz musi krążyć, a żeby pieniądz krążył, to trzeba go najpierw wydać, żeby go potem przygarnąć.
3: To ciekawe, czemu wy robicie tylko jedno z tych zaleceń. Wydajecie.
1: Nowy program Chcesz się pokłócić? Czyli Agnieszka Kołodziejska i Mariusz Kałamaga. Już dziś po 10:00 w Byle do Piątku w RMF FM.
4: Reklama.
5: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
14: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Mamy 8.30, mamy też dla Was fakty w RMF FM, zapraszamy.
3: W faktach grupa przestępcza, która w Niedzicy na Warmii i Mazurach nielegalnie pozbywała się odpadów komunalnych, ona została rozbita przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji.
4: Na polecenie Łódzkiego Wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymali 14 osób. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Dzień dobry, jak działała ta grupa?
5: Na jednej z działek w Niedzicy, która wcześniej była składowiskiem odpadów tak zwanych obojętnych, takich jak piasek, kamienie czy odpady budowlane, trafiały odpady komunalne. Zakopywano je tam i fałszowano dokumentację. Łącznie w tym procederze brało udział kilkadziesiąt firm, to podmioty przekazujące odpady, a także transportujące je. Podczas akcji na składowisku na gorącym uczynku zatrzymano osoby, które dokonywały zrzutu śmieci. Poza nimi w ręce funkcjonariuszy wpadło szefostwo grupy, osoby odpowiedzialne za transport, zakopywanie odpadów, a także fałszowanie dokumentacji. Dwie osoby trafiły do aresztu.
3: Kierowcom przypominamy o utrudnieniach na autostradzie A1 w Śląskiem.
4: Po zderzeniu auta osobowego z dostawczym koło Żor nie przejedziecie lewym pasem w kierunku Łodzi.
3: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin oficjalnie tymczasem potwierdziło, że wizyta prezydenta USA, Donalda Trumpa, w tym kraju rozpocznie się w najbliższy piątek 13.
4: Weekendowy program wizyty przewiduje spotkanie amerykańskiego prezydenta z Xi Jinpingiem.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
4: Na kortach Foro Italico w Rzymie dzisiaj hitowe starcie w turnieju WTA. O ćwierćfinał zagrają Iga Świątek i Naomi Osaka.
3: Mecz z podtekstami. W faktach sportowych Wojciech Marczek. Wojtków, wczoraj Polka szybko awansowała do czwartej rundy.
8: No, w zaledwie 67 minut w dwóch setach pokonała Włoszkę Elisabetę Cocciaretto. Dziś poprzeczka wędruje zdecydowanie wyżej, bo Naomi Osaka ma na koncie 4 wielkoszlemowe zwycięstwa. Graliśmy wiele razy, w tym bardzo ciężki mecz na turnieju Rolanda Garrosa 2 lata temu. Wiem, jak ona gra, kiedy czuję piłkę na korcie. Przygotuję się taktycznie do tego spotkania i będę gotowa. Mówiła Iga Świątek, a początek meczu około 18. W piłkarskiej ekstraklasie dziś ostatni mecz 32. kolejki. Krakowia podejmie Radomiaka. To spotkanie szczególnie ważne dla Pasów, bo mają tylko punkt przewagi nad Lechią, która otwiera strefę spadkową. Pierwszy gwizdek na stadionie przy Kałuży w Krakowie o 19. Playoffy Orlen Basket Ligi bez Anwilu. Koszykarze z Wrocławka przegrali w decydującym meczu fazy play-in z MKS-em Dąbrowa Górnicza 84-97.
9: Był moment, kiedy zbudowali dużą przewagę 14 punktów. Wiedzieliśmy, że nie odrobimy tego zbyt szybko. Musieliśmy powoli, krok po kroku wrócić do meczu. To nam się udało.
8: Mówił Marcin Piechowicz, gracz zespołu z Dąbrowy Górniczej. MKS jako ostatni, 8. zespół awansował do play-offów i w pierwszej rundzie zagra z najlepszą w fazie zasadniczej, Legią Warszawa. Koszmarny wypadek w czasie zawodów Krajowej Ligi Żużlowej w Gnieźnie w 12. biegu meczu pomiędzy Ultra Puro Megą i Śląskiem Świętochłowicem. Motocykl Patryka Budniaka wyleciał poza tor. Zawodnik uderzył o trybunę, a następnie spadł na jednego z zaparkowanych tam busów. Żużlowiec zespołu z Gniezna został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Poznaniu. Przeszedł tam operację i jak informuje klub, jest w stanie stabilnym, znajduje się jednak w stanie śpiączki farmakologicznej. Trzymamy kciuki za szybki powrót Patryka Budniaka do zdrowia, a więcej o tym dramatycznym wypadku przeczytacie na rmf24.pl.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: No i dzień dobry. Jeszcze 27 minut i będzie godzina 9:00. Za 27 minut egzamin ósmoklasistów. Trzymamy wszystkich kciuki dla ósmoklasistów. Gramy najlepszą muzykę.

0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah! Czyli Bruno Mars w RMF FM, czyli najlepsza muzyka o poranku. Wiemy, że w poniedziałek, czy to jak idziecie do szkoły, czy to do pracy, nie macie trochę energii, to proszę bardzo, mamy najlepszą muzykę, żeby was wesprzeć.
1: Mamy też dla was aktualne newsy, teraz przeglądamy wsi portal, proszę. Agnieszka Kaczorowska siedzi na podłodze.
0: O,
1: takie to jest.
0: To jak się dziewczyna dowie o czymś takim jak krzesła, to zwariuje.
1: Poszaleje, no. Ej! No. A może to taka polityczna manifestacja?
0: Czemu polityczna?
1: Wiesz, ja siedzę, zdaje się mówić pani Agnieszka, a pan Ziobro jeszcze nie siedzi. No. Pomyśl o tym.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak? To Allegro. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: 15,99. Już jutro w KFC.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek dla ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek dla bezpieczeństwa.

0: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: za nami. A ja przypomnę, że nagroda główna w kumulacji szczęścia dzisiaj to 1 040 000 zł.
1: No i ważna sprawa, nowość u nas. Runda dodatkowa i taki szybki przelew. Czyli wygrywacie i jeszcze dzisiaj kasa jest na waszym koncie. Dzisiaj gracie o 6 000 w rundzie dodatkowej. Czyli jednym SMS-em wchodzicie do gry o rundę dodatkową, o szybki przelew i o nagrodę główną, czyli 1 040 000.
0: Pewne, szybkie, gwarantowane 6 000, czyli wygrywasz w RMF FM, a my sekundę później zlecamy przelew.
2: No nie, tyle. Nie sekundę, 2 sekundy.
0: No, 2 sekundy.
2: I to, tak jak mówiliśmy, to wpada na wasze konto, tak siu!
0: Najlepiej to odwrotowski, pokaż raz jeszcze, jak wpada.
2: Tak, bo tu słuchacze pytają.
3: Zimogabaryjong.
0: Dokładnie tak.
2: I już masz na koncie.
0: 6 000.
3: Dzygbank.
0: To bez przesady, no, nikt się nie uwierzy w dzygbank. Człowieku, bądź poważny. Bądź poważny.
3: Bo w banku.
2: Ale ja mam jedno pytanie
0: do was. Teraz mamy jedno pytanie.
2: Zastanówcie się. Co robicie z taką kasą, kiedy wygrywacie 1 040 000?
0: Bo dzisiaj każde wasze wejście do zabawy, każdy wasz SMS, oprócz tego, że gra o 6, szybką, gwarantowaną, to bierze udział w losowaniu 1 040 000 złotych.
2: Bo 6 to jest łatwa sprawa, nie? Jakiś rata kredytu, pyk, szybki weekend.
1: A 1 040 000 to już spełnianie marzeń.
0: Zastanówcie się, macie na to godzinę, dlatego że w tym momencie we Wstawaj Szkoda Dnia ruszamy z super godziną. Jedyną dzisiaj. Czyli od teraz do godziny 9.53 każdego waszego SMS-a mnożymy razy 1206.
1: Nie przegapcie swojej szansy, żeby później nie żałować. Hasło RMF prześlijcie pod 7474. Można też zagrać na www.rmf.fm. Tam też mnożymy wasze szanse. RMF 7474.

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminami

0: Sprzęt 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Chcę rzucić palenie.
3: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
4: Desmoxan. I już nie palisz.

0: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
1: I to razem
2: przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie!
0: Spróbować czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Uwaga kierowcy! Na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
2: Po reklamie.
5: Przed nami dziewiąta, przed nami również i fakty w RMF FM. Magdalena Wojtan i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
6: Polska przeciw umowie Unii Europejskiej z krajami Mercosur.
7: Złożyła oficjalną skargę w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości.
6: Najnowsza informacja w tej sprawie ma nasza korespondentka.
7: Za moment połączymy się z Katarzyną Szymańską-Borginą, ale potem pytanie o rekonstrukcję rządu.
6: O prawie połowa pytanych w naszym sondażu Opinia 24 dla RMF FM chce zmian jeszcze przed wakacjami.
7: O dziewiątej też egzamin ósmoklasisty.
6: Bo on właśnie teraz się zaczyna.
7: Jest polska skarga na umowę handlową z krajami Mercosur. Sprawą zająć ma się Unijny Trybunał Sprawiedliwości.
6: Z najnowszymi informacjami nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
8: Polska w skardze atakuje legalność decyzji Rady Unii i Komisji Europejskiej w sprawie umowy z Mercosur, żądając stwierdzenia jej nieważności. Do skargi dołączono wniosek o zabezpieczenie, czyli zamrożenie tymczasowego stosowania umowy. Polska dołączyła także do wniosku Parlamentu Europejskiego o opinię co do zgodności umowy z unijnym prawem. To osobne. Na procedura. Chodzi o wniosek, który eurodeputowani przegłosowali w styczniu dzięki zaangażowaniu polskich eurodeputowanych. W obu przypadkach trzeba będzie czekać około 20 miesięcy na wyrok TSUE.
9: Rekonstrukcja rządu w faktach RMF FM.
7: 45% Polaków popiera rekonstrukcję rządu jeszcze przed wakacjami. 22% jest przeciw. Przypominamy, to są wyniki najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
6: Przeciwna kolejnej rekonstrukcji jest gość porannej rozmowy w RMF FM, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.
7: W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski, gospodarz porannej rozmowy. Tomku, wyjaśnijmy, dlaczego Pełczyńska jest przeciw.
10: Zdaniem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz rekonstrukcja nie jest obecnie potrzebna.
11: Teraz to jest czas na pracę, dlatego że jak my znowu wejdziemy w personalia w koalicji, to zamiast pracować zacznie się kolejna opera mydlana personalna.
10: Ten wniosek wyprowadzał nas zresztą także z naszego sondażu. Zmian bowiem wcale nie chcą wyborcy koalicji.
11: Chcą ludzie w większości, którzy są w opozycji, to znaczy głosowaliby dzisiaj na opozycję, a zwolennicy koalicji tej rekonstrukcji nie chcą.
10: A co na to sam premier?
11: Ja usłyszałam w większym gronie, że te pogłoski o zmianach ministrów, tu akurat trzy panie ministry, są absolutnie nieuzasadnione, tak premier powiedział.
10: Polska 2050 nie zgadza się też na zmiany pośród swoich wiceministrów.
6: Ponad 393 tysiące ósmoklasistów rozpoczyna właśnie swoje egzaminy, tradycyjnie od języka polskiego.
7: Przypominamy, przystąpienie do testów jest obowiązkowe, by ukończyć szkołę podstawową, no i tego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
6: Przed szkołą podstawową numer 29 na warszawskim Powiślu jest Magdalena Greinert. Dzień dobry, Magdo.
12: Dzień dobry.
6: W jakich nastrojach młodzież wchodziła do budynku?
12: Większość z uśmiechami na twarzach, ale u wielu ósmoklasistów widać lekkie zdenerwowanie. Chociaż wiedzą, jak dokładnie będzie wyglądać egzamin, poważnie podchodzą do tego najważniejszego sprawdzianu.
13: Taki lekki stresik jest.
12: Taki motywacyjny bardziej.
13: Tak.
14: Nie zgadzamy się.
12: W ogóle na ludzie?
14: Jest dobrze.
15: Szczerze mówiąc, trochę się nauczyłam. No, denerwuję się.
16: Myślę, że jutro i pojutrze będzie łatwiej.
12: Jutro matematyka, a pojutrze język obcy nowożytny dla ponad 98% ósmoklasistów z języka angielskiego. Na napisanie dzisiejszego z polskiego mają czas do 11.30. Z przedszkoły podstawowej numer 29 Magdalena Greinert.
7: A na koniec tego wydania faktów Dua Lipa kontra Samsung w grze 15 milionów dolarów.
6: Tyle chce piosenkarka za wykorzystanie jej wizerunku na kartonach z telewizorami.
7: Brytyjska piosenkarka albańskiego pochodzenia twierdzi, że koreańska firma bez jej zgody wykorzystała zdjęcie jej twarzy na opakowaniach różnych modeli telewizorów sprzedawanych w USA. Pozew w piątek złożono w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Centralnego Okręgu Kalifornii.
6: Tam czytamy, że opakowania zostały zaprojektowane tak, aby niewłaściwie wykorzystać ciężko wypracowany sukces pani Lipy w zakresie promocji i sprzedaży produktów Samsunga.
7: W pozwie zwrócono uwagę na dwa konkretne komentarze z Instagrama. W pierwszym użytkownik napisał, że kupi ten telewizor, bo gra na nim Dua Lipa, a w drugim, jeżeli chcesz coś sprzedać, po prostu umieść na tym zdjęcie Dua Lipy.
6: Złap mnie, albo ucieknę jak Houdini.
7: Tak jest, Harry Houdini, uważany za jednego z najsłynniejszych iluzjonistów, specjalistów od ucieczek i pokazów akrobacji. Jak zakończy się ta prawna akrobacja? Sprawdzać będziemy w faktach.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
13: No i co? Co w pogodzie? Deszcz. No, deszcz dzisiaj możliwy w całym kraju. Po południu będzie padać przede wszystkim w centralnej Polsce i tam też burze.
5: Bezdeszczowo na wschodzie, to jest póki co na wschodzie. Najcieplej dzisiaj w stolicy 23 kreski, najchłodniej 14-15, tyle może być w Katowicach. Biomet...
13: A nic. Idźmy z biometem.
5: Biomet jest dla słabych.
13: Idź.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
13: Biomet, a komu to potrzebne?
5: Jeden gościu tam chciał mieć biomet, to mu stukli i przestał. Także...
14: Zróbcie jeszcze raz, jak robi się na biomet. Tak to było.
17: To jest skomplikowane, to jest tylko jednorazowe. Jak ktoś nie słuchał, no to bardzo mi przykro.
5: To co? Coś chcecie powiedzieć mądrego?
13: Nie,
5: czy tak jak zwykle?
13: No, czyli na talencie.
18: Znowu na talencie. Nic nie przykro.

0: byle do piątku i Roxy w RMF FM. Wakacje się zbliżają, bo kończą się wszystkie show w telewizji. Tak policzyliśmy, bo tak, wszędzie tak. Finały. Voice Kids, Taniec z Gwiazdami, tam Zdrajcy chyba też się skończyli.
1: La Liga, Champions League, Ekstraklasa. Nawet ten serial polityczny Zbigniew Ziobro na Węgrzech.
0: Nie, nie, nie. Tam kręcą kolejny sezon w USA. A.

0: To jeszcze raz to powtórzę, bo Paulina nie dała mi wcześniej tak duży. Żeby to wybrzmiało, Barcelona wygrywa El Clasico 2-0 z Realem Madryt i tym samym zdobywa mistrzostwo Hiszpanii. Szczęsny Lewandowski z kolejnym pucharem. To jest piąty tytuł Wojciecha Szczęsnego od zakończenia kariery.
1: No, zapracowani są ci współcześni emeryci, co?
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: RMF FM tworzy historię.
4: Koncert Skorpionów na Powiedniku z okazji inwazji mocy RMF FM. Wtedy też pierwszy raz złapałem za rękę teraźniejszą żonę, Iwonę.
5: Ja byłam taka podekscytowana, mówię, pierwszy raz słyszę swój numer w radiu, wow! I to było w RMF-ie.
3: Słuchacze, dziennikarze, gwiazdy. Każdy ma swoją historię z RMF FM. Na www.rmffm czekamy na twoją. Posłuchamy ich razem dziś w Pobliście.
2: Reklama.
6: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
7: Dyskontowe asy w netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: A, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
18: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
19: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz, zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Po reklamie.
3: RMF FM. Najlepsze. lepsza muzyka.

0: Wszystko bliżej RMF FM.
1: Ona wczoraj na Camp Nou była i wygrali.
2: Rodrigo, to teraz wam będzie kibicować, żeby ten poniedziałek szybko minął w pracy i minął jakoś tak spokojnie. To teraz Oliwia w RMF FM.

0: wróciłam do studia i wiecie co?
1: A możemy w ogóle to dotykać?
0: No możemy, to jest koperta, ale czekajcie, bo tu jest...
1: Uważaj, bo zawartość porwiesz, ja ci mówię.
0: Ale to koperta... Nie, dobra, w środku...
1: Tam jest
0: nieruszone. Nie, nie, nie. Czekajcie.
1: Starczy.
0: 5... 10 tysięcy złotych, ale to oznacza, że to dokładamy do nagrody głównej?
1: Mhm. Słuchajcie, w tym momencie nam przypadło to w zaszczycie i wy macie bardzo dużo szczęścia, że jesteście teraz przy radiu. Podbijamy nagrodę główną. To już jest 1 050 000 złotych. To są pieniądze, które czekają na was dzisiaj w sejfach. 1 050 000 złotych.
0: 10 tysięcy dokładamy. Nowa nagroda główna właśnie dzisiaj w sejfach. Ale to nie koniec, bo bierzecie udział w dwóch losowaniach.
1: Szybki przelew, wtedy o pewne gwarantowane 6 tysięcy złotych. Tego samego dnia 6 tysięcy złotych idzie na wasze konto. Szybki przelew wam robimy. No i uwaga, bo to teraz zegar trzeba sprawdzić. Zostało 13 szczęśliwych minut. Super godzina się kończy. Nowa nagroda główna, szybki przelew 6 tysięcy złotych. No i 1206 szans zyskujecie do każdego z tych finałów. Zazwyczaj jest do jednego, ale teraz 1206 szans właśnie do tych dwóch finałów. Tylko musicie wejść do gry w teraz, na tych ostatnich minutach.
0: SMS RMF pod 7474 www.rmf.fm. I nowa nagroda główna 1 050 000 złotych. I to może być wasze, ale trzeba spróbować szczęścia.
1: Ostatnie minuty super godziny. RMF 7474.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Uwielbiam ten smak i aromat. Jak ty to robisz, Marian?
4: To proste. Nasz nowy ekspres Nespresso Vertuo App z Media Expert sam dopasowuje parametry parzenia do wybranej kapsułki, stąd ten bogaty aromat i idealna kremowa pianka. Do tego wygodna obsługa jednym przyciskiem, pyk, szybkie nagrzewanie i ten szeroki wybór kaw.
5: Doświadczy głębi smaków i aromatów. Kup w Media Expert kapsułkowy ekspres Nespresso Vertuo App w super cenie i otrzymaj do 400 zł w rabatach na kawę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie złoty 90.

0: Biedronka.
1: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499.

0: opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie.
3: RMF FM pozdrawia słuchaczy.
4: Tak to jest, jak się dorwę do muzyki. Metallica, Nothing Else Matters. Byle do piątku. RMF FM zawsze z wami.

ostatnie 2 minuty 37 sekund jedynej super godziny. To jest przeokazja. Nowa nagroda główna, 1 050 000 zł. Hasło RMF pod 7474. 2 minuty 30 sekund. RMF 7474.

I jeden z głównych tematów na portalach. Co z wnioskiem o ekstradycję Zbigniewa Ziobry? Ten temat pojawi się też w Faktach RMF FM już o 10:00. A teraz na łapanie sił do pracy w poniedziałek. Teddy Swims w RMF FM.

0: sama. W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
3: Uwaga, nowość.
2: Przelew.
4: Potrzebujesz kasy na już?
3: Zagraj w rundzie dodatkowej.
2: Wygrasz?
4: Jeszcze dziś dostaniesz przelew.
3: Szybko.
4: A w wielkim finale czeka
2: Milion złotych.
5: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
8: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę.
9: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
8: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
9: A, Mariolka.
10: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert tanie masz.
12: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
13: Wiem, ale nie powiem, bo o tej porze dzieci słuchają.
14: No tak, a to tylko dla dorosłych.
15: To będziecie mieć niespodziankę.
12: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
13: Radiowcy
15: bez cenzury.
12: Historia dla dorosłych do usłyszenia we wtorek po 23 w RMF FM.
5: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: Po reklamie.
20: No i mamy 10 i czas zacząć Fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
21: Co z wnioskiem o ekstradycję z USA byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry?
22: Od tego pytania zaczynamy. Aktualne informacje w sprawie wniosku zbiera nasz dziennikarz.
21: Komisja Europejska odpiera zarzuty polskiej strony.
22: Chodzi o paraliż terminalu zbożowego w Gdyni.
21: W Zakopanem próba wysadzenia bankomatu.
22: W Tychach w parku odnaleziono martwego węża boa.
21: Od godziny trwa egzamin ósmoklasistów. Zaczynamy fakty od pytania o wniosek o ekstradycję z USA Zbigniewa Ziobry.
22: Tego wniosku może w ogóle nie być, ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
21: Przypominamy, były minister sprawiedliwości podejrzany w aferze Funduszu Sprawiedliwości twierdzi, że opuścił Węgry i jest w Stanach Zjednoczonych.
22: A Krzysztof Zasada otwiera fakty o 10. Krzysztofie, koncentrując się na procedurach, po kolei, jakie kroki zamierza podjąć teraz prokuratura?
23: No po pierwsze musi się zwrócić do amerykańskich władz z pytaniem, czy rzeczywiście Zbigniew Ziobro jest na terytorium USA. To potwierdzenie jest konieczne, by w ogóle myśleć o wniosku ekstradycji. Natomiast, jak usłyszałem, główną przeszkodą po tym potwierdzeniu jest wciąż brak prawomocnego postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Do wniosku ekstradycyjnego musi być dołączona ostateczna decyzja sądu w tej sprawie. Natomiast dopiero na początku września sąd będzie rozpatrywał zażalenie obrońców polityka PiS na zastosowanie tego środka zabezpieczającego. No, dziś także nie wiadomo, jakie w tej sprawie będzie ostateczne postanowienie. Osobną kwestią jest wystąpienie prokuratury do władz węgierskich, a także amerykańskich, by ustalić na podstawie jakich dokumentów Ziobro, który nie ma polskiego paszportu, miał wyjechać do Stanów Zjednoczonych.
21: Szczegóły sprawy eksministra sprawiedliwości znajdziecie na stronie rmf24.pl.
22: Komisja Europejska nie zgadza się z opinią, że jest odpowiedzialna za przedłużający się paraliż terminalu zbożowego w Gdyni.
21: Jak mówiliśmy w Faktach, zarząd portu Gdynia tłumaczy niemal roczny przestój terminalu procedurami w Brukseli.
22: Na linii Faktów teraz korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, co na to komisja?
0: Komisja Europejska odpowiada, że procedura ta nawet się jeszcze formalnie nie rozpoczęła. Ta transakcja nie została formalnie zgłoszona komisji, przekazał mi rzecznik komisji. A to na firmach spoczywa obowiązek zgłaszania fuzji, po czym Komisja Europejska ma 25 dni na decyzję. Nieoficjalnie wiadomo, że trwają rozmowy nieformalne. Firmy badają grunt, by uniknąć odrzucenia wniosku. Firmy mogą więc twierdzić, że trwają rozmowy z komisją, podczas gdy formalnie procedura prawnie nie istnieje. Jak ustaliłam, takie przeciąganie rozmów budzi w komisji już zniecierpliwienie. Bruksela rozumie znaczenie strategiczne terminala dla wywozu ziarna, ale odrzuca rolę kozła ofiarnego. Wzywa firmy do szybkich działań, by mogła wreszcie ocenić planowaną koncentrację kapitału.
21: Próba wysadzenia bankomatów Zakopanem. Nieznani sprawcy uszkodzili bankomat w pobliżu Wielkiej Krokwi.
22: Na miejscu koło skoczni narciarskiej pracują w tej chwili policjanci. Na razie nie wiadomo, czy z tego bankomatu skradziono pieniądze.
21: Teraz wąż boa w Tychach.
22: Martwe zwierzę znaleziono wczoraj w Parku Północnym. Marcin Buczek teraz z aktualnymi faktami w tej sprawie.
1: Dzień dobry.
22: Marcinie,
1: dobry.
22: Gdzie dokładnie znaleziono tego boa?
1: Wąż był w jednym z parków, jak mówiłeś. Znaleziono go w wodzie, ważył około 2-3 kg i miał około 1,5 metra długości. Straż Miejska dostała w tej sprawie zgłoszenie wieczorem od osoby, która spacerowała w tym parku. Wiadomo, że był to boa dusiciel, a to wąż często hodowany w terariach. Gdy go znaleziono, był już martwy. Według miejskich strażników mógł zostać porzucony przez właściciela, ale nie wiadomo, czy wtedy jeszcze żył. Wąż będzie teraz badany przez weterynarza, a sprawą zajmie się policja, która będzie ją badać pod kątem ewentualnego znęcania się nad zwierzętami.
21: To Fakty w RMF FM. 9:53. Ósmoklasiści właśnie piszą egzamin z języka polskiego.
22: To najdłuższy 150-minutowy egzamin. Jutrzejszy egzamin z matematyki potrwa 125 minut, a ten najkrótszy będzie z języka obcego nowożytnego. 110 minut.
21: Tuż przed wejściem do szkoły pytaliśmy młodzież, jakie ma nastawienie, jakie ci młodzi ludzie mają nastawienie do tych kolejnych dni.
3: Myślę, że jutro i pojutrze będzie łatwiej.
19: Matematyka trudniej, angielski o wiele łatwiej.
24: A angielski środowy, bo pewnie angielski wszystkie, prawda?
25: To najłatwiejsze.
26: Się równa na ludzi, moim zdaniem, no bo angielski to jest coś, z czym się spotykamy na co dzień, więc wydaje mi się, że pójdzie nam bardzo dobrze.
24: Polski najgorszy, matematyka czy angielski? Czego się najbardziej boisz?
26: Matematyka.
24: Czyli jednak jutro będzie większy stres. Mhm.
22: To głosy uczniów szkoły podstawowej numer 29 z warszawskiego Powiśla, która zebrała nasza reporterka Magdalena Greinert.
21: No, za wszystkich piszących oczywiście trzymamy kciuki.
27: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: No dzisiaj najchłodniej będzie na zachodzie kraju, 18 stopni to są takie maksy. Najcieplej będzie w centrum, 22-23, widzę Warszawa, 23, no ale tak przez centrum i to od północy po południe burze, także uważajcie po południem, no i też nawet spore opady deszczu. Najmniej tego deszczu będzie na Podlasiu, 19-20. Zagadałem całą pogodę, co?
28: Tak jest. Paulina Sawicka, Paweł Jawor, dzień dobry, cześć.
20: Cześć, witajcie. 5 minut właśnie po 10:00. Byle do piątku, najlepsza muzyka zawsze z wami.
28: I być może długa trasa przed wami. Dużo paczek do rozwiezienia, ale spokojnie jesteśmy z wami. RMF zawsze z wami, damy jakoś radę.
20: Ja chciałem podziękować kurierowi, że paczka dziś przyszła. Bardzo mi sympatycznie,
28: miło.
20: A do
28: mnie właśnie ma przyjechać dzisiaj pani kurier Violetta. Pozdrawiam.

0: na długi dzień w pracy na stertę w papierów RMF FM. A teraz damsko-męskie spory, czyli chcesz się pokłócić, Agnieszka Kołodziejska i Mariusz Kałamaga. Kto wygra? Czas start.
1: No. Powiem ci, że twoja mama to mnie nigdy nie lubiła.
2: Uf, a za co? Miała cię lubić, przepraszam cię najmocniej. Za co cię miała? Za to, jak ona widzi, jak ty traktujesz jej synusia ukochanego, jak po prostu jest niewyprane, nieugotowane na czas, źle doprawione, nie tak poskładane, jak byłem przyzwyczajony ubrania.
1: Mm-hmm,
2: i to teraz jest, za to miała cię lubić?
1: To teraz jest źle wyprasowane, źle poskładane i źle doprawione. Mm. Wiesz, no to ja już w ogóle nie będę prasować, składać i doprawiać. Będziesz sobie
2: tak
1: to robił sam.
2: To
1: mało
2: tak
1: tego, możesz zawsze pojechać do swojej mamusi, a ponieważ twoja mamusia mieszka 300 kilometrów stąd, będę cię miała częściej z głowy. Dziękuję.
2: I z miłą chęcią mi pojadę. I tam mam pokój, cały czas jest na mnie gotowy i czeka. Wszystko jest ułożone tak, jak było. Nawet mam Lego, samochodziki, wszystkie są i się z miłą chęcią tam spędzę czas.
1: I bardzo fajnie, no, bo mamusia i cię wykąpie, i umyje pod paszką, i pup cię podetrze, i wreszcie będziesz czysty i pachnący, a nie tak jak co dzień w domu.
2: Przynajmniej mnie przytuli, dotknie, a nie ty po prostu, żeby się prosić o każde jakieś zbliżenie, o jakiekolwiek po prostu czułość. I jak można, dokładnie jak ta twoja matka i ten bidny twój ojciec. Matko, ile on lat przeżył z tą twoją kobietą.
0: Chcesz się pokłócić? Powraca już w następny poniedziałek w Byle do Piątku w RMF FM. To jak? To teraz chwila przerwy, chwila oddechu. Ja wiem, że dopiero początek zmiany, ale od tego trzeba zacząć, żeby ten dzień był przyjemny. 17 minut po 10:00.

0: Nic nie słyszę.
1: Co to? Tam słuchawki.
0: Taka z ciebie koleżanka.
1: A bo ja się potknęłam o kabel.
0: Tak, człowiek wyszedł po kawę i słuchawki mu wypięła. No, to proszę sama sobie teraz rób.
1: O, to zaskoczy was teraz taki newsik do pracy. Ludziom będą mogły odrastać kończyny.
0: Co?
1: Tak naukowcy twierdzą, że to będzie możliwe. I tak sobie myślę też, że nam się pewnie też przydałaby trzecia, czwarta, piąta ręka, żeby całe życie i pracę ogarnąć.
2: Ogłoszenie RMF FM. Kolejny ranking
3: i kolejne zwycięstwo. RMF FM znów na pierwszym miejscu.
2: W marcu RMF FM zostało najbardziej opiniotwórczym medium w Polsce. Wyprzedziliśmy telewizję,
3: gazety, portale
4: i inne stacje radiowe.
3: Na nasze informacje powoływano się ponad 3000 razy. Fakty mówią same za siebie.
4: Dziękujemy wam za zaufanie.
5: Reklama. Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMF FM.
10: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
19: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
21: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
22: Byle do piątku, byle z RMF FM.

0: to musi być szczęśliwy dzień. Wpadł kolega z redakcji i mówi, że tak go oznaczył. I od razu znalazł dychę pod autem.
1: Ale to nie jedyna taka historia. Ula, cześć.
2: Tak na mnie narobił. I ktoś do mnie powiedział, że to jest szczęście. Tak mi przeszło przez mnie, że zażartowałam, że z radia ktoś może do mnie zadzwonić, bo wysłałam SMS-y.
1: No i udało się, wygrała w RMF FM. Ale właśnie, może szczęście w tej chwili daje wam jakieś sygnały od samego rana.
0: Może to auto jest trochę przybrudzone, no nie? Może się potknęliście, może jakiś kieliszek czy szklanka z rana się potłukła. Otwieramy strefę szczęścia. Gracie o rundę dodatkową. Szybki przelew, który jeszcze dziś będzie na koncie 6000 zł. Jednocześnie wchodzicie do losowania o nową nagrodę główną. 1 050 000 zł. Aż głos mi się łamie, jak o tym mówię.
1: SMS RMF pod 7474. 909 szans. 9 minut. Do gry wchodzicie na www.rmf.fm albo właśnie teraz. Bo to jest to szczęście. Od tego się zaczyna.
0: To jest ta strefa szczęścia. To jest ten moment. To jest 109 minut. RMF 7474.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
8: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus i 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl.

0: reklamie.
1: Sponsorem Byle do Piątku jest Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite.
2: Sponsorem Byle do Piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych. RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: No cały czas grzeje temat ekstradycji Zbigniewa Ziobro i o tym w faktach RMF FM już o 11.
1: Sponsorem byle do piątku jest Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite.
2: Sponsorem byle do piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
3: Reklama.
4: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcę rzucić palenia.
2: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
5: Desmoxan. I już nie palisz.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowid. Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
10: Nie ma rzeczy mojego szefa, które mi się nie podoba.
11: Jest pan zachwycony, rozumiem.
12: Nie jesteśmy od tego, żeby uwzględniać wszystkie prośby prezydenta.
13: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy. Takich nam wyborcy wybierają.
14: Game over. To już jest koniec tej całej wielkiej ucieczki panów.
15: Za późno, panie redaktorze.
16: Lepiej późno niż wcale.
9: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
17: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: śniadaniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się 11, a to czas na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
3: Witam i zapraszam. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry jednak nie dzisiaj, potwierdzają się nasze nieoficjalne informacje. Utrudnienia w dostępie do profilu zaufanego. Lewandowski i spółka świętują Mistrzostwo Hiszpanii dla Barcelony. A co dalej z karierą klubową naszego zawodnika?
4: Ile jeszcze? Trzeba pewnie poczekać.
3: Bez czekania, jeśli chodzi o fakty kulturalne RMF FM, one już za kilka chwil. Wbrew zapowiedziom ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, dziś nie będzie wniosku do USA o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Potwierdziły się ustalenia reportera RMF FM, że nie ma pewności, czy taki wniosek w ogóle będzie. Krzysztof zasada teraz z nowymi informacjami. Dzień dobry.
5: Krzysztofie,
3: jakie są tego powody?
5: No, główna sprawa to brak prawomocnego postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Do wniosku o ekstradycję musi być dołączona ostateczna decyzja w tej sprawie. Z wnioskiem będziemy czekać na uprawomocnienie się tego postanowienia, usłyszałem od jednego z prokuratorów. Problem w tym, że sąd wyznaczył termin posiedzenia w sprawie na 8 września i przede wszystkim nie ma pewności, jakie to orzeczenie będzie. Ma wtedy zbadać, czy uznać za żalenie obrońców Ziobry na decyzję o aresztowaniu.
3: To co w tej chwili zamierza zrobić prokuratura?
5: No po pierwsze zapyta amerykańskie władze, czy Ziobro rzeczywiście jest w USA. Zapyta też Amerykanów i Węgrów, na jakiej podstawie prawnej miał tam wyjechać. Wiadomo też, że od wczoraj śledczy sprawdzają, czy ktoś pomagał Ziobrze w tym wyjeździe i powinien opowiadać za pomoc w ucieczce podejrzanego przed wymiarem sprawiedliwości.
3: A teraz tragiczna informacja z Zakopanego. Na prywatnym parkingu 53-letni kierowca najechał na siedzące 6-letnie dziecko. Chłopczyk po przewiezieniu do szpitala zmarł. Jak nieoficjalnie dowiedział się nasz reporter, dziecko usiadło przed maską samochodu i wiązało buty. Kierowca nie widział go, kiedy ruszał. Dzisiaj leśnicy będą mogli wejść na pogorzelisko po ogromnym pożarze w Puszczy Solskiej. Zacznie się to prawdopodobnie od strony Józefowa, gdzie jest najmniej ściółki leśnej, mówi Mariusz Kiczyński, wiceszef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
6: Wejdą leśnicy, będą mierzyć powierzchnię, będą szacować, jaka wartość materiału i to potrwa kilka miesięcy. Tego się nie da zrobić w dzień, w dwa. To trzeba zrobić już po prostu rzetelnie.
3: W trakcie tej inwentaryzacji okaże się też, jak wiele zwierząt nie zdołało uciec przed ogniem. Problemy z dostępem do profilu zaufanego. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że uwierzytelnienie się za pomocą profilu, logowanie do administracji rządowej i składanie podpisów elektronicznych nie jest w tej chwili możliwe. Resort radzi, by korzystać z innych form cyfrowego potwierdzenia tożsamości, na przykład z aplikacji mObywatel.
7: Piłka nożna w faktach RMF FM.
3: Piłkarze Barcelony przejadą dziś przez miasto, by z kibicami świętować drugi z rzędu tytuł mistrza Hiszpanii po wczorajszym zwycięstwie nad Realem Madryt. Wśród zawodników będą oczywiście Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. W faktach RMF FM Wojciech Marczyk z redakcji sportowej naszej.
8: Jestem,
3: witamy
8: się.
3: Cię, Wojtku. Wiadomo już, czy obu Polaków zobaczymy w przyszłym sezonie w składzie Barcelony?
8: No na pewno zagra w niej Wojciech Szczęsny. Bramkarz potwierdził już, że w przyszłym sezonie będzie występował w klubie z Katalonii. Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Barceloną jest jeszcze ważny przez 50 dni, a sam napastnik jeszcze nie podjął decyzji dotyczącej swojej przyszłości.
9: Będę czekał pewnie na jakieś różne opcje i wtedy zdecyduję się, co dla mnie będzie i dla mojej rodziny lepsze, więc chwilę jeszcze trzeba pewnie poczekać.
8: Mówił w rozmowie z Canal Plus Sport Robert Lewandowski. Hiszpańskie media zaznaczają jednak, że Polak może nie otrzymać od Barcelony propozycji nowego kontraktu, a wszystko z powodu oszczędności związanych z finansowym fair play.
3: To był Świat Sportu. Teraz czas na fakty kulturalne RMF FM. W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
10: Jestem, dzień dobry.
3: I na początek u ciebie pojawi się trio Witkacy, tak. Dorociński, Mazolewski.
10: Witkacy, kompozycje astronomiczne to projekt z twórczością wybitnego ekscentryka plus artystyczne połączenie jazzu Wojtka Mazolewskiego i głosu aktora Marcina Dorocińskiego.
11: Ten koncert za każdym razem jest inny. Ja tam wyję w inny sposób. Ta muzyka to daje mi ciarki. No. Jak chłopaki grają na tych instrumentach i słucham tego na żywo, to są naprawdę wirtuozi. Chyba dlatego też się zdecydowałem współpracować z Wojtkiem na to, że nie wiedziałem, na co się pisze. 31 lat jestem w zawodzie. Zrobiłem dużo rzeczy, ale za każdym razem chciałbym być naprawdę jak biała kartka, żeby nic nikomu nie narzucać, tylko żebyśmy razem coś, czy w filmie, czy w teatrze, czy właśnie w koncercie razem stworzyli tu i teraz. A mnie to bardzo dużo daje.
10: Najbliższy koncert w piątek w Bielsku-Białej, a premiera płyty 29 maja. Zaczęły się 66. Kaliskie spotkania teatralne, jedyny w kraju festiwal sztuki aktorskiej. W programie 19 spektakli, a na scenie m.in. Agata Kulesza, Danuta Stenka, Borys Szyc, Jan Englert i Daniel Olbrychski. Festiwal potrwa do soboty. Nowojorskie The Strong National Museum of Play ogłosiło tytuły, które dołączyły do Światowej Galerii Sław Gier Wideo. Pod uwagę brane są przede wszystkim te, które przez długi czas cieszyły się popularnością, miały duży wpływ na branżę, popkulturę i społeczeństwo. Wśród tegorocznych tytułów są Angry Birds i FIFA.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Co, że FIFA, że ja, tak?
2: No tak, że gra w piłkę nożną. Jeżeli ktokolwiek będzie się ciebie kiedykolwiek czepiał, to powiesz, że muzeum zalecało.
12: Tak, że tak. Ja się kształcę w sztuce. A nie znam, że gram sobie na konsoli.
2: Słyszycie to, dziewczyny. Byle do piątkowy RMF FM, Paulina Sawicka.
12: Paweł Jawrocześ, kółkiem podajesz, kwadratem strzelasz.
2: Ja zawsze klikam przypadkowe przyciski. I też wygrywam
12: dobrze.
2: Czasami.
12: Też dobrze. A bramkarzem też przebiegłaś całe boisko i strzeliłaś tam do bramki?
2: Nie wiem, bo klikałam naprawdę przypadkowe przyciski i kiedyś wygrałam z kolegą.

0: No to co powiecie? Na ucieczkę od pracy, od kłopotów wysyłamy was na City Break do Wiednia pociągiem RST Wiedeński. Taki wypad do wygrania na www.rmf.fm.
1: Agnieszka, to teraz temat konkursowy. Co chcesz zobaczyć w Wiedniu?
2: Napisałam o spalarni śmieci, żebym chciała ją sobie bardzo obejrzeć, bo ma też w sobie takiego imponującego, nietypowego.
0: Jesteś mamą piątki dzieci?
2: Tak, jestem mamą piątki dzieci.
0: No to nieźle muszą ci dać popalić, że ty chociaż chcesz się wyrwać, żeby spalarnię śmieci zobaczyć.
2: No i to jest ta kawa.
1: Czyli kawa w wiedeńskiej kawiarni. Ale co do tej spalarni śmieci, to całkowicie poważnie. To zostało uznane za najpiękniejszą spalarnię śmieci na świecie.
2: Tak, dokładnie.
0: Dzieło sztuki.
1: Także chcę ci serdecznie pogratulować, Agnieszka, bo widzimy się 21 maja w Warszawie na pokładzie RST Wiedeński.
2: Dziękuję. Cieszę się bardzo. Dziękuję.
1: Też tam będziemy. Atrakcje czekają nie tylko w pociągu. Macie też hotel na cały weekend. Brawo.
2: Nie spodziewałam się, naprawdę.
1: Na www.rmf.fm znajdziecie listę laureatów i ta lista wciąż jest otwarta, także wysyłajcie zgłoszenia.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.
3: Reklama.
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
6: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa dwa dni wolne.
7: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
8: Melwit. Bo dzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
9: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
12: A w tobie?
11: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid.
18: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: Po reklamie.
20: Miłego dnia życzy wam RMF FM.

jest muzyka z czasów, gdy milenialsi byli jeszcze Gen Z. Było się młodym. My Solidcy w RMF FM. A RMF zawsze z wami. No to teraz muzyka, drodzy rodzice, którą wasze dzieciaki mają zapisaną na telefonach. BTS, Swim.

0: Do wzięcia 3 oddechów pracy w RMF FM. Ale to też mi mignęło i to jest bardzo ważna informacja, pilna. Wielka awaria profilu zaufanego. Czytam, że Polacy odcięci od ZUS-u, skarbówki i nie tylko.
1: Odcięci od ZUS-u, skarbówki? Jeszcze, żeby nas tak odcięło od poczty służbowej. Niech tak.

0: ależ to jest dzień w kumulacji. Szybki przelew od RMF FM. Ktoś z was ekspresowo dostanie 6 tysięcy na konto i gracie też o sejfy. W nich 1 050 000 zł. To teraz czas na gigantyczną okazję, no tylko dla wybranych.
1: Przypomnijcie sobie, jaki macie numer telefonu, na pewno pamiętacie. A teraz skupcie się, bo właśnie ogłaszamy jedyny dzisiaj szczęśliwy numerek. Uwaga! 3. I jeszcze jeden. 7. 3 i 7.
0: Jeśli macie w numerze telefonu te cyfry, jedną albo drugą, jesteście prawdziwymi szczęściarzami.
1: Bonus 1100 dla wszystkich, którzy teraz wejdą do gry, a ci z was, którzy mają 3 i 7 w numerze telefonu, zyskują podwójnie. 2200 szans w dwóch losowaniach.
0: No to uwaga. Zaczynamy. RMF 7474. 13 szczęśliwych minut. Dla tych, którzy mają 3 i 7 w numerze telefonu, lepszej okazji już dziś nie będzie.
1: RMF 7474.
0: Zegar liczy. Teraz albo nigdy. RMF 7474. RMF FM.
2: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
3: Uwaga! Nowość w grze!
2: Szybki przelew! Dziś wygraną z rundy dodatkowej dostanie
3: szybko!
4: A w wielkim finale w sejfie czeka
2: ponad 1 000 000 złotych!
5: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowid.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do -25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
13: RMF FM zawsze z wami.

Ostatnie 2 minuty, 13 sekund. 1 050 000 w sejfach. Szczęśliwy numer. Jeśli macie trójkę i siódemkę w numerze telefonu, macie podwójny bonus. 1100 dla wszystkich, 2200 dla was. Ostatnie 2 minuty. Hasło RMF wysyłacie pod 7474.

0: Ile kroków dziennie powinniśmy robić dla zdrowia, żeby nie przybrać na wadze? Ta odpowiedź w faktach RMF FM już o 12.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to,

0: więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
3: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
6: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
5: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
7: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
5: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Reklamie.
10: Ewa Kwaśny już na stanowisku. No to zaczynamy. Fakty w RMF FM. Jest 12.
11: Jestem. Zapraszam. Nowe fakty w sprawie kontrowersyjnego szpitalnego zabiegu syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenza. Za chwilę ujawni je reporter RMF FM. Francja boi się hantawirusa. Wprowadzono ostre środki zapobiegawcze. Cannes przygotowuje się do jutrzejszego otwarcia słynnego festiwalu filmowego. W faktach w południe usłyszycie też, ile trzeba robić kroków, żeby nie przytyć. Wniosek o zmniejszenie kary finansowej związanej z zabiegiem syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenza złoży w najbliższych dniach szpital w Aleksandrowie Kujawskim, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o 134 tysiące złotych kary nałożonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kontrola funduszu wykazała, że ten zabieg odbył się poza procedurą. Przez to na dwóch oddziałach zabrakło odpowiedniej opieki. Z nowymi faktami nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, jak szpital będzie uzasadniał prośbę o zmniejszenie tej kary?
12: Dyrekcja Lecznicy w Aleksandrowie Kujawskim będzie przekonywać NFZ, że szpital jest w trudnej sytuacji finansowej, a 134 tysiące złotych kary to pieniądze potrzebne na leczenie pacjentów. Ten wniosek będzie złożony, gdy w tym tygodniu pracę zakończy wewnętrzna komisja szpitala. Równolegle swoje postępowanie w sprawie zabiegu prowadzi samorząd lekarski. To potwierdza Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej.
13: Naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej bada to w kontekście pracy lekarza, lekarzy będących wtedy uczestnikami z tego zdarzenia.
12: W tym tygodniu mogą zapaść też decyzje o ewentualnych politycznych konsekwencjach wobec senatora Tomasza Lenza. Jutro sprawą zabiegu jego syna ma zająć się kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej.
11: Jedna osoba została ranna w zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem na drodze krajowej nr 20 w pobliżu Trzebiatkowa w Pomorskiem. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Tu RMF FM, słuchacie faktów. Premier Węgier Peter Madziar pojedzie do Warszawy w przyszłym tygodniu, ogłosiła w parlamencie przyszła węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban. Madziar już w kampanii wyborczej zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną jako szef rządu uda się właśnie do Warszawy. Następnie odwiedzi Wiedeń i Brukselę. Niezwykle drastyczne, najostrzejsze w Unii Europejskiej środki przeciwdziałania możliwej epidemii hantawirusa wprowadza od dzisiaj Francja. Łączymy się z korespondentem RMF FM w Paryżu, Markiem Gładyszem. Marku, o jakie konkretnie środki chodzi?
14: Od dzisiaj osoby nie tylko podejrzane o zarażenie się hantawirusem, ale również te, które miały z nimi bliskie kontakty, będą mogły zostać poddane izolacji w szpitalach aż przez 6 tygodni, bo według ekspertów tyle czasu może upłynąć czasami od momentu kontaktu z wirusem do pojawienia się pierwszych objawów. Rzeczniczka rządu Francji Maud Breton potwierdziła oficjalnie pierwszy przypadek osoby zarażonej hantawirusem w tym kraju. Izolacji poddanych zostało już w sumie 27 osób, nie tylko pasażerowie statku wycieczkowego MV Hondius, ale również osoby, które podróżowały z nimi samolotami.
9: Kan w faktach RMF FM.
11: Trwają ostatnie przygotowania do wielkiego święta kina. Na pałacu festiwalowym w Cannes pojawił się już wielki plakat, który jest wizytówką ruszającej jutro tegorocznej edycji. Z nami teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
15: Witam ponownie, dzień dobry.
11: Kasiu, witaj. Co roku pojawia się kadr ze znanego filmu. Co widzimy tym razem?
15: To czarno-biała, gigantyczna fotografia Gina Davis oraz Susan Sarandon, które wyglądają z kabrioletu. Kadr ze słynnego filmu Thelma i Louisa Ridleya Scotta 35 lat po jego światowej premierze właśnie w Cannes. Festiwal przypomina, że bohaterki kultowego filmu Drogi pokazały nam drogę do emancypacji.
11: Kasiu, nie ukrywam, że ci zazdroszczę, bo będziesz obserwować festiwalowe wydarzenia również na miejscu, prawda?
15: Tak, ja sobie też.
11: Kto w tym roku pokaże swoje filmy?
15: Między innymi Pedro Almodóvar, Scarlett Johansson, Rami Malek, Javier Bardem i John Travolta. On pokaże tam swój reżyserski debiut. W konkursie głównym o Złotą Palmę mamy też polską koprodukcję Fatherland Pawła Pawlikowskiego, a polskich akcentów jest w tym roku dużo, dużo więcej.
11: I o wszystkich na pewno usłyszycie w faktach RMF FM. Schudłeś? 8,5 tysiąca kroków dziennie sprawi, że nie przytyjesz. Grzegorz Jasiński przynosi do studia najnowsze wyniki badań.
16: Dzień dobry, to było tylko 20 kroków od biurka.
11: 20, moje 25, bo ja troszkę dalej. No ale tak, 20, 10 tysięcy, było 11. Za każdym razem ta liczba wymaganych kroków jest inna.
16: Te 10 tysięcy kroków dziennie dla zdrowia okazało się mitem, ale wiemy dobrze, że im więcej kroków, to generalnie lepiej i każda ich liczba się liczy. Dziś mówimy o szczególnej sytuacji i osobach, które w wyniku diety i aktywności fizycznej zrzuciły kilka do kilkunastu kilogramów. Okazuje się, że potem 8,5 tysiąca kroków dziennie pozwala im uniknąć efektu jojo.
11: No to jeszcze zdradź nam, jak to zbadano.
16: Badacze z Włoch i Libanu przeanalizowali na nowo wyniki 18 badań z udziałem blisko 4 tysięcy osób i porównali skuteczność utraty wagi przy różnych strategiach modyfikacji trybu życia. Potwierdziło się, że o ile kluczowe znaczenie dla zrzucenia zbędnych kilogramów ma ograniczenie ilości spożywanych kalorii, utrzymanie niższej wagi staje się łatwiejsze i skuteczniejsze, gdy badani trzymali się potem dziennej normy 8,5 tysiąca kroków. To w praktyce oznacza przyzwyczajenie się do regularnych spacerów. Aż tyle i tylko tyle.
11: Podsumował Grzegorz Jasiński, dziękujemy ci. A w kolejnych faktach wiosenna prognoza pogody.
17: Spodziewane przyrosty pokrywy śnieżnej mają sięgać do 10 cm.
11: Gdzie spadnie śnieg w maju, usłyszycie o 13:00. Zapraszam.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
19: Dzisiaj raczej pochmurno w całej Polsce, ale całkiem ciepło. W Warszawie 20 stopni, w Bydgoszczy też, 17 w Białymstoku, 15 stopni w Łodzi, 19 we Wrocławiu.
20: Ja mam tu teraz podbicie, bo odświeżyłem mapę, 23 w Warszawie nawet.
19: Ojojojoj, ale
20: to
19: dobili
20: trójeczką.
19: Nie dość, że będą chmury, może się gdzieniegdzie pojawić deszcz, także uważajcie.
20: Mhm, ale pod parasolem nie kapie, w domu nie kapie, także są miejsca takie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
19: W faktach było o tym, że trzeba chodzić 8,5 tysiąca kroków. Ja zrobiłam 9 tysięcy, a po ubraniach nie widać, że schudłam.
20: Bo może te ubrania do suszarki wrzucasz i one wtedy się kurczą.
19: Nie mam suszarki.
20: To już cię nie wytłumaczy.
19: To dla wszystkich was, którzy dzisiaj też mają pracę siedzącą, muszą jakoś spożytkować sobie tą energię.
20: A
19: to
20: można
19: spokojnie
20: zrobić 9 tysięcy kroków siedząc?
19: Spróbujmy razem, to. Dobra? Byle do piątku w RMF FM. Paulina Sawicka, Paweł Jawor. Dzień dobry.
20: Cześć.

I tak wam gramy do pracy w RMF FM. Paweł poszedł po ładowarkę gdzieś tam po redakcji. To słuchajcie, będą ploteczki. Nie będzie kręcił nosem. Dua Lipa pozywa producenta telewizorów za to, że umieścił ją na jej wizerunek na kartonach. No ale ja nie wiem, po co Dua Lipa, bo lepszej kandydatki niż serialowa Hania Mostowiak to nie mamy.

0: Spotkałam go na korytarzu The Voice Kids, wygrał go w sobotę i jedzie na Eurowizję Junior, Wiktor Sas.
1: To było dla mnie zaskoczenie na antenie RMF FM, mojego ulubionego radia. Zostałem puszczony, to pomyślałem, że jednak ktoś mnie zauważył, nie? Że jakoś muszę jednak jakoś tak śpiewać, nie?
0: Każdy ma swoją historię z RMF FM. Miło, że możemy być początkiem być może bardzo dużej muzycznej kariery.
2: No i teraz możemy powiedzieć, że taki był jak do nas przychodził, a teraz proszę.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Gdy świętujemy zwycięstwa i gdy wasza drużyna tym razem zawodzi, wszędzie tam, gdzie są sportowe emocje, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
8: Mistrzowską jakość dostarcza Erkado, renomowany polski producent drzwi klasy premium. Sprawdź na erkado.pl.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hi everybody, this is Damiano David.
4: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMFFM.
5: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Po reklamie.
10: Słuchacie radia RMF FM.

0: do ponocenia za kółkiem w RMF FM.
1: Mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Ostatnio zauważyliśmy, że te poniedziałki z RMF FM są bardzo szczęśliwe.
2: Prawda?
0: I jakiś czas temu Marian miał taki telefon.
2: A jeszcze jedno szybkie pytanie. Jak ci poniedziałek mija?
3: A fajnie, fajnie. Właśnie jadę po pracy do domu.
2: Najprostsze. Czyli szczęśliwy, czyli uśmiechnięty. I za chwilę już normalnie ten uśmiech będzie od ucha do ucha.
3: Tak.
4: Bo chwilę temu było właśnie... Tak.
3: Nie, muszę na razie ochłonąć, bo nie mogę jechać. Tak się trzęsę cały.
2: 100 tysięcy złotych wygrał Marian.
0: Dosłownie minutę później był taki wybuch. I już niedługo właśnie tak zadzwonimy do kogoś z was i zrobimy szybki przelew od RMF FM. Ekspresowe 6 tysięcy w rundzie dodatkowej, ale to jeszcze nie koniec. Bo od razu wchodzicie do losowania o 1 050 000 złotych. Wystarczy jeden SMS RMF pod 7474.
4: No to ja teraz, uwaga, odpalam zegar z szybką akcją bonusową. Macie 10 minut i wchodzicie do obu losowań. Razy 999 każdy SMS. Każdy z tych finałów. Hasło RMF wysyłacie pod 7474.
5: Marian, a gdzie mogę kupić?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMF FM.
8: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowid.
15: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
16: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
17: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
16: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, tu kupuje.
18: Masz już Modivo Club Gold?
19: Nie. A warto?
18: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
19: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
18: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
19: Brzmi super. No to jak dołączyć?
18: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
20: A co tam w Carrefourze?
21: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
22: Sachetto. Sachertorte.
20: Co to znaczy?

0: Bank Polska. Wierz w siebie.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
2: Spróbować w czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem Byle do Piątku jest Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite.
8: Sponsorem Byle do Piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
9: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.

0: A jeśli potrzebujecie takiej zapowiedzi wakacji, wakacyjnych rytmów, żeby przestać myśleć o pracy chociaż na chwilę, już teraz.
1: Mogę urlop wypisać?
0: A co tak cię dotknęło?

0: Dwa losowania. Szybki przelew 6 tysięcy złotych i 1 050 000 złotych nagroda główna w sejfach. Hasło RMF wysyłacie pod 7474.
1: Sponsorem byle do piątku jest Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite.
2: Sponsorem byle do piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
3: Reklama.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
6: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
7: Bosch. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid. Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
12: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
13: Wstawaj, szkoda dnia. A już jutro o 5.30 jeszcze więcej śmiechu.
14: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
15: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
17: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
18: Po reklamie.
19: Zbliża się już godzina 13.
0: Fakty w RMF FM i Ewa Kwaśny.
20: Zapraszam. Zwrócimy się do ambasady USA w sprawie wizy dla Zbigniewa Ziobry, ujawnia rzecznik prokuratury krajowej. Napad na sklep jubilerski w jednej z galerii w Gliwicach. Złodzieje poszukiwani. W faktach także ceny paliw, które mają obowiązywać jutro, będzie też powrót zimy w Tatry.
21: Liczmy się ze znacznym ochłodzeniem i przymrozkami w ciągu dwóch nocy, czyli klasyka. Zimni ogrodnice.
20: Wybiła 13. Dziś prokuratura ma wystąpić do ambasady Stanów Zjednoczonych z pytaniem o Zbigniewa Ziobrę, który z Węgier wyjechał do USA, informuje rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Wiadomo natomiast, że zapowiadanego na dziś wniosku o ekstradycję nie będzie. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada teraz z nowymi informacjami. Krzysztofie, czego ma dotyczyć pytanie do amerykańskich władz?
22: Na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro, a także drugi z podejrzanych w aferze Funduszu Sprawiedliwości, Marcin Romanowski, którym cofnięto polskie paszporty, mieli wyjechać z Węgier do Stanów? Między innymi, czy otrzymali amerykańskie wizy, mówił prokurator Nowak.
23: Jeżeli tak, to kiedy, na jakiej podstawie, jakiego rodzaju wizy? No i drugie pytanie, czy te osoby przekroczyły granicę Stanów Zjednoczonych? Jeżeli tak, to gdzie są?
22: Na razie natomiast nie ma podstaw, by występować do USA z wnioskiem o ekstradycję Ziobry.
23: Podstawową przesłanką w naszej ocenie to jest prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu.
22: A sąd wypowie się w tej sprawie dopiero 8 września. Poza tym prokuratura bada, czy ktoś pomagał Ziobrze w kolejnej ucieczce. Za pomoc w unikaniu wymiaru sprawiedliwości grozi 5 lat więzienia.
20: Policja szuka złodziei, którzy napadli nad ranem na sklep jubilerski w Gliwicach. Na linii śląski reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, co do tej pory ustalono?
1: Policja dostała w tej sprawie zgłoszenie około 3:00. Napad był w jednej z gliwickich galerii handlowych. Napastnicy najpierw dostali się do środka centrum handlowego, a potem sforsowali zabezpieczenia w sklepie jubilerskim. Po napadzie uciekli. Napastników najprawdopodobniej było kilku. W tej chwili trwa ustalanie, co dokładnie skradziono. Policjanci cały czas są w miejscu napadu i zbierają wszelkie pozostawione tam ślady.
20: Maksymalne ceny paliw w dół. Minister energii zatwierdził nowy urzędowy cennik. Od jutra benzyna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 30 groszy. To 5 groszy mniej niż dzisiaj. Większą obniżkę zobaczymy przy dystrybutorach z olejem napędowym. Jutro zapłacimy o 10 groszy mniej, czyli 6 zł 93 grosze maksymalnie. Zima wraca. W Tatrach, a nawet na Podhalu prognozowane jest znaczne ochłodzenie i nawet opady śniegu. Zimni ogrodnicy mogą dać się mocno we znaki, mówi szef Zakopiańskiego IMGW Paweł Baszuchowski.
21: Na poziomie już tych 2000 metrów i wyżej opady deszczu będą zamieniały się w śnieg. W Tatrach spodziewane przyrosty pokrywy śnieżnej mają sięgać do 10 cm. Im bliżej wieczora z wtorku na środę, tym te opady śniegu będą pojawiały się niżej. Natomiast no tutaj raczej nie spodziewamy się przyrostu pokrywy czy pojawienia się w ogóle pokrywy śnieżnej. Natomiast liczmy się ze znacznym ochłodzeniem i przymrozkami w ciągu 2 nocy, czyli klasyka. Zimni ogrodnice i tak jak w Polsce ochłodzenie, spływ chłodnego, często arktycznego powietrza. No i u nas w górach te opady mieszane też nie są niczym nadzwyczajnym w maju.
20: Jeśli to pocieszy niektórych, opady śniegu w maju w Zakopanem to właśnie nic nadzwyczajnego. 7 lat temu spadło tam 8 centymetrów śniegu. A za godzinę w faktach RMF FM ósmoklasiści i ich wrażenia po pierwszej części egzaminu, czyli języku polskim.
2: Proste ta, tylko były niektóre rzeczy, których jakoś nas zaskoczyły.
20: Zapraszam na 14:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Zima wraca. To dobrze, nie, bo ja widziałem ostatnio na spacerze, ktoś miał choinkę jeszcze, się świeciła tam.
4: A to ja też widziałam choinkę, ja mam na przykład strojek świąteczny na oknie w kuchni.
0: Także wszystko jest w porządku, nic nie zmieniajcie. 13:53, byle do piątku, RMF FM, Paweł Jabor, cześć.
4: Paulina Sawicka, dzień dobry, cześć.
0: No, zawsze z wami. I najlepsza muzyka.

0: Damian Dawid w RMF FM.
1: Do łóżka czy uszka?
0: Do uszka. Do uszka. Dobra, uszka. Zmieńmy temat. Być może jesteście teraz zawaleni pracą, ale miło tak właściwie w poniedziałek zaplanować weekend, prawda? Dlatego w ramach akcji Funduszowy Maj sprawdzamy miejsca, które warto odwiedzić i które odzyskały dawny blask dzięki funduszom europejskim.
1: No, dzisiaj zaglądamy do Gołańczy. Po Zamku Kasztelańskim oprowadza nas Sławomir Maciaszek.
2: Mieliśmy możliwość nadania nowego życia XIV-wiecznemu zamkowi. Mamy wieżę mieszkalno-obronną, mury obwodowe wraz z bramą i basztką, salę kominkową, salę wystaw czasowych, w której możemy realizować koncerty małe, kameralne.
1: A skoro Wielkopolska, to można wyskoczyć do gminy Wierzbinek. Tam dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich powstała ścieżka pieszo-rowerowa. Po drodze XIX-wieczny zabytkowy pałac, więc dobre widoki gwarantowane.
0: Ma więcej takich miejscówek na majowe wypady już wkrótce w RMF FM i na naszej stronie www.rmf.fm.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
5: Wyjdź z domu! Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
6: Sprawdź to sam, czeki dał, kusi ceną każdy dział.
7: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
11: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
12: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
21: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
22: Mama była smutna i zmęczona.
20: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
23: Zdrowit.
24: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
25: Po reklamie.
26: RMF FM. Najlepiej.

pyta do piątku w RMF FM. Czereśnie już są w sprzedaży, no ale cena odstrasza, nawet 100 zł za kilogram. Tyle to ja wędliny nie kupuję za tyle. Już to sobie wyobrażam. Czy może mi pani ukroić 10 plasterków czereśni? Aha, i pamiętajcie, nie wypluwajcie pestek. Zbyt cenne.

0: Uwaga, to ostatnie minuty, żeby wejść do dwóch losowań jednocześnie. Już niedługo dzwonimy i zrobimy komuś z was szybki przelew. Rundę dodatkową, 6000 zł od ręki.
1: Słyszycie ten zegar. Potem wasz los gra dalej. O sejfy już po 16, 1 050 000 zł. Ale nie będzie już dziś takiej okazji, żeby wejść od razu do dwóch losowań.
0: 1006 szans. SMS RMF pod 7474. A my już odliczamy. Ostatnie minuty. Szansa na szybką gotówkę. Już o godzinie 14. To jeszcze jest ten czas, kiedy zdążycie wejść do gry.
1: Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Czas leci. To jest ten moment. Może wasz ostatni na dwa finały. RMF 7474.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
10: Uwaga, nowość.
9: Szybki przelew.
11: Potrzebujesz kasy na już?
9: Zagraj w rundzie dodatkowej.
10: Wygrasz?
11: Jeszcze dziś dostaniesz przelew.
9: Szybko, szybko.
11: A w wielkim finale czeka
9: ponad 1 000 000 zł.
12: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Po reklamie.
9: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Sofia.
1: Już za moment dzwonimy do kogoś z was z szybkim przelewem od RMF FM. 6 tysięcy od ręki, szybki przelew, a potem 1 050 000 złotych w sejfach. Ostatni moment, żeby zagrać w dwóch losowaniach. 1006 losów jeszcze teraz. Ostatnie minuty. RMF 7474.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: RMF FM tworzy historię.
4: Koncert Skorpionów na Podjedniku z okazji inwazji mocy RMF FM. Wtedy też pierwszy raz złapałem za rękę teraźniejszą żonę, Iwonę.
5: Ja byłam taka podekscytowana, mówię, pierwszy raz słyszę swój numer w radiu, wow! I to było w RMF-ie.
3: Słuchacze, dziennikarze, gwiazdy. Każdy ma swoją historię z RMF FM. Na www.rmffm czekamy na twoją. Posłuchamy ich razem dziś w Popliście.
6: Reklama. W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo-wstanek zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
17: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
16: Latium?
17: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
16: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
17: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Sprawy, które szokują do dziś. Śledztwa, które przeszły do historii kryminalistyki.
18: Sprawdzamy, drążymy, analizujemy, wyjaśniamy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
3: Sceny zbrodni. Jeden z topowych programów True Crime w Polsce. Już w niedzielę po 20 w RMF FM. A wszystkie trzymające w napięciu odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Po reklamie.
2: 14. Redakcja Faktów w pełnej gotowości. Przed mikrofonem Ewa Kwaśny.
3: Zgadza się, zapraszam.
2: Słuchamy faktów.
3: Jest śledztwo w sprawie drona obserwacyjnego znalezionego w sobotę koło Bartoszyc z Warmińsko-Mazurskiem. Prawie co drugi Polak chce, aby przed wakacjami doszło do rekonstrukcji rządu. Posłuchajcie, jak te wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM komentują politycy. Ósmoklasiści już po egzaminie z języka polskiego, generalnie, jak twierdzą, egzamin prosty, ale...
4: Były niektóre rzeczy, których jakoś nas zaskoczyły.
3: Jest 14. Wszczęto śledztwo w sprawie drona obserwacyjnego, który prawdopodobnie przyleciał z obwodu Królewieckiego w Rosji. Maszynę znaleziono w sobotę w miejscowości Osieka koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskiem. Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, co będą badać śledczy?
5: Sprawą zajmuje się 8 Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Śledczy sprawdzać będą m.in. kiedy i w którym miejscu doszło do przekroczenia polskiej granicy. Według moich informacji to pierwszy tego typu obiekt znaleziony w Polsce. Jego analiza może być cenna dla naszego wojska.
6: Obiekt został w całości podjęty i zabezpieczony. Jak ustalono, jest to dron typu rozpoznawczego. Nie był on uzbrojony.
5: Powiedział mi Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Dron został znaleziony na polu około 20 km od granicy z Rosją.
3: Uwaga kierowcy, utrudnienia na autostradzie A4 na Podkarpaciu, pomiędzy węzłami Rzeszów Wschód, Łańcut. W pobliżu Woli Małej samochód osobowy uderzył w bariery. Jedna osoba jest ranna. Zablokowany jest lewy pas ruchu na jezdniach w obydwu kierunkach. Prawie co drugi Polak chce, aby przed wakacjami doszło do rekonstrukcji rządu. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM. 22% badanych uważa, że rekonstrukcja nie jest potrzebna. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Kubo, jak politycy komentują to badanie?
7: Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podkreśla, że okres przed wakacjami to nie jest najlepszy czas na rekonstrukcję rządu.
8: Wiem z mojego doświadczenia, że najlepszym czasem na rekonstrukcję jest koniec wakacji i początek nowego sezonu politycznego.
7: Koalicjanci bronią jednak swojego rządu, mówiąc, że problemy niektórych ministerstw to pokłosie 8 lat władzy PiSu.
9: Naprawianie państwa, naprawianie Polski po PiSie jest naprawdę mozolne i się dzieje, ale sama jako obywatelka chciałabym nieraz, żeby się działo szybciej.
7: Mówiła mi Magdalena Sroka z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią wprost: nie rekonstrukcja, a zmiana całego rządu.
10: Tak naprawdę ryba psuje się od głowy. Problemem jest premier, problemem jest konstrukcja tego rządu, a to, że potem są objawy w postaci dysfunkcji w różnych ministerstwach, no to tutaj nawet zmiana osób, ale przy pozostawieniu tego premiera i tej koalicji wiele by nie pomogła.
7: Powiedział mi poseł PiSu Marcin Horała. Opozycja wskazuje, że rekonstrukcja w pierwszej kolejności powinna objąć resorty zdrowia, środowiska i klimatu oraz finansów.
11: Egzamin ósmoklasisty. W faktach RMF FM.
3: Analiza tekstu źródłowego oraz do wyboru opowiadanie albo przemówienie. Za ósmoklasistami pierwsza część egzaminu, dziś to był język właśnie polski.
12: Nie było normalnej lektury, tylko dali jakiś losowy tekst.
13: Poradziłaś sobie?
12: Myślę, że tak. I było też łatwo, bo było przemówienie, a nie rozprawka. O tym, że każdy może kształtować swoją przyszłość.
13: To na co się powołałaś?
12: Na opowieść wigilijną i na kamienie na szaniec.
14: Ja opowiadanie pisałem. Trzeba było napisać, jak spędzał się dzień z bohaterem i mieliśmy tam dać jakiś przedmiot, którym znaleźliśmy.
15: O niezwykłych właściwościach.
14: Tak jest.
13: Pozostała część? Prosta, łatwa? Tego się spodziewaliście?
14: Prosta, tylko były niektóre rzeczy, których jakoś nas zaskoczyły.
3: Z ósmoklasistami ze szkoły podstawowej nr 29 na warszawskim Powiślu rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Jutro przed młodzieżą matematyka, a pojutrze język obcy. I na koniec tych faktów jeszcze niezwykłe odkrycie po 91 latach. Światło dzienne ujrzał nieznany dotąd film z pogrzebu marszałka Józefa Piłsudskiego. Unikatowe nagranie trafiło do Narodowego Archiwum Cyfrowego. Ten wyjątkowy film możecie obejrzeć już teraz na rmf24.pl.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Proszę.
2: Nie mogę. No. Chciałem powiedzieć, żebyście zostali, bo Mateusz przygotował wam super rzeczy w programie, prelekcje, wystawy czasowe i tak.
16: Tak, dokładnie. Wszystko u mnie i to za darmo w ogóle, także zachęcam.
2: A na recepcji za darmo będzie soczek.
16: Lepsza połowa dnia się kłania. Paulina, bardzo dziękujemy.
2: No, też tu była. Ona się do nas
17: śmieje,
2: nie przyznaje.
17: Śmieję się z nich, słuchajcie, śmieję, bo cały czas sobie tu huczają, żartują, no i tak to jest z samymi chłopakami, no.
2: Muka.
17: Tacy już jesteśmy.
2: Piona w szczepionce.
17: Cześć, witajcie.

To ja już wiem, dlaczego Paweł Jawor wyszedł ze studia w Skowronkach. No tak, Barca świętuje po wygranym El Clasico. Przypomnę, 2-0 z Realem. A Robert Lewandowski, bo czytam w sieci, został zapytany o potencjalny transfer. No, dużo się o tym mówi. Odpowiedział, cytuję: co będę robił jesienią? Nie wiem. No i ja go rozumiem. Ja go doskonale rozumiem. No, niektórzy nawet przecież planów na wakacje nie mają jeszcze.

0: takie klimaty weekendu. Alan Walker, ale no podnosi na duchu, daje energię w poniedziałek. No właśnie, a propos weekendów, coraz rzadziej pracujemy w weekendy. Tak czy tam w sieci tak mówią najnowsze badania. Słuchajcie, no jeśli nikomu to nie przeszkadza, to ja bym tu naprawdę nic nie kombinował.
1: Reklama.
2: Cappuccino. Caffè latte.
3: Co robisz?
2: Trenuję zamawianie kawy w McCafé za siódemkę. Już od

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
7: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
8: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
9: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
17: Po reklamie.
8: Lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: ależ to jest piękna młodość.
1: Oby trwała wiecznie. RMF FM 24 minuty do 15, a o 14, słuchajcie, tak jak zapowiadaliśmy, poznaliśmy laureata rundy dodatkowej. Krzyśka złapaliśmy w pracy za granicą.
2: Pracuję tutaj w Niemczech 3 tygodnie, a zjeżdżam do Polski na tydzień, także 3 tygodnie na jeden pracuję.
1: No właśnie, i Krzysztof z Warmii kompletnie nie wiedział, że takie szczęście się do niego uśmiechnie, i to w poniedziałek.
2: Wow, dziękuję bardzo. Oj, miłego dnia życzę, bo mu jest szczęśliwy.
1: I proszę, wygrał 6 tysięcy, mało tego, przelew z tą kasą jeszcze dziś będzie miał na koncie. A plan jest taki, żeby w kumulacji szczęścia, no, ktoś z was był jeszcze dzisiaj bardzo szczęśliwy. Ja o to zadbam, może nawet, żeby został milionerem. A do tego naprawdę ta droga nie jest taka długa, no bo sejfów jest 30. W jednym z sejfów 1 050 000 złotych. To jest ogrom kasy, naprawdę. To jest kasa na marzenia, kasa na remont, kasa na wakacje. Kasa, żeby nie widzieć już więcej razy szefa, chociaż się go nawet bardzo lubi. Słuchajcie, 1 050 000 może być twój. Teraz zrobię coś nieplanowanego, bo miałem to przesunąć, ale tak sobie myślę, po co czekać? Dla słuchaczy lepszej połowy dnia wszystko. Macie 13 minut. I to jest mega okazja, bo pomnożę razy 1200 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Albo dobra, tego w ogóle nie było w planach. Lepszej okazji, żeby wejść do gry, już dzisiaj nie będzie. To jest ten moment. Ostatnie 12,5 minuty okazji. Gracie na www.rmf.fm albo ślecie RMF pod 7474.
3: Reklama. Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę?
4: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
3: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
4: A, Mariolka.
5: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy Maj. Słuchaj w RMF FM.
8: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
14: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Zdrowid.
17: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: najwyższe ceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: Czego dziś chcę?
1: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%. Drugie gratis.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie.

wcale nie jest taki zły pomysł, że trochę zwolniliśmy w RMF FM. Bo należy zwolnić zwłaszcza na drogach w Kujawsko-Pomorskim i w Opolskim na czwórce. Tam groźne wypadki. Wszystkie szczegóły będziemy mieć dla was niebawem. Za 10 minut w Faktach RMF FM o 15. Bądźcie blisko. Jedźcie ostrożnie.

0: Reklama.
1: Masz Modivo Club Gold?
0: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
0: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
0: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Seba?
2: No?
1: A jaki tablet będzie najlepszy?
2: Najlepszy? To taki w supercenie z Media Expert. Zobacz, na przykład tablet Lenovo. Kompleksowo wspierany AI z potężną baterią.
1: A jaki ładny! O, i ma wygodny rysik.
2: Jest na niego super promka. Kupujesz i dostajesz 500 zł zwrotu.
1: A kasa wraca. Sprytnie.
3: Kup w Media Expert tablet Lenovo w promocji i zyskaj nawet 500 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Chcę rzucić palenie.
5: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
8: Desmoxan. I już nie palisz.
9: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
10: Sherlock Holmes, James Moriarty.
9: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
11: Wyjdziemy stąd. Razem.
9: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
13: Po reklamie.
14: A to już prawie 15 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w Studiu Faktów. Razem z nami Ewa Kwaśny. Witamy, Ewo.
15: Witam ponownie i zapraszam. Niestety groźne wypadki i utrudnienia w Kujawsko-Pomorskim na drodze numer 15 i na autostradzie A4 w Opolskim. Potem sprawa adwokata Pawła K., skazanego za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Śledczy sprawdzają, czy ktoś powinien odpowiedzieć za pomoc w jego ucieczce. Akcja związkowców przed biurami senatorów w Katowicach.
16: Jak się nic nie zmieni, to tak naprawdę naszego przemysłu motoryzacyjnego nie będzie. Naszego hutnictwa nie będzie.
15: Jest 15. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna w wypadku na opolskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Opole Południe i Zachód samochodowa laweta uderzyła w tył ciężarówki. Trwa akcja ratunkowa. Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Zablokowana jest jezdnia w stronę Wrocławia. Wprowadzono objazd. Dwie osoby z kolei zostały ranne w wypadku na Krajowej 15 w Brodnicy w Kujawsko-Pomorskim. Po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką policja wprowadziła tam ruch wahadłowy.
17: Aktualny obraz faktów.
15: Policja bada, czy ktoś powinien odpowiedzieć za pomoc w ucieczce adwokata Pawła K., skazanego za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, postępowanie w tej sprawie wszczęła policja w Chrubieszowie na Lubelszczyźnie. To tam ścigany, który zasłynął nazwanie samochodu swych ofiar trumną na kółkach, ukrył się przed odsiadką i w zeszłym tygodniu został zatrzymany. Na linii Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co konkretnie mają badać policjanci?
18: Muszą szczegółowo ustalić przebieg ucieczki Pawła K., który nie stawił się w więzieniu, aby odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności. Wiadomo, że skazany kilkukrotnie zmieniał miejsce pobytu. Schronienie znajdował w różnych lokalach. Śledczy muszą wyjaśnić, czy ktoś pomagał mu szukać tych mieszkań, czy ktoś go przewoził z miejsca na miejsce, czy wynajmujący lub właściciele nieruchomości wiedzieli, że jest poszukiwany, no i nie powiadamiali organów ścigania. Badana będzie też rola żony prawnika w tej ucieczce. Jak jednak usłyszałem, jeśli okazałoby się, że pomagała mężowi, nie będzie podlegała karze, bo zgodnie z przepisami ukarać nie można osoby najbliższej.
15: Mieszkańcy podwrocławskich miejscowości grożą protestem i blokadą osiedla w południowej części miasta. Od czasu, gdy rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania i wiaduktów na ulicy Gazowej we Wrocławiu, ich lokalne wąskie drogi zostały zakorkowane autami jadącymi objazdami. Na linii Bukszpanowej w Iwinach jest wóz satelitarny RMF FM, reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, mamy już godzinę
19: szczytu. Dzień dobry,
15: witamy. Jaki jest tam ruch?
19: Faktycznie.
4: wyłącznie na wąskiej osiedlowej dróżce bez chodnika między domami jednorodzinnymi coraz więcej samochodów. To kierowcy, którzy próbują uciec z zakorkowanej arterii na Jagodnie, którą wyznaczono objazd. Mieszkańcy mówią wprost, tu nie da się żyć.
13: To była totalnie ślepa i spokojna uliczka. Mieliśmy 150 pojazdów przejeżdżających tam i z powrotem na dzień. Natomiast teraz po prostu jeden za drugim. Nie?
19: Droga jest absolutnie nieprzystosowana do tranzytu. Pytanie, które dzidy piesi mają chodzić, chować się na cudze pole, dojdzie do nieszczęścia.
4: Mieszkańcy biorą pod uwagę zablokowanie Bukszpanowej. Miasto rozkłada ręce. Jak usłyszałam, nie ma możliwości, by inaczej poprowadzić objazdy.
15: Biura senatorskie w Katowicach oblegane przez delegacje związkowe. Związkowcy pojawili się tam dziś w sprawie głosowania dotyczącego ewentualnego referendum związanego z Zielonym Ładem. Senatorom zostawili petycję.
16: Jak się nic nie zmieni, to tak naprawdę naszego przemysłu motoryzacyjnego nie będzie. Naszego hutnictwa nie będzie, polskiej energetyki nie będzie. Będziemy płacić ogromną kasę za energię sprowadzaną z zagranicy.
20: Wręczacie taką maskotkę, zieloną żabę. Ten Zielony Ład to taka zielona żaba?
21: No tak mniej więcej. Jakaś symbolika ma być na zielono. Nie znalazłem zielonego słonia, to przy to zieloną żabę.
22: Pan jest bardzo prosty. Senatorom w całej Polsce w zasadzie dzisiaj wręczamy petycję, w których wnioskujemy do nich, żeby 20 lub 21 maja, bo wtedy będzie obratował Senat nad wnioskiem pana prezydenta dotyczącym referendum w sprawie polityki klimatycznej, odważyli się głosować za.
15: Przed jednym z biur senatorskich w Katowicach był reporter RMF FM Marcin Buczek. A w kolejnych faktach powiemy o tym m.in. od kiedy ziewanie staje się zaraźliwe. Zapraszam na 15.30.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
14: Tak, to już pewne, idą zimni ogrodnicy, przyjdą jutro. No nie wiem, czy da się ich jakoś zagadać, żeby przyszli trochę później albo w ogóle. Natomiast, no rzeczywiście, sprawdzają się prognozy. Jutro 11-10 stopni w centrum, do 17 na Podlasiu. To będzie maks, jeśli chodzi o termometry. No i bardzo zmienna pogoda, bo jutro sporo deszczu w centrum i na wschodzie, więcej słońca na zachodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
14: Jak zaoszczędzić na zakupach? Taki temat wleciał do lepszej połowy dnia po weekendzie, jak znalazł. No to zaraz więcej szczegółów. 5 po 15. To jest dobry czas w poniedziałek. No to już tak z górki do 17. Jakoś to będzie. Gramy dla Was najlepszą muzykę w RMF FM. Cześć ponownie.

RMF FM. Oho. No, właśnie dostaliśmy informację, że Krzysztof, który wygrał 6 tysięcy w rundzie dodatkowej, właśnie dostał przelew. Raz jeszcze gratulacje.

Tak, to bardzo zależy, czy 11 to jest początek miesiąca, czy ta wypłata już trochę uciekła. No właśnie, a propos zakupów, to jest przeciekawe w ogóle, o czym czytam. Przez brak okien w dużych sklepach wydajemy więcej pieniędzy. I serio, nasz mózg po kilkudziesięciu minutach traci poczucie czasu i generalnie siedzimy tam parę godzin. Pytanie, czy to działa w drugą stronę? No bo ja sprawdzę, następnym razem jak będę coś kupował przez internet w domu, to stanę przy oknie. Może się uda zaoszczędzić.

Dzisiaj matura z matematyki na poziomie rozszerzonym, bez zaskoczeń. To był trudny egzamin, tak mówią uczniowie. Pytaliśmy ich w Szczecinie. Wracamy właśnie na maturę z matematyki w Faktach RMF FM o 15.30. A teraz dla was, maturzystów, zasłużony odpoczynek z najlepszą muzyką.

0: reklama.
1: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowit.
18: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. Po reklamie.
19: Czas na fakty o 15.30. Ewa Kwaśny.
20: Samochód osobowy potrącił pieszego na Krajowej Dziesiątce w Kaliszu Pomorskim między Wałczem a Reczem. To województwo zachodniopomorskie. W miejscu wypadku policja wprowadziła ruch wahadłowy. Utrudnienia na Krajowej Siódemce między Kazuniem Nowym a Łymiankami na Mazowszu. Tam doszło do kolizji auta dostawczego z osobowym. Zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Warszawy. To był trudny egzamin, tak szczecińscy uczniowie ocenili maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym. Jak mówili naszej reporterce Annie Pałamar, niewiele osób wyszło z egzaminu wcześniej.
21: Starałem się napisać tyle, ile mogłem. 3 godziny w pełni wykorzystane i zobaczymy, jak to pójdzie. Trzymam kciuki, żeby było jak najlepiej.
22: Jak wrażenie, jak poszło?
23: Tak średnio, 10% może będzie.
22: Mogło być lepiej. Myślę, że będzie około 60-70%.
24: Okay, nie, no to bardzo dobry wynik.
22: Nie było najgorzej.
25: Było trudno, ale poszło dobrze.
20: Czy zadania zostały rozwiązane poprawnie, okaże się na początku lipca.
0: Odsłaniamy fakty.
20: O tym, że ziewanie jest zaraźliwe, nikogo nie trzeba przekonywać.
1: Okazuje się, że jesteśmy podatni na to dużo wcześniej niż myślano.
20: Doniesienia włoskich naukowców na ten temat właśnie przynosi Grzegorz Jesiński.
1: Witam ponownie.
20: Grzegorzu, dużo wcześniej, to znaczy?
1: Jeszcze w łonie matki. Badania pokazują, że już w ciąży dzieci reagują na ziewanie mam, co może być jednym z pierwszych przejawów więzi emocjonalnej między matką i dzieckiem.
20: A na czym konkretnie te badania polegały?
1: W eksperymencie uczestniczyło 38 kobiet w ciąży, którym pokazywano filmy m.in. ze scenami ziewania. Badanie polegało na jednoczesnym monitorowaniu mimiki matek oraz ruchów twarzy płodów. W pierwszym przypadku z pomocą kamery, w drugim aparatu USG. Okazało się, że dzieci znacznie częściej ziewały po tym, jak ich matki same ziewały. Reakcja pojawiała się średnio po około 90 sekundach. Dotychczas sądzono, że zaraźliwość ziewania pojawia się dopiero w późniejszym dzieciństwie, kiedy rozwijają się umiejętności społeczne. Teraz wygląda na to, że te mechanizmy mogą funkcjonować już na etapie życia płodowego.
20: Za chwilę jeszcze klub ekonomiczny. Na fakty o 16 zapraszam już w imieniu Marleny Chudzio i Bogdana Zalewskiego.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący modę męską i garnitury szyte na miarę. Giacomo.pl.
20: Trwa funduszowy maj. O tej akcji w klubie ekonomicznym już teraz Michał Zieliński i jego gość. Dzień dobry.
17: Moim gościem jest Agnieszka Bella z Ministerstwa Funduszy. Można się domyślić, że postanowiliście przypomnieć Polakom, jak nasz kraj korzysta na unijnych funduszach, ale dokładniej, na czym ma ta akcja polegać?
24: A funduszowy maj to jest taka akcja, którą zainicjowaliśmy, żeby promować fundusze unijne i pokazać Polakom i Polkom, co osiągnęliśmy dzięki członkostwu w Unii Europejskiej. Akcja polega na tym, że przez cały maj organizowane są wydarzenia w całej Polsce, w różnych miastach, pikniki, są to zwiedzania różnych instytucji kultury, są to też odwiedziny w różnych projektach infrastrukturalnych, tak? To, co zostało zbudowane dzięki...
17: Czyli co, oczyszczalnie ścieków na przykład można
24: też
17: zwiedzić?
24: Tak. Mhm.
17: I co jeszcze z takich miejsc intrygujących?
24: Można na przykład będzie zwiedzić pociągi na dworcu kolejowym, zresztą warto właśnie tutaj wspomnieć o tym, że dworzec zachodni w Warszawie to jest ogromna inwestycja.
17: No piękny dworzec, zupełnie inny niż dawniej.
24: Dokładnie tak. Jest to przepiękna inwestycja i myślę, że warto właśnie spojrzeć na to też od kuchni, bo my na co dzień sobie tak naprawdę nie zdajemy z tego sprawy, bo no wiadomo, zabiegani jesteśmy, tak biegamy po tych naszych miastach, miejscowościach i widzimy, że coś się wybudowało, ale na co dzień nie myślimy o tym, że jest w tym też rola funduszy unijnych.
17: Dziękuję. W tym tygodniu przyjrzymy się temu, jak zmieniła się Polska za sprawą unijnych funduszy i szerzej obecności w Unii Europejskiej.
2: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący modę męską i garnitury szyte na miarę. Giacomo.pl.

0: Tak można zaczynać dzień. No właśnie, Krzysztof już odebrał szybki przelew. 6 tysięcy trafiło na jego konto w rundzie dodatkowej.
1: Tak, muszę potwierdzić, dotarł przelew. Bardzo szybciutko, jestem zaskoczony. Bardzo miła niespodzianka.
0: Krzychu, niespodzianka fajna, ale na co kasę wydasz?
1: Na przyjemności. Za 3 tygodnie wyjeżdżam znowu do Polski, więc prawdopodobnie nad morze wyjadę.
0: Czekajcie, na przyjemności. Nad morze. No, i to jeszcze przed sezonem. Kto sobie może na takie rzeczy pozwolić? No ktoś, kto ma 1 050 000 na przykład na koncie, może sobie pozwolić na takie morze przed sezonem. A pracę to tak, jak znajdzie czas oczywiście na tą pracę. Tak, oczywiście, że tak. 1 050 000 w jednym z sejfów, a finał za niecałą godzinę, jak patrzę na zegar. Wiecie, co jest najważniejsze? Ten dźwięk. I potem to, co się okazuje. Co jest w środku. Bo jeżeli ktoś z was zostanie dzisiaj milionerem, to oszaleje ze szczęścia. Ja bardzo chciałbym, żeby tak się stało. Chciałbym znaleźć kolejnego milionera. Uwaga! Przez 10 minut pomnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474 razy 1000 i to będzie naprawdę mega okazja. Od teraz przez 10 minut szybka akcja. www.rmf.fm. Tam gracie albo ślecie RMF pod 7474.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Kumulacja szczęścia w RMFFM.
5: Uwaga, nowość!
4: Szybki przelew!
6: Potrzebujesz kasy na już?
5: Zagraj w rundzie dodatkowej.
4: Wygrasz?
6: Jeszcze tego samego dnia dostaniesz przelew.
5: Szybko, szybko!
6: A w wielkim finale czeka
4: ponad 1 000 000 złotych!
7: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Pędziłam, ale moje nogi
1: I znowu jak z ołowiu.
21: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
22: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
21: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
22: Czyli?
21: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
24: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnie

0: Candy Dust, Zakaria w RMF FM, za chwilę 16 i fakty.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: RMF FM tworzy historię.
3: Koncert Skorpionów na Powiedniku z okazji inwazji mocy RMF FM. Wtedy też pierwszy raz złapałem za rękę teraźniejszą żonę, Iwonę.
4: Ja byłam taka podekscytowana, mówię, pierwszy raz słyszę swój numer w radiu, wow! I to było w RMF-ie.
2: Słuchacze, dziennikarze, gwiazdy. Każdy ma swoją historię z RMF FM. Na www.rmffm czekamy na twoją. Posłuchamy ich razem dziś w Popliście.
5: Reklama. Uwielbiam ten smak i aromat. Jak ty to robisz, Marian?
6: To proste. Nasz nowy ekspres Nespresso Vertuo App z Media Expert sam dopasowuje parametry parzenia do wybranej kapsułki, stąd ten bogaty aromat i idealna kremowa pianka. Do tego wygodna obsługa jednym przyciskiem, pyk, szybkie nagrzewanie i ten szeroki wybór kaw.
7: Doświadczy głębi smaków i aromatów. Kup w Media Expert kapsułkowy ekspres Nespresso Vertuo App w super cenie i otrzymaj do 400 zł w rabatach na kawę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Przyjdź na galę seriali i usłysz spektakularne soundtracki w wykonaniu orkiestry i chóru na żywo. W programie Biały Lotos, Bridgertonowie, Pingwin, Yellowstone i wiele więcej. To wszystko 16 maja w Tauron Arenie na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Sprawdź na www.fmf.fm. Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF i RMF Classic. Poleca RMF FM.
2: Mieli wszystko. Popularność i pieniądze.
9: Nie znikali z nagłówków, a teraz, gdy blask sławy nieco przygasł, opowiedzą nam, co u nich słychać.
2: Kuba Śliwiński zaprasza na szczere rozmowy o karierze i życiu po niej.
10: Wielu Polaków uważa, że słuch o mnie zaginął. Chciałem zaprzeczyć, żyję, mam się dobrze.
2: Co u nich słychać? Premierowe odcinki w każdy piątek w RMF On i na YouTubie RMF24.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Na kortach wielkiego szlema i na ostatnim okrążeniu wyścigu sezonu. Zawsze, gdy kibicujecie, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
2: Mistrzowską jakość dostarcza Erkado, renomowany polski producent drzwi klasy premium. Sprawdź na erkado.pl.
3: Barbara, mam! Mam bilet na Mistrzostwa Świata!
4: Co?
3: Kupiłem w Media Expert limitowany smartfon Motorola Razr Fold i bilet na mecz dostałem w prezencie!
4: Podaj do mnie! Wow, ma dwa ekrany. Po złożeniu składa się w jeden. Jest smukły, lekki, zjaj!
3: I jeszcze 1500 zł!

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Zegar już prawie wskazuje 16, a w studiu pojawili się Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Witamy.
3: Dzień dobry.
4: Kłaniamy się.
2: Czas na fakty o 4:00.
3: Groźny wypadek w Konopnicy niedaleko Lublina.
4: Szpitalnej pomocy udzielono 21 osobom.
3: Rozbój z użyciem noża.
4: Zarzuca się grupie Szwedów, którzy w Gdańsku zaatakowali Norwega.
3: Ruszyła krakowska fabryka sztucznej inteligencji.
4: Posłuchajcie, co będzie jej cybersercem.
3: To druga taka inwestycja w Polsce.
4: Dwadzieścia jeden osób jest poszkodowanych i trafiło do szpitali po groźnym wypadku, do którego doszło w miejscowości Konopnica obok Lublina.
3: Samochód osobowy zderzył się tam z busem.
4: Jedno z aut zjechało na przeciwległy pas jezdni.
3: Informacje na temat tego wypadku zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Witamy Michale, co ustaliłeś?
5: Do szpitali trafiło 19 pasażerów busa, wśród nich jest 5 dzieci, a także 2 osoby, które jechały osobowym Audi. 2 samochody zderzyły się na wyjeździe z Lublina w kierunku Rzeszowa. Odcinek, na którym doszło do tego wypadku, to jest przedłużenie ulicy Kraśnickiej w Lublinie. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Co kilka chwil dojeżdżają też kolejne karetki pogotowia. Ta trasa będzie zablokowana jeszcze przez co najmniej 3 godziny. Od policjantów przed chwilą usłyszałem, że kierowca busa był trzeźwy. Kierowca samochodu osobowego będzie dopiero przebadany pod kątem trzeźwości. Na razie muszą zająć się nim medycy.
3: Nowe fakty w sprawie tego wypadku sprawdzajcie w RMF FM.
4: W centrum Gdańska grupa Szwedów dokonała na Norwegu rozboju z użyciem noża.
3: Napastnicy zostali zatrzymani na lotnisku chwilę przed wylotem do Göteborga.
4: Na linii trójmiejskiej reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
3: Staszku, jakie jest tło tej skandynawskiej sprawy w Trójmieście?
6: Norweg przyjechał do Gdańska wraz z kolegą na kilka dni. W środę wieczorem chodzili po pubach i klubach, a w jednym z lokali poznali grupę Szwedów. Według śledczych po wyjściu z klubu sytuacja zmieniła się w brutalny napad. 4 mężczyzn otoczyło turystę, szarpało go i groziło nożem. Zabrali telefon i kartę płatniczą, a potem zmusili Norwega do podania PIN-u i wypłaty pieniędzy z bankomatu. Skradzioną kartą zapłacili w sklepie. W piątek policjanci zatrzymali podejrzanych na lotnisku w Gdańsku, kiedy czekali już na samolot do Szwecji. Mają od 17 do 23 lat. Jeden z nich przyznał się do kradzieży telefonu i karty. Pozostali nie przyznają się, jak mówi prokuratura, aby stosowali jakąkolwiek przemoc. Wszyscy trafili na 3 miesiące do aresztu. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia.
3: Już za chwilę lekarz dyżurny na antenie RMF24.
4: Tak, od dzisiaj wszystko, co najważniejsze na temat zdrowia, nasza informacyjna stacja oferuje wam w poniedziałki po godzinie 16.
3: A zatem z nami jest już prowadzący program, lekarz rodzinny Marek Łabno.
4: Dzień dobry, Marku. O czym dzisiaj?
7: Dzień dobry. Dzisiaj na warsztat biorą bieganie oraz jego wpływ na nasze zdrowie. Coraz więcej osób biega lub chce zacząć przygodę z tym sportem. Ten odcinek będzie dla nich. Czy rzeczywiście kolana dostają tak bardzo w kość? Czy bieganie jest dla każdego? Czy mogą przydarzyć się wam jakieś nieprzyjemności, kiedy często biegacie? Odpowiedzi na te pytania usłyszycie w Radiu RMF 24. Serdecznie zapraszam.
3: By włączyć Radio RMF 24, wystarczy wejść na naszą stronę rmf24.pl i kliknąć u góry ikonę playera.
4: Posłuchajcie lekarza dyżurnego.
1: O sztucznej inteligencji w faktach RMF FM.
3: Jej sercem będzie superkomputer Gaia, wyposażony w kilkaset najnowocześniejszych akceleratorów GPU.
4: Dziś w Krakowie zainaugurowano działalność drugiej w Polsce fabryki sztucznej inteligencji.
3: Pomoże budować modele językowe, m.in. dla startupów i małych przedsiębiorstw.
8: I dzięki temu, że ułatwimy takiemu startupowi dostęp do danych, dzięki temu, że ta moc obliczeniowa, która często jest barierą, będzie nieodpłatna, dzięki temu, że będziemy w stanie im podpowiedzieć, jak najlepiej osiągnąć ich cel, liczymy na to, że taki produkt trafi na rynek szybciej, że taki produkt będzie bardziej zoptymalizowany do naszej specyfiki rynku, czy do celu biznesowego, który ten startup sobie stawia, tak żeby faktycznie przedsiębiorcy mogli skupić się nad tą częścią merytoryczną, a nie nad zapewnianiem, nad martwieniem się o to, skąd wziąć zasoby.
4: Tłumaczy dyrektor Cyfronetu AGH Marek Magryś.
3: W przyszłym roku do fabryki dostarczony zostanie nowy superkomputer.
4: A całość kosztowała 70 milionów euro.
3: O 16.30 usłyszycie o spektaklu z kultowymi polskimi utworami o miłości.
4: Opiekuje się nimi znana wokalistka Natalia Kukulska.
9: Koncert Za miłość podzieliłam na 3 akty.
4: Fakty kulturalne poświęcimy tej właśnie sztuce.
3: Szczegóły teatralnego projektu już za niecałe pół godziny.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Od jutra faktycznie zapowiadane ochłodzenie, które ma potrwać kilka dni. Ja natomiast patrzę na mapy pogodowe na najbliższą noc. Umiarkowanie ciepła, to znaczy 12-13 stopni na wschodzie kraju, ale tutaj mogą zdarzyć się burze, więc kierowcy miejcie się na baczności w trakcie nocnej trasy. Centrum 8 kresek, minimalnie 5 na północnym zachodzie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: 6 po 16, lepsza połowa dnia mówi dzień dobry, hello. Słuchajcie, przeglądam listę artystów w Sopocie i mienią mi się normalnie tutaj gwiazdki w oczach, a raczej gwiazdy. Jest ich aż tyle. Wszystko Polsat Hit Festival. Za moment w RMF FM, bądźcie blisko. Mateusz Opierchał, cześć ponownie.

0: dużo wspomnień z tym numerem. Linkin Park i Jay-Z oczywiście w RMF FM. 11 minut po czwartej, jak zawsze 3 dni szalonej zabawy równa się Polsat Hit Festival. No właśnie, do 22 maja startują. Patrzę na piątek, słuchajcie, wtedy impreza radiowy Przebój Roku. Plejada Gwiazd, które znacie doskonale z anteny RMF-u przecież, ale koncert z przebojami Krzysztofa Krawczyka. Mało tego, Enej rozgrzeją scenę, a będą mieli co świętować, bo to 15-lecie debiutu. A zresztą więcej o tym powie wam teraz Kasia Sienkiewicz.
1: Ja zespół Enej po prostu kocham. Zaśpiewamy piosenkę Skrzydla Tyle Ręce, więc kurde, taki hit, którego słucham od lat. Jestem bardzo szczęśliwa, jeszcze Kaja będzie na scenie i kwartet góralski. To będzie odlot, a zresztą Enej da bardzo dobry koncert, jak zawsze, ale myślę, że będzie on taki wyjątkowo emocjonujący, ponieważ to będzie 15-lecie ich zwycięstwa w Must Be The Music.
0: Jak słyszycie, nie może was zabraknąć. Będziemy mieć dla was zresztą bilety już niebawem w RMF FM. Trafią do was.

0: cokolwiek teraz robicie, ten moment, ten dzień, to popołudnie może zmienić wasze życie absolutnie. Bo patrzę na zegar. Zostało 11 minut. 11 minut i losujemy numer kogoś z was, kto być może zostanie milionerem, bo w sejfie jednym z 30 kryje się 1 050 000. Finał kumulacji szczęścia już niebawem. 10,5 minuty zostało i słuchajcie, zostawili mi kopertę. Ja wiem, że to są zawsze takie momenty bardzo ważne, ale otwieram to. Mamy czas?
1: Mamy.
0: Dobra. Okej. Okay. To jest takie szybkie polecenie. Na ostatniej prostej podbij nagrodę główną. Bardzo proszę. Od teraz 1 060 000. Słuchajcie, emocje rosną jeszcze bardziej. 1 060 000 czeka w jednym z sejfów i za chwilę ktoś z was, być może właśnie ty, możesz ustrzelić taką kwotę. Tu nie ma na co czekać. Ostatni moment, żeby dać sobie szansę. Słuchajcie, 10 minut. Ostatni bonus. Razy 1060. Mnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Powodzenia i czekamy na kolejnego milionera. RMF. Ślecie pod 7474.

0: Kuba i Kuba z nowością. Stygnie lato w RMF FM, takie przyjemne klimaty. Za chwilę 16.30 i fakty. Bądźcie bliska.
1: Reklama.
2: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin, suplement diety dla

0: tą grubszej jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Marian, a co jest lepsze od tabletu?
7: No Barbara, wiadomo, dwa tablety. Dla ciebie i dla mnie z Media Expert.
6: To dla mnie ten czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smukły z AI.
7: A ja wybieram szary Samsung Galaxy Tab A11 Plus. Ładuje się szybko, jest wydajny, idealny do pracy.
8: Kup teraz w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Duży wyświetlacz w supercenie 1199 zł 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11 Plus, doskonały do gry i pracy, w super cenie za 799,99. Media Expert.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
13: Po reklamie.
14: Czas na fakty o 16.30. Marlena Hucio i Bogdan Zalewski.
15: Co najmniej kilka godzin potrwają utrudnienia po groźnym wypadku, do którego doszło w miejscowości Konopnica obok Lublina.
16: Jest to fragment starej drogi wojewódzkiej Lublin-Bełżyce.
15: Jak informowaliśmy w faktach, bus zderzył się tam z samochodem osobowym.
16: 21 osób, w tym 5 dzieci, trafiło do lubelskich szpitali.
15: Droga jest całkowicie zablokowana. Służby kierują auta na objazdy.
16: Prezydent zawetował projekt ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne.
15: W dokumencie zapisano, że zadania walki z korupcją ma przejąć Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajowa Administracja Skarbowa.
16: Karol Nawrocki zawetował też nowelizację ustawy o kształtowaniu systemu rolniczego.
15: Podpisał natomiast 9 aktów prawnych, m.in. o szkolnictwie wyższym i nauce oraz nowelizację kodeksu postępowania karnego. W reprezentacji zadebiutował jako młody siatkarz w 2017 roku.
16: Wraca do niej dopiero teraz, po 9 latach.
15: Bartłomiej Lemański przyznaje, że w młodym wieku nie poradził sobie z mentalnymi wyzwaniami związanymi ze sportową karierą.
16: Przełomem było skorzystanie z pomocy psychologa.
17: Myślę, że taką pierwszą styczność 2 lata temu mieliśmy. No i ta praca różnie się układała, bo ja też na początku byłem sceptycznie do tego nastawiony, ale no bardzo to zaowocowało w tym, jak ja postrzegam siebie jako zawodnika. To też jakby jest taki sam proces, jak pójście na siłownię. No, w tydzień się tego nie wypracuje, trzeba pracować miesiącami.
15: Więcej możecie przeczytać na rmf24.pl.
16: Dodam, że Lemański sam teraz jest studentem psychologii.
15: Frapująca historia.
16: Czekając na barbarzyńców, taka propozycja padnie w faktach kulturalnych RMF FM.
15: Tak. Witamy jest. Serdecznie, noblista na scenie. Zaprasza tak Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
18: Dzień dobry. Opowieść o społeczeństwie, które potrzebuje wroga, żeby usprawiedliwić lęk i przemoc. Taki pomysł miał reżyser Bartosz Szydłowski. Spektakl inspirowany powieścią literackiego noblisty Keciego to jest nowość na afiszu w krakowskim Teatrze Łaźnianowa. Twórcy przedstawienia przekonują, że ci tytułowi barbarzyńcy najczęściej nie istnieją, są tylko przez nas wytwarzani. W obsadzie Małgorzata Gorol, Marta Zięba, Maciej Charyton i Krzysztof Zarzec. Sawicki. Koncert Za Miłość to autorskie widowisko audiowizualne przygotowane specjalnie na początek poznańskiego Malta Festiwalu. Opiekę artystyczną objęła Natalia Kukulska i podzieliła spektakl na trzy części.
13: Pierwszy akt nosi tytuł Zakochani, Za Miłość, co się zaczyna. Drugi SOS, Za Miłość, co boli. A trzeci Wiwat, Słodka Miłość, Za Miłość, co zwycięża.
18: 21 czerwca wystąpią m.in. Grzegorz Turnau, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Jakub Józef Orliński, Zalia i Krzysztof Zalewski. Towarzyszyć im będzie 40-osobowa Cooperate Orchestra. Diabeł ubiera się u Prady 2 świetnie sobie radzi w kinach. Na koncie tej produkcji z Meryl Streep i Anne Hathaway w rolach głównych są już 433 miliony dolarów na całym świecie. To wyraźnie przebija wynik pierwszej części sprzed 20 lat.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Akcja szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: O, tu się włącza. Dobrze, takie pytanie miałem przygotowane. Czy zacząć tydzień z milionem, ponad milionem, 1 060 000 na koncie? Fajnie czy nie fajnie?
2: Fajnie.
1: Fajnie. No to zróbmy tak, żeby komuś było fajnie. Słuchajcie, pierwszy krok już macie za sobą zapewne, jeśli zagraliście. Bardzo dobrze, to teraz być może to właśnie u was zadzwoni ten ważny telefon. Czekam 6 sygnałów. Z kogo zrobimy milionera? Oby tak się stało, słuchajcie. Niech to będzie ten dzień. Tylko trzeba odebrać. 2 sygnały za nami. Jeszcze 4. 3 sygnał. Halo, halo. Halo, halo, halo. Halo, dzień dobry, tu Radio RMF. Czy mnie słychać?
3: Tak, słychać.
1: Dzień dobry, Mateusz Aperchał z tej strony. Jak masz na imię?
3: Darek.
1: Jeszcze raz?
3: Darek.
1: Cześć Darku, troszkę cię przerywa. Powiedz mi, gdzie jesteś teraz?
3: A właśnie w domku.
1: W domku jesteś. No dobrze, to będąc w domku, wybierz numer sejfu, proszę, od 1 do 30.
3: 18, proszę.
1: 18. Dobrze, Darku, to będzie chyba ciężkie połączenie, bo coś nam rwie zasięg, więc streszczę się. Darek, grasz o ogromne pieniądze. W jednym z sejfów, jeśli pewnie słyszałeś dzisiaj, 1 060 000. Wybrałeś sejf, co oznacza, że będę z tobą negocjował. I chciałbym ci za twój sejf zaproponować 9 000 zł. Co ty na to?
3: Nie, nie jestem zainteresowany.
1: Nie jesteś zainteresowany. A czemu?
3: Chciałbym nie zadzwonić, to wezmę sejf.
1: Okej, taki miałeś plan. To ja ci jeszcze tutaj może dorzucę 11 000. Co powiesz na to?
3: Ale
1: ta, safe
3: to 11 000.
1: Oho. Co mówi Aneta?
3: Safe.
1: Aneta mówi, że safe. Rozumiem, że Aneta to jest najbliższa ci osoba?
3: Żonka.
1: Dobrze, żona Anetę pozdrawiamy. Nie chcesz kasy. To ja ci tylko przypomnę, że w sejfie dzisiaj mamy 5 000 minimalną kwotę. Ale może być tam również w twoim sejfie 1 060 000. Co jest w środku? Nie wiem.
3: Tak, wiem. Zdaję sobie sprawę, jednego w tym sejfie.
1: To jeszcze mam ostatnią propozycję dla ciebie. Taką konkretną. 12 000, czyli 7 000 więcej niż minimum w sejfie. Darku?
3: Zostaję przy sejfie.
1: Ostatecznie otwieramy sejf? Jeszcze raz powiedz proszę, czy otwieramy sejf?
3: Otwieramy sejf, tak.
1: Otwieramy sejf numer 18. Sejf, który wybrał Darek. Zbierasz na coś konkretnego, Darku?
3: No, chyba na wykończenie domu. Na wakacje, do rozbiaki.
1: Okej, okay. To myślę, że z żoną uzgodnicie, na co przekażecie te 7 000 zł. Proszę bardzo.
3: Dziękuję ślicznie.
1: Pozdrawiamy bardzo gorąco. Jeszcze powiedzcie, gdzie wysyłamy te pieniądze.
3: Do Lubania.
1: Do Lubania. Darek razem z żoną wygrali i do Lubania wysyłamy 7 000. Tylko tak się gra o te najwyższe kwoty właśnie, otwierając sejf i sprawdzając, co jest w środku. Słuchajcie, piękny finał, piękny dzień, bo przecież dzisiaj jeszcze Krzysztof zgarnął w szybki przelew 6 000 zł. Teraz Darek z żoną. Co będzie jutro? Ja już wiem, co będzie jutro. Jutro nie będzie 1 060 000 w jednym sejfu. Podbijamy nagrodę główną. Jutro w jednym z sejfów 1 090 000 zł. A przepraszam, bo nie zapytałem. Mogę sobie tak porządzić, bo to 30 000 więcej. Nie, jest okej. Okay. Dobra. 1 090 000. Nagroda główna rośnie, słuchajcie. I przez 5 minut pomnożę razy 1001 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Przypominam, że jest taka strona www.rmf.fm i tam możecie wejść do gry. Tam czekają fajne opcje na was, więc warto zrobić ten pierwszy krok. Dać sobie szansę i zagrać w kumulacji szczęścia. Być może jutro znajdziemy kolejnego milionera. Tego wam życzę. RMF ślecie pod 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Nowa nagroda główna, 1 090 000, i od teraz przez 5 minut, niecałe 5 minut, razy 1001. Każde RMF, które wyślecie pod 7474. Warto dać sobie szansę.

0: reklama.
1: Sachetto. Sacher torte.
0: Co to znaczy?
1: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
0: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
2: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
3: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandicater, nie?
7: No, te z Media Expert?
6: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
7: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
6: Marian.
7: Co?
8: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandicater. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
10: Jak tak? Allegro.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch.
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30.

0: Dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: RMF FM.

0: reklama.
1: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 lat 0%. I do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
4: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
3: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
5: Super.
3: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
7: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
6: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
8: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
6: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Auto

0: za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
2: Po reklamie.
3: To już prawie 17 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Marlena Chudzie i Bogdan Zalewski przy mikrofonach. Witamy.
4: Dzień dobry.
5: Kłaniamy się nisko. Krajobraz po głośnej bitwie na bity w Muzeum Sobieskiego.
4: Kto odpowie za zezwolenie na technoimprezę w Wilanowie?
5: Posłuchajcie, jak tłumaczy się minister kultury Marta Cienkowska.
4: I co ze szkodami po hucznej zabawie w historycznym plenerze?
5: W Faktach także wrocławska buforowa,
4: która stała się buforem komunikacyjnym.
5: Oraz zawiercie żyjące siatkówką.
4: Burza po imprezie techno na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
5: Dyrektor tej placówki przeprasza.
4: A Ministerstwo Kultury wyjaśnia, dlaczego doszło do organizacji głośnego koncertu.
5: Podczas hucznej i sobotniej zabawy na obszarze objętym ochroną konserwatorską zniszczono trawniki i krzewy. Spłoszono też zwierzęta.
4: W Faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co ustaliłeś w tej sprawie?
6: Ministerstwo Kultury nie wyraziło zgody na koncert, a nawet nie miało takiej możliwości, bo wniosek od organizatora nigdy nie wpłynął do resortu. Szkody ma ocenić konserwator zabytków, a minister Marta Cienkowska nie wyklucza wyciągnięcia konsekwencji wobec dyrekcji muzeum w Wilanowie.
7: Zobaczymy, co będzie w wyjaśnieniach. Ja już uruchomiłam naszych dyrektorów departamentów wczoraj. Już jesteśmy po konsultacjach z konserwatorem zabytków i wiemy, co tam się wydarzyło, jak wyglądał ten proces. O tyle jeszcze czekamy na informacje od pana dyrektora.
6: Tak, wiadomo już, że zgodę na koncert wydał konserwator zabytków. W decyzji zobowiązał organizatora do przywrócenia terenu do stanu sprzed montażu sceny. Organizator z kolei zapewnia, że w ciągu kilku dni niezbędne naprawy zostaną wykonane.
5: A teraz ostrzegamy zmotoryzowanych w Kujawsko-Pomorskim. Są utrudnienia na trasie S5 przy wyjeździe ze Żnina w stronę Poznania.
4: Doszło tam do awarii ciężarówki amerykańskiej armii. Trwają przygotowania do odholowania pojazdu. Jezdnia jest zablokowana, wyznaczono objazdy.
5: O, prawdziwy drogowy Armagedon na południu Wrocławia.
4: Po tym, gdy miasto zamknęło z powodu przebudowy ulicę Gazową, dwie najpopularniejsze wylotówki z miasta, Buforowa i Opolska, toną w korkach.
5: Buforowa, nomen omen. Rozgoryczeni są nie tylko kierowcy, ale także mieszkańcy kameralnych osiedli, bo część osób próbuje objeżdżać tamtędy utrudnienia.
4: W Iwinach jest nasz wóz, łączymy się z Martyną Czerwińską.
5: Witamy serdecznie, Martyno.
8: Mieszkańcy
5: grożą protestem. Co planują zrobić?
8: Na przykład grilla na środku drogi, uniemożliwiając przejazd samochodom, tak aby miasto zrozumiało, że wąska, do niedawna polna ścieżka bez chodnika nie nadaje się na ruch tranzytowy.
9: Ja to niestety powiem tak kolokwialnie, to warcholstwo, które się po prostu tutaj zadziało, wywróciło tutaj mieszkańcom naprawdę do góry nogami życie. No my jako mieszkańcy naprawdę się na to nie zgadzamy.
8: Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta przekonuje mnie, że decyzja o objazdach była przemyślana i mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość.
10: Niestety nie dało się tego zrobić inaczej. Mówię niestety, ale no to wszystko wynika z analiz, które zostały przeprowadzone przez Wydział Inżynierii Miejskiej we Wrocławiu.
8: Utrudnienia potrwają do końca wakacji. W podwrocławskich Iwin Martyna Czerwińska.
4: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów. Wielkie świętowanie w Zawierciu.
5: Bo to z tego miasta, przypomnijmy, w województwie śląskim jest drużyna, która zdobyła mistrzostwo Polski w siatkówce.
4: Dlatego mieszkańcy nie kryją radości.
11: Ogromna duma moim zdaniem.
12: Siatkówka dla mnie to jest, tak mnie trzyma, że normalnie rzucam inne prace, jak się to mówi, no nie?
13: No i świetnie. Bardzo mi się podobało, chociaż cały nie oglądałam. Ale super. Kibicuję z całego serca.
14: Tu wszyscy kibicują, rozumiem.
13: Myślę, że na pewno. Nawet tu bardzo, bo to jest jedyny sport, który nam się tutaj udaje.
14: Ludzie rozmawiają, tak, dzisiaj?
15: Tak, rozmawiają. Oczywiście, że rozmawiają. Niektórzy po 3 razy mecz oglądali, także...
14: Już tyle razy?
15: Tak, także bardzo się się cieszymy, jasne, że tak.
16: No super, grali cały sezon, należało im się jak najbardziej.
17: Zawiercie mistrzem, to brzmi dobrze, co?
16: Bardzo dobrze brzmi, mam nadzieję, że będzie mistrzem Europy tak samo.
17: Spełnienie marzeń?
16: Jak najbardziej.
4: Z mieszkańcami Zawiercia bardzo szczęśliwie mi rozmawiał Marcin Buczek.
5: Obfite jedzenie tuczy, a jedzenie, mówiąc kolokwialnie, na mieście tuczy jeszcze bardziej.
4: O najnowszych badaniach naukowych na ten temat powiemy w kolejnych faktach.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
3: Mała przypominajka, tak idą zimni ogrodnicy, już są w drodze i będą jutro rzeczywiście, no, chłodno. 9-10 stopni w centrum to nie jest temperatura, której byśmy się spodziewali blisko w połowie maja. Do 17 faktycznie maksymalnie na wschodzie, ale tutaj mogą pojawić się opady deszczu, nawet przelotne burze. Jeśli chodzi o najbliższą noc, do 12 stopni na wschodzie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
3: Ja tak powoli patrzę w stronę drzwi, no bo za chwilę przyjdzie ona, gorąca sekretarka, i będzie bardzo ciekawa, jak wam minął ten poniedziałeczek, pierwszy po weekendzie. Mam nadzieję, że nie było tak źle. Mateusz Opierchał, cześć ponownie, tu lepsza połowa dnia.

0: Chcecie usłyszeć w słuchawce takie coś?
1: Gorąca sekretarka RMF FM.
0: Nic prostszego, wystarczy zadzwonić pod numer 12 2 miliony i nagrać co tylko chcecie gorącej sekretarce. To jest wasz czas.
1: Bardzo to jest dobre.
0: Tak, to jest idealny czas. 12 2 miliony, gorąca już czeka.

RMF FM. 18 minut po piątej. Sezon na komunię i wesela mocno się rozkręca. No w sieci jak zawsze badania, czy tam właśnie ile wkładamy do koperty. No to jest zawsze taki trudny temat. Podobno z roku na rok coraz więcej. No i właśnie przez to brakuje nam na inne rzeczy. Ale z drugiej strony szukajmy pozytywów. No po takim weselu to już za dużo naprawdę nie wydajemy. Wystarczy woda i wygodne łóżko. Jeszcze parę minut i o 17:30 fakty.

0: letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
3: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Czas na fakty o 17.30. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
3: Biegły z zakresu ruchu drogowego i policjanci ustalają przyczyny groźnego popołudniowego wypadku w Konopnicy koło Lublina.
4: Bus zderzył się tam z samochodem osobowym. Do szpitali trafiło 21 osób, w tym 5 dzieci.
3: Droga będzie całkowicie zablokowana jeszcze przez kilka godzin.
4: Wyznaczono objazdy.
3: Czy Konfederacji grozi rozpad?
4: W popołudniowej rozmowie w RMF FM będziemy o to pytać przewodniczącego klubu partii Grzegorza Płaczka.
3: Chodzi o spór między Sławomirem Mentzenem a Krzysztofem Bosakiem dotyczący generała Wiesława Kokuły.
4: Na ten wywiad zapraszamy tuż po 18 w imieniu Grzegorza Stroczyńskiego.
3: Dane statystyczne pokazują, że już blisko połowa osób na całym świecie decyduje się na spożywanie posiłków poza domem.
5: W naszej części Europy co najmniej raz w tygodniu je na mieście ponad 1/3 z nas.
4: To ma jednak możliwe do zmierzenia konsekwencje. W studiu Grzegorz Jasiński i Grzegorzu, niepokojące doniesienia Międzynarodowego Zespołu Naukowców.
5: Dzień dobry. Badania prowadzone w 65 krajach pod kierunkiem naukowców z uniwersytetów w Getyndze i Heidelbergu pokazują, że jedzenie poza domem przyczynia się do plagi otyłości. Zaobserwowano, że w krajach o niskich dochodach osoby z otyłością jadają na mieście o 39% częściej niż osoby z prawidłową masą ciała, a osoby z nadwagą o 28% częściej. W krajach o średnich dochodach wskaźnik ten wynosi około 20%. Autorzy pracy nie namawiają, by z jedzenia w restauracjach zrezygnować, zwracają jednak uwagę, że częściej niż przy domowych posiłkach wybieramy tam potrawy silniej przetworzone, bardziej kaloryczne. I przy zwracaniu uwagi na cały bilans kaloryczny, trzeba to uwzględniać.
4: Na pewno jedzenie na mieście to jeszcze jeden bilans jest droższy.
3: No to teraz trochę więcej o pieniądzach.
6: Ekonomia w faktach RMF FM.
4: Zapraszam Krzysztof Berenda, bogatszy o wiedzę na temat ubóstwa.
7: Witam. Co piąty mieszkaniec Unii Europejskiej jest zagrożony biedą. Tak wynika z najnowszych wyliczeń Eurostatu, czyli Unijnego Biura Statystycznego. To oznacza, że na krawędzi żyje ponad 90 milionów osób na naszym kontynencie. Jak Eurostat wyliczył tak ogromną liczbę? Otóż według unijnych statystyków osoba zagrożona biedą to ktoś, kto zarabia mniej niż 60% średniego dochodu rozporządzalnego, czyli w Polsce to osoby, które miesięcznie mają do dyspozycji mniej niż 3240 zł. Dodatkowo do grona osób zagrożonych doliczane są osoby, które nie mogą sobie pozwolić na realizację co najmniej 6 z 13 podstawowych potrzeb życiowych, a te potrzeby to na przykład zdolność do kupowania sobie mięsa do jedzenia co najmniej co drugi dzień, albo zdolność do wymieniania zniszczonych ubrań na nowe. Według Eurostatu najwięcej osób zagrożonych biedą jest w Bułgarii, w Grecji i Rumunii. To prawie 30% populacji. Chociażby osoby, które są migrantami. Bardzo źle jest także w Hiszpanii i we Włoszech. W Polsce natomiast na krawędzi jest 15% mieszkańców, podobnie jak w Holandii czy Słowenii. Najmniejsza bieda jest w Czechach. Dotyczy 10% populacji. Poziom ubóstwa ma wpływ na ocenę każdego kraju i każdej gospodarki, w efekcie także na notowania walutowe. A dzisiaj euro drożeje i kosztuje 4,24 zł, dolar 3,60, frank szwajcarski 4,63, a brytyjski funt 4,90.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: sobie wracacie do domu, mieliście ciężki dzień, to przyznam szczerze, ja się dzisiaj oblałem kawą i zepsułem słuchawki, także to jest mój bilans poniedziałku. Natomiast teraz piłka nożna. Wiadomo, dlaczego Mbappé nie zagrał w El Clasico przeciwko Barcelonie. Sporo zamieszania ostatnio w ogóle w szeregach Realu, ale czytam. Jak się okazuje, Mbappé zorientował się w trakcie treningu, że ma zacząć mecz na ławce, bo mu to powiedzieli. Zdenerwował się, skwitował to krótkim do zobaczenia 5 minut przed końcem treningu i tyle go widzieli. Tutaj cytuję hiszpańskiego dziennikarza. No a z nami znawca piłki nożnej Maciej Głabno, nasz redakcyjny. I co ty na to?
1: Dzień dobry. Jak się okazało, oficjalna strona klubu mówiła, że Mbappé jest gotowy do gry, że wyjdzie na boisko.
0: No właśnie.
1: Po czym 2 godziny później okazało się, że jednak złapał drobny uraz i nie wyjdzie.
0: Ale to jest wszystko zagmatwane, nie? No nie wiem, to jest... Jak nam się nie chce iść na mecz z kumplami, nam facetom, to coś tam ściemniamy, że się źle czujemy, nie?
1: Dokładnie. Tyle,
0: że to się jeszcze nigdy nie zdarzyło.
2: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Chcę rzucić palenie.
4: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
7: Desmoxan. I już nie palisz.
8: Seba?
9: No?
8: A jaki tablet będzie najlepszy?
9: Najlepszy? To taki w supercenie z Media Expert. Zobacz. Na przykład tablet Lenovo. Kompleksowo wspierany AI z potężną baterią.
8: A jaki ładny! O, i ma wygodny rysik.
9: Jest na niego super promka. Kupujesz i dostajesz 500 zł zwrotu.
8: A kasa wraca. Sprytnie.
10: Kup w Media Expert. Tablet Lenovo w promocji i zyskaj nawet 500 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMFFM.
12: Melwitz. Bo dzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwitz.pl.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Kumulacja szczęścia w RMFM.
16: Pieniądze szczęścia nie dają.
17: Myślisz?
16: To posłuchaj.
17: Naprawdę? Jaja sobie robicie? O kurde, dzięki wielkie.
16: Kumulacja szczęścia w RMFM.
17: Czekam.
16: Ponad 1 000 000 zł.
17: Zagrasz?
16: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
18: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUI.
19: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
20: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca.
19: Pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają wypłacają konto przekorzystne dzieciom, trwa do

0: Marshmallow i Jonas Brothers, tak na spokojną trasę w RMF FM, a za chwilę fakty i popołudniowa rozmowa.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
3: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
4: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę. Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
13: Wiem, ale nie powiem, bo o tej porze dzieci słuchają.
14: No tak, a to tylko dla dorosłych.
15: To będziecie mieć niespodziankę.
12: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
16: Radiowcy bez cenzury.
12: Historia dla dorosłych do usłyszenia we wtorek po 23 w RMF FM.
17: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
18: Barbara, mam bilet na Mistrzostwa Świata.
19: Co?
18: Kupiłem w Media Expert limitowany smartfon Motorola Razr Fold i bilet na mecz dostałem w prezencie.
19: Podaj do mnie. Wow, ma dwa ekrany. Po złożeniu składa się w jeden. Jest smukły, lekki, zajaj.
18: I jeszcze 1500 zł.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: W studiu Faktów ponownie Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Witamy.
3: Dzień dobry.
4: Kłaniamy się.
2: Posłuchajmy najnowsze fakty punktualnie o 18.
3: Stan Polaka po kontakcie z pasażerką statku, na którym wykryto zakażenia hantawirusem.
4: Oraz lekarska ocena zdrowia kapitana wycieczkowca, również obywatela Polski.
5: Jest w dobrej formie, będzie dalej dowodził tym statkiem.
4: Rozmiary katastrofy w Puszczy Solskiej.
3: Pytamy leśników, co z nadpalonymi drzewami.
4: W popołudniowej rozmowie o spór w Konfederacji.
3: Grzegorza Płaczka zapyta Grzegorz Stroczyński. Obywatel Polski objęty nadzorem sanitarnym z powodu hantawirusa nie ma objawów choroby.
4: Te informacje nasz dziennikarz potwierdził w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.
3: Chodzi o osobę mającą na lądzie kontakt z pasażerką wycieczkowca, na którym wykryto ognisko groźnej choroby.
4: Do wieczora na Teneryfie potrwa ewakuacja pasażerów ze statku MV Hondius.
3: W Warszawie przed siedzibą Sanepidu jest reporter RMF FM Michał Dobrowowicz.
4: Michale, na pokładzie cały czas jest Polak, kapitan wycieczkowca. Co wiemy na temat stanu jego zdrowia?
6: Kapitan Jan Dobrogowski też nie ma objawów choroby i będzie dalej dowodził statkiem, który może jeszcze dzisiaj płynąć dalej do portu w Rotterdamie i potem kapitana czeka 6-tygodniowa kwarantanna, albo w Holandii, albo w Polsce, jeśli będzie chciał wrócić. To potwierdza główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
5: Jesteśmy w kontakcie cały czas z IHR, WHO. Ta sprawa oczywiście będzie przedmiotem kolejnych ustaleń, kiedy już statek dopłynie do Europy.
6: Służby sanitarne uspokajają, że mimo zakażeń na statku sytuacja epidemiologiczna w Polsce jest bez zmian, bo tutaj nie ma ani gryzoni, które przenoszą hantawirusa, ani osób, które chorują.
3: O tym, czym jest hantawirus i co odróżnia go od innych wirusów, powiemy jeszcze dzisiaj w popołudniowych faktach RMF FM.
4: Kilka miesięcy potrwa inwentaryzacja i porządkowanie spalonych części Puszczy Solskiej.
3: Ogień strawił w niej około 300 hektarów cennych przyrodniczo terenów.
4: Konieczna będzie dokładna utylizacja nadpalonych drzew.
3: Przyznają to sami leśnicy.
7: Takiego drewna przemysł nie chce, a my będziemy musieli go wywieźć z lasu, bo w tym drewnie za chwilę pojawią się różnego rodzaju korniki. Niebezpieczeństwo, że tu się wylegną, polecą drzewostany zdrowe i je będą atakowały. Natomiast te powierzchnie do przodnięcia są trudne, to będą koszty i na takie sytuacje my leśnicy jesteśmy przygotowani, lasy państwowe.
8: Na taką skalę
4: też. Zapewnia Mariusz Kiczyński.
3: Z zastępcą dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
9: Gość popołudniowej rozmowy w RMF FM.
4: Zaprasza Grzegorz Stroczyński.
3: Witamy panów.
10: Witam państwa bardzo serdecznie, a dziś jest z nami Grzegorz Płaczek, poseł Konfederacji i szef klubu parlamentarnego Konfederacji. Panie pośle, witam bardzo serdecznie.
11: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
10: No dzisiejsza bomba jest taka, że PiS właśnie zgłosił ustawę, która w ogóle ma zakazać kryptowalut. Mariusz Błaszczak i Jacek Sasin między innymi ją podpisali, znaczy projekt ustawy.

0: Stanów Zjednoczonych jeszcze wróci kiedyś do polskiej polityki, czy raczej jego kariera jest skończona?
1: O, panie redaktorze, to ciężkie pytanie. Po pierwsze od strony zdrowotnej.
0: Będzie od was zależeć.
1: Na ten temat oczywiście nie chciałbym mówić, bo to jest już osobista sprawa. Natomiast od strony politycznej ja osobiście, jak i moi koledzy z Konfederacji i koleżanki, oceniamy negatywnie to, że ktokolwiek z posłów czy z ministrów ucieka z Polski, bo to jest nic innego jak ucieczka. Można oczywiście szukać
0: poprawnych politycznych słów. A te argumenty, że PiSu, że on nie miałby tutaj sprawiedliwego procesu?
1: Panie redaktorze, oczywiście, że ciężko się w całości nie zgodzić z takim argumentem, ale to nie oznacza, że my mamy uciekać z własnej ojczyzny. No, ja to traktuję jako zdradę i nie zmienię mojej twardej oceny. Uważam, że jeżeli ktoś nawet żyje w takim kraju, w jakim przyszło nam żyć, jeżeli uważa, że może go spotkać niesprawiedliwość, to potem są jakieś środki odwoławcze i uważam, że minister jako osoba, która się nazywała całkiem niedawno szeryfem, z taką ucieczką powoduje, delikatnie mówiąc, mocny dyskomfort również u mnie, dlatego że ja wiem, że to po prostu wygląda głupio przed Polakami.
0: Okej, a czy wyobraża pan sobie, bo inaczej można trochę to pytanie zadać, że po 2027 roku, jeżeli prawica miałaby większość, to w waszym rządzie z PiS-em, czy pan sobie wyobraża, że będzie Zbigniew Ziobro?
1: Ja, jeżeli pan pyta mnie osobiście, tak, to ja sobie nie wyobrażam. Natomiast ja nie jestem osobą decyzyjną w tej kwestii i nie wiadomo, czy za dwa lata pan Ziobro będzie w Polsce.
0: Rozumiem, że pan by postawił sprawę albo Ziobro, albo koalicję.
1: Ja sobie nie wyobrażam osobiście współrządzenia bezpośrednio z panem ministrem, ale poczekajmy, zobaczymy, co będzie za dwa lata.
0: A powtórzyłby pan za Sławomirem Mentzenem, że szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła jest nienormalny, że nie powinien być nawet kapralem?
1: A powiem inaczej, panie redaktorze. Niestety my posłowie nie zawsze możemy mówić całą prawdę w takim rozumieniu, że pewne rzeczy są po prostu utajnione. I odpowiem panu w ten sposób. Jeżeli najechaliby nas Ruscy, jeżeli by najechałaby nas Rosja, to my będziemy ginąć w okopach, a żołnierze dalej będą kupować za własne pieniądze hełmy, podkoszulki, szelki, latarki jeżeli Sławomir Mentzen doszedł do wniosku, że należy użyć mocnych słów, żeby w końcu obudzić opinię publiczną i żeby spowodować, że ten temat zaczniemy rozmawiać, to popieram tego typu narrację. Przez rok czasu podczas kampanii wyborczej Sławomir Mentzen wielokrotnie o tym mówił, nikt nie podbijał tego tematu. Media niektóre wolały mówić o mniej ważnych sprawach. Cieszę się, że niezależnie od formuły,
0: Ale właśnie wie pan,
1: się
0: rozmawiamy, prezes, rozmawiamy głównie
1: cieszę się,
0: o tym,
1: że rozmawiamy o tym.
0: No tak, ale rozmawiamy głównie o tym, czy słowa o tym, że generał jest nienormalny, są na miejscu, czy nie są na miejscu. No, zacytuję panu Krzysztofa Bosaka, który jakby drugie płuco, to teraz modne, drugie płuco Konfederacji, marszałek Krzysztof Bosak, skrytykował bardzo ostro Mentzena, napisał tak: ta wypowiedź jest nie tylko obraźliwa, ale jest niezgodna z prawdą. Generał Kukuła to odpowiedzialny, roztropny i doświadczony dowódca, pisze Bosak.
1: Ja znam słowa oczywiście wicemarszałka. Zarówno wicemarszałek, jak i prezes Mentzen to są osoby, które inaczej formują często zdania i do tego się
0: przyzwyczailiśmy. Ale to nie jest inaczej sformułowane zdanie,
1: natomiast
0: to jest inne
1: zdanie, panie redaktorze,
0: radykalnie inne zdanie.
1: To ja zachęcam do tego, żebyśmy wspólnie razem, zamiast dalej rozdrapywać to i tą ranę, to może przekierujmy rozmowę właśnie na to gdzie jesteśmy
0: pytanie,
1: z punktu widzenia polskiej armii.
0: Czy szef klubu Konfederacji nie powinien zdyscyplinować Sławomira Mentzena, który ma jedną z najniższych frekwencji sejmowych w głosowaniach, 63% obecności, słabo?
1: Oczywiście wielokrotnie rozmawiałem z prezesem na ten temat, ale proszę mi wierzyć, prezes poza tym, że jest oczywiście posłem, to ma wiele również obowiązków, które nie wynikają z jego prywatnego życia, ale również z obowiązków, które musi ktoś wykonywać. One niestety czasami mają miejsce wtedy, kiedy są głosowania, ale spełniając pana oczekiwania, pana redaktora, jutro, kiedy będę się widział, mam nadzieję, z prezesem, porozmawiam z nim na ten temat.
0: I tu stawiamy kropkę w tej części rozmowy. Przenosimy się do radia internetowego RMF24 i do naszych mediów społecznościowych. Naszym gościem jest Grzegorz Płaczek, szef klubu poselskiego Konfederacji.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Lepsza połowa dnia, ciągle z wami. 11 minut po 6 nam się zrobiło. Przed nami gorąca sekretarka, czyli wasze historie, co tam się w ten poniedziałek wydarzyło. Już niebawem się dowiemy. Mateusz Opyrchał, cześć ponownie. A tu macie dziewczynę, którą doskonale znacie i lubicie. Na dobrą trasę, Rihanna.

Polecam wam zaglądać na rmf24.pl, żeby być na bieżąco. Dobra historia w ogóle. Norwegia. Podczas szkolnej wycieczki 6-letni Henrik znalazł miecz wikingów sprzed 1300 lat. Broń trafiła już, jak czytam, do Muzeum Historii i Kultury w Oslo. Czyli jednak opłacało się słuchać pani na tych wycieczkach szkolnych. Zwłaszcza kiedy mówiła: patrzcie pod nogi.

0: reklama.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i tak.

0: dokładnie wolne.
1: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
2: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
3: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kto powiedział, że jest weekend?
7: RMF FM.
8: Że to powiem, najlepsze radio.
6: A, no to wszystko jasne.
1: Jest weekend. Ogłasza RMF FM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com.
11: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
12: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
14: Czas na fakty o 18.30. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
15: Zakazanie kryptoaktywów i obracania nimi zbliżyłoby Polskę bardziej do Chin, Nepalu i Bangladeszu.
16: Tak gość popołudniowej rozmowy Grzegorza Sroczyńskiego w RMF FM, Grzegorz Płaczek, szef Klubu Parlamentarnego Konfederacji, zareagował na projekt ustawy przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość.
17: Nie wiem, jak to skomentować, nie wiem, kto PiS wrzucił na taką minę.
18: Chyba premier Tuski wrzucił na tę minę, dlatego że to jest, jakby rozumiem, ruch w stronę taką, że to nie jest nasza afera, tylko proszę bardzo, my chcemy w ogóle zakazać tego. Chyba o to chodzi w tym ruchu.
17: No tak, wydawało się, że będziemy debatować nad 4 projektami ustaw Konfederacji Polski 2050, pana prezydenta i rządu, a tu się okazuje, że najprawdopodobniej
18: 5.
15: Cała rozmowa Grzegorza Sroczyńskiego z posłem Konfederacji Grzegorzem Płaczkiem jest na naszej stronie internetowej.
16: Na rmf24.pl znajdziecie także artykuł na temat sporu o kryptowaluty w związku z aferą Zonda Krypto.
15: Tytuł: zwrot w Sejmie. Posłowie PiS chcą zakazać działalności związanej z kryptoaktywami.
16: Od dzisiaj zamknięty jest bardzo popularny szlak turystyczny w słowackich Tatrach.
15: Z powodu uszkodzenia trasy zamknięto przejście nad wodospadami w Dolinie Małej Zimnej Wody, prowadzący między Blikową a Rajnerową Chatą.
16: Szlak ma być zamknięty co najmniej przez miesiąc. Za pół godziny łowy dla książkowych moli.
19: Tak obliczyłem, że chyba 2 złote będzie kosztował.
15: Gdzie tak tanio za tom?
16: Powiemy o 19:00.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: czaruje świat ta dziewczyna Olivia Rodrigo z nowością w RMF FM. A co tam u was? Gorąca sekretarka już wie.
1: To gorąca sekretarka RMF FM.
2: Pytaliście jak poniedziałek. Chcę wam powiedzieć, że bardzo fajnie. Szef zagrał ze mną nieładnie przed majóweczką. W związku z czym ja z nim dzisiaj zagrałem bardzo ładnie, ale w statki L4. Pozdrawiam szefie.
3: Chciałbym pozdrowić wszystkich z moim kochanym Dexterkiem z Cieszymowa.
4: Nad Legnicą widzą ziarniste, krowniste pioruny i burza jak cholera.
5: Ja pierpapier, poniedziałek gorszy niż smugi na szyby dla mojej żony.
6: To ja chciałbym zostawić wiadomość dla mojej małżonki, że już wyjechałem do Anglii Zachodniej mi kupić kwiatów, ale jak wrócę, to je kupię.
7: Bardzo bym chciała wziąć udział w konkursie państwa. Pozdrawiam serdecznie.
8: Czy mógłby ktoś zrobić już piątek, bo jest poniedziałek, a ja jestem wykończona jak koń po westernie.
9: Siemanko, cześć, pozdrawiam wszystkich wędkarzy, jadę właśnie na rybki, będą pajki, nie z tej bajki. Pozdro z Wierzchowa od Szymka, hejo!
0: Pozdrowienia to na zachętę. No właśnie, sporo najlepszej muzyki jeszcze dla was do 19, a potem poplista. Bądźcie bliska.
1: Reklama.
10: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Cappuccino, kafe latte.
11: Co robisz?
12: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
13: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe, łatwo o dobry dzień.
14: Dla każdego coś weekendowego. Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
15: Melwitz. Bo dzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwitz.pl.
16: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
17: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
18: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
20: Czego pragną kobiety?
21: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
20: Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
15: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
22: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
23: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
22: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
23: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
22: Czyli?
23: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
24: Barbara, mam bilet na Mistrzostwa Świata.
25: Co?
24: Kupiłem w Media Expert limitowany smartfon Motorola Razr Fold i bilet na mecz dostałem w prezencie.
25: Podaj do mnie. Wow, ma dwa ekrany. Po złożeniu składa się w jeden. Jest smukły, lekki, ze jaj.
24: I jeszcze 1500 zł zwrotu dostałem.
18: Kup w Media Expert smartfon Motorola Razr Fold z kolekcji FIFA World Cup 2026 i odbierz bilet na mecz Mistrzostw Świata. A do tego zyskaj 1500 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
26: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. Po reklamie.

0: fakty RMF FM. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak? To Allegro.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
0: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
6: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
11: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
10: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
12: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
10: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Po reklamie.
16: Mateusz Opierchał, bardzo dziękuję za lepszą połowę dnia. Tymczasem przenosimy się do studia Faktów na zegarach 19, w studiu Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
17: Zachęcamy do słuchania. Szturm terrorystów na teren polskiego parlamentu.
1: Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Za chwilę rozpoczną się na Wiejskiej.
17: Potem sport, konkretnie kort w Rzymie.
1: A tam Iga Świątek kontra Naomi Osaka.
17: Okazja czyni czytelników.
1: W Szczecinie można się wybrać na tanie książkowe łowy.
17: Już za chwilę na terenie Sejmu mają rozpocząć się specjalne ćwiczenia antyterrorystyczne. Ich organizatorem jest Straż Marszałkowska.
1: Od razu przenosimy się na Wiejską w Warszawie, gdzie jest nasz reporter Jakub Rybski.
18: Dobry wieczór.
1: Co
18: dobry
1: w tej chwili dzieje się przed gmachem parlamentu?
18: No, przy ulicach Wiejskiej Jana Matejki stoi teraz policja i straż pożarna, ale już za chwilę mają rozpocząć się tu ćwiczenia z udziałem służb mundurowych, które będą przypominały szturm terrorystów na teren polskiego parlamentu. Właśnie dlatego w okolicy będzie można usłyszeć wybuchy, strzały, a także różnego rodzaju krzyki i komendy kontrterrorystów. Służby będą tu testowały różne scenariusze walk na terenie Sejmu, a więc jak odeprzeć atak przeciwnika i jak skutecznie zneutralizować potencjalne zagrożenie. Za godzinę nad budynek parlamentu nadleci śmigłowiec, którego przeprowadzony zostanie próbny desant. Sprzed budynku Sejmu na ulicy Wiejskiej Jakub Rybski.
1: Gościem Grzegorza Stroczyńskiego był szef klubu poselskiego Konfederacji Grzegorz Płaczek.
17: Witamy serdecznie, Grzegorzu. Pytałeś swojego gościa, imiennika, o kryzys w ochronie zdrowia. Czy Konfederacja ma na to jakiś pomysł?
19: Pytałem o pełzającą prywatyzację służby zdrowia, przed którą ostrzega coraz więcej ekspertów. Przykład? Bardzo proszę, pojawiają się takie oto ogłoszenia. Nie czekaj w NFZ rok na badanie. U nas zrób rezonans prywatnie, damy ci raty 0%. Tak wygląda dziś coraz częściej służba zdrowia. Co na to szef klubu poselskiego Konfederacji?
20: No to jest jakiś no ciężko to nawet skomentować. No głupota, brak odpowiedzialności za państwo. No doczekaliśmy się czasów, że ktoś będzie brał na raty rezonans.
19: Czy Konfederacja ma na to jakiś pomysł? No właśnie nie bardzo. Chcieli odwołać ministra zdrowia, ale się nie udało. Konfederacja nie chce też dosypywać do NFZ-u brakujących 23 miliardów złotych, bo, jak twierdzi Grzegorz Płaczek, i tak się zmarnują. Konfederacja, gdyby rządziła, też raczej stawiałaby na prywatne fundusze i więcej konkurencji, a nie więcej pieniędzy. Przypomnę, że Polska ma jeden z najniższych poziomów finansowania publicznej ochrony zdrowia w Europie.
21: Sport w faktach RMF FM.
22: Czekamy na rozpoczęcie spotkania Igi Świątek z Naomi Osaką o awans do ćwierćfinału turnieju w Rzymie.
17: Ale nie czekamy wiernie, bo w faktach teraz z nami Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Dobry wieczór.
22: Dobry wieczór. Witamy. Dwa duże nazwiska. Czego się można spodziewać po tym meczu?
23: Nie na tyle duże, jak się okazuje, żeby zagrały na korcie centralnym w Rzymie, na co zwracają uwagę światowe media. No to są jednak były liderki światowego rankingu, więc dziwna sprawa, no, ale choćby dlatego. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy mecz. Także dlatego, że Iga Świątek zagra przeciwko tenisistce, którą prowadzi przecież jej były trener Tomasz Wiktorowski. Zawodniczki wejdą na kort po spotkaniu Lamas-Ruiz-Miedwiediew, w którym trwa dopiero trzeci set. 2-0 teraz dla Miedwiediewa, więc jeszcze chwilkę to potrwa.
17: Trwa tydzień bibliotek.
22: W Książnicy Pomorskiej w Szczecinie od dziś można odwiedzać kiermasz pod hasłem Książka za złotówkę.
24: Bardzo ciekawe książki znalazłam o Churchillu i znalazłam zabawy na deszczowe dni dla dzieci.
25: Niedawno przyszedłem na kiermasz.
22: A szuka pan czegoś konkretnego, jakiegoś gatunku?
25: Poradniki językowe, o medytacji, wegetarianizmie.
26: Znalazłem Atlas zu Geschichte w dwóch tomach. Tak obliczyłem, że chyba 2 złote będzie kosztował.
22: Widzę, że ma pani sporo tych książek.
27: Tak, dla wnuczek, bliźniaczek wybieram książki.
17: No, ciekawe, czy bliźniacze tomy, sądzisz?
22: Dwie części.
17: Z mieszkańcami, którzy szukali czegoś nowego do czytania, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
22: Kiermasz potrwa do soboty.
17: Nie martwcie się, że najciekawsze pozycje już znalazły nowych właścicieli.
22: Kolejne książki będą dokładane każdego dnia.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
28: Słuchałem, gorąca sekretarka, że ktoś zmęczony jak koń po westernie, no to my zapraszamy, taki relaks. Do stajni młodych talentów.
16: Ktoś galopował przez weekend, jak wypadł z siodła w piątek wieczór, no to wiesz, jak ty.
28: No wiem.
16: A ty jesteś taki kowboj trochę, nie?
28: Strzelam przebojami.
16: Ale z biodra?
28: Z radia.

Tak, tak, zdecydowanie spektakularne podejście do znanych dźwięków. Drake Kula, Tame Impala i Janie, K-popowa wokalistka. Pop przyprawiony lekko psychodelicznym tematem muzycznym. Tu Poblista, tu Darek Maciborek. Witajcie, witajcie. Strzelamy, oczywiście, że strzelamy nowościami. Sienna Spyro, Material Lover. No i to jest materiał na wielki hit w modnym, oldschoolowym stylu.

troszkę zardzewiałe, to jest takie pięknie wypracowane w nagraniu, gdy będziesz sam, Wiktoria Kida z Karcem, z ładne mijanki wokalne, gdy będziesz sam, no ale bez kolizji uczuć w harmonii muzyki na Top Ten Poblisty. Edyta, Superpower, Górniak w propozycjach do waszej listy.

0: First Time with Man, Damiano David, czyli miłość od pierwszego wielkiego zauroczenia. Miłość trwająca, no na top ten poplisty od romantyka muzyki pop rockowej. Za chwilę do was wracamy z artystą i jego piosenką, najpopularniejszym nagraniem ostatniego weekendu. Kolory lata w muzyce i pochłaniającą wszystką nową wersją starego kultowego hitu Faithless. Bądźcie z nami.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa dwa dni wolne.
5: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
6: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
7: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Chcę rzucić palenie.
15: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
16: Desmoxan. I już nie palisz.
18: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
19: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
6: Po reklamie.
5: Poplista w RMF FM. Notowanie.

Zok, zok, zok, zok, Carrie and the Dusty Harris. Jeżeli możemy powiedzieć, że to jest, przepraszam za wyrażenie, przekazanie pałeczki albo sztafety muzycznej, no to może tak to zabrzmieć. Madonna, Sabrina, Bring Your Love. What are you doing for? Dzięki z kultowego brzmienia Vogue, Vogue, Vogue. Teraz poznajemy w propozycjach do waszej listy.

0: No, z tych uczuć to nie tylko jeden smutny film, ale może cały serial może powstać. Poranki i noce, no w muzyce bardzo elektropopowe. Wiktor Waligura, no sentymentalny jednakowoż, ale nie nudny. Cztery pory roku z przesłaniem o każdej porze roku na pobliście.
1: Reklama.
2: Wyjdź z domu! Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Dla każdego coś weekendowego. Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
5: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
6: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: A, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy Maj. Słuchaj w RMF FM.
12: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
14: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
15: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
14: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
15: Ach, ci panowie z Media Expert.
14: Prawda?
16: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
19: Lista numer 4.
20: Numer 4.

0: dawna, to wiem.
1: No i orkiestra zawsze lepiej brzmi z wzmocnieniem damskiego uczucia wokalnego. Męskie granie orkiestra nareszcie. A teraz plastyczny, wolnościowy teledysk do nagrania z zapachem lata i wakacji. Takie dzikie filipińskie scenerie kipiąca przyrodniczość i sceny z codziennego życia lokalnego surfera. I w tym obrazie zanurzony mrozu. Z nagraniem nie ma miejsca jak dom. Gdybyśmy chcieli powiedzieć, że nigdy nie przestanie kochać oldschoolowego brzmienia, to nie pomylimy się. Big Beat z duszą w propozycjach do waszej listy. Mrozu, nie ma miejsca jak dom.
2: Cześć, tu Mrozu, słuchacie poplisty Darka Maciborka w RMF FM.

Słym, setki, miliony oczywiście w sieci. Setki tysięcy i na koncertowych największych stadionach koreański pop, czyli K-pop i BTS. Największy hit na razie ich Słym. Energetycznie, popowo, folkowo, radośnie Alex Warren. Fever Dream na pierwsze miejsce waszej listy.

0: sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka. Ogłoszenie RMF FM.
1: Gorące polityczne tematy i sprawy, które dotyczą nas wszystkich. Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Prezentuje Joanna Górska.
2: Jak decyzje na szczytach władzy przekładają się na naszą codzienność? O to zapytam moich gości.
1: Popołudniowa rozmowa w RMF FM i Joanna Górska. Już jutro po 18:00.
3: Reklama.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8:00 w RMF FM.
11: Melwitz. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwitz.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie.

0: FM przedstawiają Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
1: Dobry wieczór.
2: Nie żyje kierowca, ofiara wypadku w Konopnicy na Lubelszczyźnie.
1: W szpitalu przebywa 20 osób.
2: Kto zarobił na blokadzie cieśniny Ormus?
1: Bo nie dla wszystkich wojna to straty.
2: Na deser kąsek z Zakopanego.
1: Smaczny z wyglądu, oscypek z pluszu.
2: Świątek kontra Osaka w Rzymie.
1: Wieści z kortu w faktach sportowych. Siedemdziesięciodwuletni kierowca samochodu osobowego zmarł w szpitalu w wyniku wypadku w Konopnicy na trasie Lublin-Bełżyce, podała policja.
2: Na drodze po zderzeniu busa z autem osobowym nadal występują utrudnienia.
1: Hospitalizowano 21 osób, w tym kilkoro dzieci. Senator Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. Tę informację potwierdził reporterowi RMF FM poseł tej partii.
2: To konsekwencja sprawy opisanej przez media. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim syn senatora miał mieć zabieg poza standardową procedurą i bez kolejki.
1: W tej sprawie Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył karę na placówkę.
2: Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
3: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Jakubie, kto zdecydował o wyrzuceniu senatora Lenza?
3: Sam premier Donald Tusk. Dziś podczas posiedzenia zarządu Koalicji Obywatelskiej szef rządu i jednocześnie przewodniczący tej partii złożył wniosek o wykluczenie z partii senatora Tomasza Lenza. W głosowaniu brali udział wiceprzewodniczący, a także członkowie zarządu krajowego. Tomasz Lenz przestaje być również członkiem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Wniosek został przegłosowany zdecydowaną większością. Przypomnę, że po doniesieniach o tym, że zabieg syna senatora odbył się z pominięciem obowiązujących procedur, bez dokumentacji i z ominięciem kolejki, Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kontrolę w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Zakończyła się ona nałożeniem kary na szpital w wysokości ponad 134 tysięcy złotych.
2: Mimo zamkniętej cieśniny Ormus, koncerny paliwowe notują rekordowe zyski.
1: Jeden z największych producentów ropy naftowej na świecie, Saudi Aramco, podsumował przychody za pierwszy kwartał.
2: Z raportem zapoznał się dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, ile zarobił saudyjski koncern?
4: Ponad 32 miliardy dolarów zysku na czysto zanotował koncern Saudi Aramco. To oznacza, że ten zarobek, licząc rok do roku, wzrósł o 25%. Koncernowi skutecznie udało się przekształcić część dostaw z morskich na lądowe przez ropociąg przecinający Półwysep Arabski, tak zwany Wschód-Zachód. W Polsce również znajdą się beneficjenci kryzysu na Bliskim Wschodzie. Czekamy na wyniki Orlenu, który przecież nie tylko zarządza stacjami paliw, ale sam produkuje paliwa. W podzieleniu się zyskami miałby pomóc podatek od ponadmiarowych zysków.
5: Żeby żaden koncern, żadna ze spółek nie zarobiła nadmiarowo i dzisiaj tę sytuację analizuję.
4: Mówił w RMF FM minister energii Miłosz Motyka. A resort finansów szacuje, że dla budżetu taki podatek przyniósłby nawet 4 miliardy złotych, ale przepisów cały czas nie ma.
6: Fakty, przy których się uśmiechniesz.
1: Oscypki pojawiły się na straganach pod Tatrami.
2: Nie byłoby w tej wiadomości nic niezwykłego, gdyby nie to, że to są pluszowe oscypki.
1: Tak, beztłuszczowe, pluszowe. To nowa maskotka, która, jak dowiedział się nasz zakopiański reporter, cieszy się coraz większym powodzeniem.
7: Gęsi szły bardzo dobrze na początku, później trochę mniej. Później weszły kapibary, później labubu weszło, a teraz oscypki.
8: Pluszowe oscypki, no chyba będzie coś nowego, tak?
9: Kupiłeś już sobie takiego?
10: Nie. Jak byłby zielony, to bym go wziął.
9: A jak zielony, to taki nieświeży chyba byłby.
10: No właśnie o to chodzi.
7: I chłopczyki, i dziewczynki są mniejsze i troszkę większe i największe.
9: Chłopcy co mają?
7: Kapelusze, a dziewczynki kokardki czerwone.
8: Jak pan widzi, już chłopców nie ma, tylko to ciekawe, dlaczego zostały dziewczynki.
2: Z turystami i sprzedawcami na Krupówkach rozmawiał reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
1: No właśnie, taki oscypek to przynajmniej zawsze świeży, prawda?
2: Świeże będą też fakty, które będzie tak miała Katarzyna Podraza.
1: Już za godzinę.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Iga Świątek i Naomi Osaka już w grze w turnieju w Rzymie.
1: Kort na początek faktów sportowych, który ma dla was Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
12: Tak jest, dobry wieczór. Iga Świątek, Naomi Osaka wciąż 0-0 na tablicy wyników. Dobra, przepraszam, najmocniej Iga Świątek przełamuje rywalkę w pierwszym gemie. Zatem bardzo dobre wieści. Zaczyna się świetnie to spotkanie dla Polki i 1-0. Teraz futbol. W ekstraklasowym wydaniu bardzo ważny mecz przy Kałuży w Krakowie. Walcząca o utrzymanie Krakowie podejmuje Radomiaka i po pierwszej połowie jest 0-0. Dziś możemy poznać drugą drużynę, która zapewni sobie awans do ekstraklasy. Może zostać nią Śląsk Wrocław, jeśli w pierwszej lidze pokona ŁKS Łódź. Trwa druga połowa. Duże emocje we Wrocławiu. Jest teraz 2-2 w 75. minucie, a ŁKS prowadził 2-0.

0: Teraz zatem Śląsk wciąż walczy o awans. Pewna mistrzostwa Hiszpanii jest Barcelona, Robert Lewandowski, natomiast pewny zdobycia 33 w karierze trofeum. Po wczorajszym El Clasico, w którym Barca wygrała z Realem. Wątpliwości w sprawie tytułu rozwiane, za to w sprawie pozostania lewego w Barcelonie wciąż nie. Co o tym zdecyduje, mówił po meczu kapitan kadry w Canal Plus Sport.
1: Nie da się tak powiedzieć, co jest ważniejsze, bo wszystko jest ważne, więc jakby no, mi się wydaje, że przede wszystkim kwestia wyboru i tego, co będziemy czuli. I chyba to będzie, tym będę się kierował, tym będziemy się kierowali.
0: Do zobaczenia lewego w koszulce Barsy jeszcze co najmniej 3 okazje. Tyle kolejek zostało do końca sezonu. La Liga. Żużlowiec Omegi Gniezno Patryk Budniak, który uległ wczoraj dramatycznemu wypadkowi podczas meczu ze Śląskiem Świętochowice, przeszedł w nocy operację kręgosłupa. Zawodnik pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jego stan jest ciężki. Klub Patryka Budniaka zaapelował do fanów o oddawanie krwi dla zawodnika. Została też uruchomiona zbiórka na jego leczenie i rehabilitację. W ciągu kilku godzin zebrano już prawie 200 tysięcy złotych, a pieniądze oczywiście dalej można wpłacać.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: Poblista Plus, nowa kobieca perspektywa starego przeboju. Dua Lipa i skradziony wizerunek, oko na tenisowy. Rzym i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: obserwujemy od kilku lat. Sama Fendera, jego wielki sukces koncertowy 2025, wyprzedane koncerty stadionowe. Z tej okazji, można by powiedzieć, przed 80-tysięczną publicznością sam Fender wykonał nową wersję swojego hitu Rain Me In. Do wykonania zaprosił Olivię Dean, która dopisała jedną zwrotkę. Jak mówi Sam, Olivia wniosła kobiecą perspektywę do Rain Me In.
1: Nowość RMF FM.

0: RFF zawsze z wami, no i zdecydowanie wszędzie. Kontrolujemy emocje tenisa kobiecego. Igo Świątek i Osaka na korcie podczas turnieju w Rzymie. Trwa pierwszy set i już prawie pół godziny tenisistki walczą. Przy podaniu Osaki stan w gemach 2-2. Iga agresywnie i to, co lubimy u Igi. To, co sprawia, że Iga wygrywa mecze. Niewycofana, ciągle w ataku.
1: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Kto powiedział, że jest weekend?
3: RMFFM.
4: Że to powiem, najlepsze radio.
2: A, no to wszystko jasne.
5: Jest weekend.
2: Ogłasza RMF FM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
8: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
9: K2. To co dziś robimy?
10: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
9: K2.
11: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
14: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
20: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
21: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
22: Po reklamie.
19: Poplista w RMF FM.

tak, Elton John. Dua Lipa, RMF, najlepsza muzyka. Dua Lipa na wojennej ścieżce. Domaga się 15 milionów dolarów odszkodowania od giganta technologicznego. Artystka twierdzi, firma bez jej zgody wykorzystała jej wizerunek na opakowaniach telewizorów sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych. To wizerunek gwiazdy, fotka wykorzystany na kartonowym pudle. Taka promocja ze sznurka i kartonu, ale może drogo kosztować.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Pogodę trzeba łapać w każdy weekend. Piękne słońce, no troszkę nie za ciepło, ale słońce. Poniedziałek z chmurami, burzami, ochłodzenie, pogoda jak rollercoaster, a my w naszej zabawie pytamy was o wasz ostatni zawrót głowy. Co spowodowało, że zakręciło wam się w głowie? Może z bardzo radosnego jakiegoś szaleństwa? Piszcie zakręcone SMS-y 3322. Dla osób, które no, odpowiedzą bardzo ciekawie, 4 zaproszenia. Dla całej waszej zakręconej paczki mamy zaproszenia do parku rozrywki Energylandia, gdzie skorzystacie m.in. z Jeep Safari i podniebne statki. 3322. Wasz ostatni zawrót głowy.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2790.

0: bardziej wolne.
1: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
2: Melwit. Bo dzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
3: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowid.
9: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
10: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
11: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Sachetto. Sacher torte.
13: Co to znaczy?
12: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
13: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
14: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
15: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.
11: Po reklamie.
1: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.

0: RMF FM.
1: Mocne słowa w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Co takiego się zadziało, że jesteśmy w już zaawansowanym trzecim roku od wyborów i nie ma europejskiego nakazu aresztowania dla Ziobry? Ja bym sobie bardzo życzyła, żeby był. Pewne rozliczenia wobec ludzi, których gołym okiem widać, przepraszam, że nakradli, powinny się zdarzyć.
1: O tym mówią wszyscy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00. Prezentuje Tomasz Terlikowski.
0: Reklama.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
7: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
1: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
8: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
1: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
9: Królowo złota, czym chronić zboża przed chorobami w T2? To stare, tamto nieskuteczne.
10: To może nowość od Kortewy? Fungicyd Queen, czyli królowa jak ja. Zawiera Inatrek Active. Chroni zboże do 6 tygodni, a Leptospirozę paskowaną liści wybitne. Queen to królewska jakość ochrony zbóż.
11: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
1: Dla każdego coś weekendowego. Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
12: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
13: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
14: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
15: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
16: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
15: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
16: Wygodnie i za darmo.
15: No.
17: Teraz

0: reklamie.
1: Zbliża się 21. Dyżur w faktach RMF FM przejmuje Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Najbliższe godziny w pogodzie burzowe i deszczowe. Powiemy, gdzie może być niebezpiecznie. Niewykluczone kolejne zakażenia hantawirusem. Posłuchajcie, jakie kroki podjęła Bruksela. Wenezuela, kolejnym celem Trumpa. Usłyszycie, co prezydent USA powiedział w wywiadzie dla Fox News. A w faktach sportowych mecz Igi Świątek w Rzymie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami. Miejscami może spaść nawet grad. Pogodowe mapy sprawdzał reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co czeka nas w najbliższych godzinach?
3: Burze mogą występować praktycznie w całym kraju. Padać i grzmieć nie powinno jedynie na wschodnich krańcach i na południowym zachodzie Polski, mówi mi Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW.
4: Spodziewamy się opadów w wysokości do 20 mm, porywów wiatru do około 75 km na godzinę i możliwy jest także drobny grad.
3: Silne opady deszczu i wiatr mogą utrzymywać się nawet do pierwszej w nocy. Od jutra spora zmiana pogody. Termometry w większości kraju pokażą maksymalnie 14 kresek. Nieco cieplej może być jedynie na wschodzie Polski. W całym kraju będzie pochmurno, możliwe są także przelotne opady deszczu. Taka pogoda utrzyma się aż do piątku. Wtedy pojawi się nieco więcej słońca, a temperatura wzrośnie powyżej 20 stopni. Mimo to w weekend możliwe będą jeszcze przelotne opady deszczu.
0: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: Możliwe są kolejne przypadki hantawirusa, ostrzega szefowa Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jak Unia Europejska reaguje na ten alert?
5: Unia Europejska uruchomiła wyspecjalizowane laboratorium, aby każdy kraj Unii miał dostęp do najlepszych metod wykrywania tej konkretnej choroby. Tak więc jeśli lokalne szpitale nie radziłyby sobie z identyfikacją wirusa u pasażerów, to unijne centralne laboratorium może przejąć próbki do badania lub wysłać instrukcje, jak je poprawnie analizować. Ponadto oddelegowano dodatkowych unijnych ekspertów, aby w razie potrzeby zapewnić wsparcie techniczne i operacyjne władzom Hiszpanii. Według informacji CDC dostępne dane nie wykazują, aby ten konkretny wirus był bardziej zaraźliwy lub groźniejszy niż jego znane wcześniejsze warianty, a ryzyko dla ogółu populacji w Unii Europejskiej pozostaje bardzo niskie.
2: Kolejna kontrowersyjna wypowiedź Donalda Trumpa. W wywiadzie dla Fox News powiedział, że poważnie rozważa uczynienie Wenezueli 51. stanem USA. Prezydent jest przekonany, że Wenezuelczycy go kochają. Dodatkowym argumentem ma być fakt, że są tam zasoby ropy oceniane na 40 bilionów dolarów. Od uroczystej gali przez rodzinną grę miejską, aż po radosne świętowanie Dnia Dziecka. To wszystko wydarzyło się w ramach dzisiejszych obchodów jubileuszu 150-lecia Krakowskiego Szpitala Dziecięcego Świętego Ludwika. To jedna z najstarszych placówek pediatrycznych w Polsce, która powstała dzięki profesorowi Maciejowi Leonowi Jakubowskiemu.
6: On powstał za sprawą tak naprawdę jednego człowieka, który był absolutnym fascynatem. Dzisiaj powiedzielibyśmy o nim, że kompletnie zakręcony, który doprowadził do tego, że zmobilizował tych bogatych mieszczan krakowskich do tego, żeby zapłacili pieniądze, a on wybudował szpital, co wtedy było absolutną rewolucją, ponieważ dzieci leczono razem z dorosłymi.
2: Wspominał Stanisław Stępniewski, dyrektor placówki. Aktualnie w szpitalu szkoli się kadra nowego oddziału, w którym leczone będą uzależnienia, między innymi od telefonów komórkowych.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Iga Świątek walczy o ćwierćfinał tenisowego turnieju w Rzymie. To na początek faktów sportowych, które przygotował Cezary Dziwiszek.
8: Tak jest, Iga Świątek prowadzi. Z Naomi Osaką wygrała pierwszego seta 6-2, a w drugim prowadzi 2-1. Już przełamała rywalkę, zatem bardzo dobre wieści z Rzymu. Wydaje się, że autostrada do ćwierćfinału. Śląsk natomiast na awans do piłkarskiej ekstraklasy jeszcze musi poczekać. Za wrocławianami szalone mecze w pierwszej lidze z ŁKS-em przegrywali 0-2, odrobili straty, ale do pewnego awansu awansu konieczne było zwycięstwo. Krok w kierunku pierwszej ligi wydaje się, że zrobiła za to Krakowia, która mimo gry w przewadze przez kilkadziesiąt minut tylko zremisowała w Ekstraklasie z Radomiakiem 0-0 i ma zaledwie 2 punkty przewagi nad strefą spadkową. Patrząc na cały sezon, zasłużyliśmy na to złoto, podkreśla trener Aluronu CMC Warty Zawiercie Michał Winiarski. Udało się dopiero w trzecim finale Plus Ligi. Jurajscy Rycerze pokonali Bogdankę Luk Lublin i zdobyli pierwsze Mistrzostwo Polski.
9: Takie złoto wywalczone w takich emocjach, w takim rollercoasterze nawet naszej gry smakuje naprawdę niesamowicie. Cieszę się bardzo i szczerze mówiąc jestem trochę wypruty już emocjonalnie.
8: A to jeszcze nie koniec sezonu dla Warty, bo w kolejny weekend w Turynie zagra Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. Potem natomiast sezon reprezentacyjny, w który z przytupem zamierza wejść Bartłomiej Lemański, siatkarz, który do reprezentacji Polski wraca po 9 latach przerwy.
10: Myślę, że jakbym przyjechał tutaj z myślą, że nie mam szans, bo to równie dobrze mógłbym tutaj nie przyjeżdżać, więc wierzę w to, że mam szansę, że mogę walczyć. To, że może miałem 9 lat przerwy, może akurat nie, ale to, że już byłem w tej reprezentacji, na pewno jest jakimś atutem.
8: Całą rozmowę Patryka Serwańskiego z Bartłomiejem Lemańskim znajdziecie na rmf24.pl.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Poplista Plus i piłkarze w rolach komediowych przed kamerą. Nowy hymn, hit na mundial i inne nowe przeboje. Darek Maciborek. Zapraszamy.

0: mam wrażenie, że Barcelona od wczoraj nie zasypia, świętuje mistrzowski tytuł po wygranej z Realem Madryt. Hiszpańska prasa używa jednego określenia do lewego – legenda. Ale też inny filmik podbija sieć. Pytanie, czy Szczęsny cieszyłby się tak samo z mistrzostwa Hiszpanii jako rezerwowy bramkarz, a nie jako pierwszy wybór trenera? Szczęsny z Lewandowskim? Proszę bardzo.
1: Tak. Dobra, ja odpowiem na niego. Nie smakuje tak samo. No.
2: Nie, żadna różnica. Tak samo się cieszysz, tak samo. One trochę mniej zaczynają, mniej adrenalinki czujesz, im starszy jesteś, więc to się zmienia. Po prostu pierwsze smakuje lepiej niż piąte, ale rola mi nie robi różnicy. Myślę, że nawet może lepiej smakować, bo człowiek mniej zmęczony je przyjmuje.
0: Zupełnie na luzie, przed kamerami, jak na wojsku. Info z ostatniej chwili. Rolę lewego na przyszły sezon w Barcelonie określi Hansi Flick. To trener będzie decydował o nowym ewentualnym kontrakcie legendy lewego w Barcelonie.
3: Reklama. K2. To co dziś robimy?
4: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek. K2.
5: Królowo złota, czym chronić zboża przed chorobami w T2? To stare, tamto nieskuteczne.
6: To może nowość od Kortewy? Fungicyd Queen, czyli królowa jak ja. Zawiera Inatrek Active. Chroni zboże do 6 tygodni, a Septoriozę paskowaną liści wybitne. Queen to królewska jakość ochrony zbóż.
7: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
8: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMF FM.
9: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
14: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
15: Wstawaj, szkoda dnia. A już jutro o 5.30 jeszcze więcej śmiechu.
16: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
18: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
19: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
18: Latium?
19: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
18: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
19: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
20: Zdrowid.
3: Po reklamie.
8: Poblista w RMF FM.

sprawdzamy te najgorętsze momenty internetu. Jennifer Lopez rozpaliła internet. Gwiazda zachwyca w obcisłej czerwonej sukience podczas specjalnego programu na żywo. Roście komika Kevina Harta. Jak podkreślają komentatorzy, internauci, jak żywa definicja sex appealu. No ale ta definicja w przypadku J-Lo, mam wrażenie, nie zmienia się od dekad w połączeniu...

0: po rozstaniu z piłkarzem Piqué Shakira nie zakończyła romansu z piłką nożną. Przypominamy te najbardziej gorące, romantyczne momenty Shakiry. Hymna Mundial RPA 2010, Waka Waka. 2014 Brazylia.
1: Lego.
0: O właśnie. A teraz chwali się zdecydowanie najnowszym przebojem. Day Day, tak się nazywa. Shakira ponownie ze swoim hitem na najbliższy mundial. Day Day i co dalej? No myślę, że to jest odpowiedź bardzo prosta, bo Shakira została właśnie etatową wykonawczynią hymnów na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
2: Reklama.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł.

0: już w niedzielę po 10 w RMF FM.
1: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa. 2 dni wolne.
0: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
1: Melwitz. Bo dzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwitz.pl.
9: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
1: Po reklamie.
10: Poplista.

muzyka, dwa dni obok takich nowości. Muzyka RMF, najlepsza muzyka i to ta kultowa. Dwa dni po zamachu na życie, w 76 roku, i tak wyszedł na scenę, powiedział wtedy: ludzie, którzy próbują uczynić ten świat gorszym, nie biorą. Dwa dni po zamachu na życie, w 76 roku, i tak wyszedł na scenę, powiedział wtedy: ludzie, którzy próbują

0: wypoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid. Nie odliczaj dni do weekendu.
4: Codziennie możesz mieć mały piątek.
3: Byle do piątku. Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
5: Niezawodne roboty koszące do Twojego ogrodu dostarcza Cedrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite. Sunseekerelite.pl.
6: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych, rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen. Podziel się z bliskimi.
7: Kumulacja szczęścia w RMFM.
8: Pieniądze szczęścia nie dają.
9: Myślisz?
10: To posłuchaj.
11: Ja po prostu w to nie wierzę, myślę, że ja nie wiem, śpię, albo to był taki żart telefoniczny.
12: Kumulacja szczęścia w RMFM.
13: Czeka.
14: Ponad milion złotych.
13: Zagrasz?
15: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
17: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
18: Nie ma rzeczy mojego szefa, które mi się nie podoba.
19: Jest pan zachwycony, rozumiem.
20: Nie jesteśmy od tego, żeby uwzględniać wszystkie prośby prezydenta.
21: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy. Takich nam wyborcy wybierają.
22: Game over. To już jest koniec tej całej wielkiej ucieczki panów.
23: Za późno, panie redaktorze.
24: Lepiej późno niż wcale.
17: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
25: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
26: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
25: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
26: Litorsal Senior?
25: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid.
27: Po reklamie.
28: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
29: Zapraszam. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej po tym, jak jego syn miał odbyć zabieg bez procedur i bez kolejki w szpitalu. Usłyszycie, jak tę sprawę komentują politycy. O uwagę prosimy kierowców w Wielkopolsce i w Świętokrzyskiem. A w faktach sportowych kolejny sukces Igi Świątek w Rzymie. To słuszna decyzja. Tak o wyrzuceniu z Koalicji Obywatelskiej senatora Tomasza Lenza mówi w rozmowie z RMF FM Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu parlamentarnego tej partii. Przypomnijmy, polityk został dziś wykluczony ze wszystkich struktur Koalicji Obywatelskiej po informacjach, że jego syn miał zabieg bez wymaganych procedur i bez kolejki w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, jakie są jeszcze komentarze po obu stronach sceny politycznej?
30: Posłowie Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że sprawa Tomasza Lenza to sygnał dla wszystkich polityków tej partii, że nie ma zgody na nadużywanie władzy.
31: Nie może być tak, że ktoś, kto powinien być wzorem, pokazuje, że reguły go nie obowiązują, szczególnie w sytuacji, w której w ochronie zdrowia borykamy się z rozmaitymi wyzwaniami.
30: Mówiła mi Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej. Politycy PiSu twierdzą natomiast, że sprawa Tomasza Lenza pokazuje, tu cytat, patologię obecnej władzy.
32: Służba zdrowia jest na łopatkach, Polacy czekają 500 dni na kolonoskopię. Ludzie Platformy Obywatelskiej mieli wolny wjazd do szpitali.
30: Mówił mi Janusz Kowalski, do niedawna poseł Prawa i Sprawiedliwości, i dodał, że według niego wykluczenie senatora Lenza nie kończy tej sprawy.
29: Tematy wykluczenia senatora Tomasza Lenza z Koalicji Obywatelskiej i ekstradycji Zbigniewa Ziobry wróci w naszych porannych rozmowach w RMF FM internetowym radiu RMF24. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy. I wy również możecie zadawać pytania poprzez formularz dostępny na rmf24.pl. O poranku, ale wcześniej o 7:00 usłyszycie Piotra Salaka i Przemysława Rosatiego, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Polecamy! Kierowcy, uważajcie na krajowej 32 w Wielkopolsce. Na odcinku Rakoniewice Grodzisk w Wielkopolski trwa wyciąganie ciężarówki z rowu. Droga jest zablokowana. Ostrożność trzeba też zachować na S7 w okolicach Łącznej między Kielcami i Suchedniowem Świętokrzyskiem. Po jezdni spaceruje tam łoś. Służby próbują wyprowadzić zwierzę poza drogę. Śledztwo w sprawie drona obserwacyjnego, który został znaleziony w sobotę koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskiem. Obiekt prawdopodobnie przyleciał z obwodu królewieckiego. Z nami jest reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, dron zostanie teraz dokładnie przebadany.
0: Zgadza się, bo to pierwszy dron obserwacyjny tego typu znaleziony w Polsce. Śledztwo w tej sprawie wszczęto w Wydziale do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Biegli będą sprawdzać m.in. kiedy i w jakim miejscu dron przekroczył polską granicę. Przypomnę, został on znaleziony na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To około 20 km od granicy z Rosją.
1: Głos uczniów w RMF FM.
29: Zaskoczyła analiza tekstu źródłowego, ucieszył brak rozprawki. Tak ósmoklasiści z Warszawy podsumowali w rozmowie z RMF FM dzisiejszy arkusz z języka polskiego. O 9:00 młodzi ludzie rozpoczęli 3-dniowy maraton egzaminacyjny. Jak oceniają ten pierwszy dzień?
2: Bardzo łatwy był, łatwe dali pytania, na pewno, ale lekturę trochę dziwną, bo nie była to lektura obowiązkowa, tylko tekst źródłowy, ale ogólnie dali bardzo łatwe tematy na wypracowania.
4: Ty też opowiadanie czy przemówienie?
2: Opowiadanie pisałem, bo ja ogólnie bardzo lubię takie rzeczy pisać. Polski to jest tak właściwie mój konik, bo ja finalistą jestem z polskiego oskaratoryjnego też.
5: Nie wiem jak to powiedzieć, bo niby dobrze, ale wiem, że jedno zadanie było źle, a chciałem mieć 100%, więc trochę nie bardzo wiem.
4: Ale to tak wysoko sobie poprzeczkę postawiłeś.
5: Tak, bo próbuję się dostać do jednej z najlepszych szkół średnich w Polsce, do Technikum Mechatronicznego na Wiśniowej.
29: Trzymamy kciuki. Z ósmoklasistami ze Szkoły Podstawowej nr 29 na warszawskim Powiślu rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
29: Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Rzymie. Od tego zaczynamy fakty sportowe, które przedstawi Cezary Dziwiszek.
7: Dobry wieczór. Naomi Osaka pokonana bardzo pewnie 6-2, 6-1 w ponad godzinę i 20 minut. Co tu kryć? To była nasza królowa mączki w najlepszym wydaniu na mączce w tym sezonie?
8: Myślę, że tak. Chociaż wiadomo, każdy jest inny, więc to też zależy od tego, jaką piłkę dostanie się z drugiej strony, ale myślę, że tak, bo mimo wszystko nie zagrałam też ich dużo, więc ten był najbardziej taki pewien i solidne.
7: Mówiła po tym meczu Iga w Kanal Plus Sport. Jutro Polka ma wolne, w środę o półfinał zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą. W Barcelonie trwa mistrzowska feta po tym, jak Duma Katalonii zapewniła sobie 29. Mistrzostwo Hiszpanii. Z wysokości autokaru świętują oczywiście także Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski.
9: Muchísimas gracias, eh? Nos vemos! Me olvide, eh? Kiedy się Biska Barca i Biska Katalonia! Vamos!
7: Lewy zdobył 33. trofeum w piłkarskiej karierze i wciąż nie wiemy, czy o kolejne powalczy z Barceloną. Niewiele dowiedzieli się też fani Krakowi w kwestii pozostania ich klubu w ekstraklasie. Mimo gry w przewadze, pasy tylko zremisowały z Radomiakiem 0-0, ale nadziei na utrzymanie nie traci trener Bartosz Grzelak.
10: Ja to tak widzę, że ta końcówka sezonu to jest jak taki rejs. Biegamy razem z tymi drugimi innymi zespołami, którzy są wmieszane w to i dzisiaj zrobiliśmy słabe okrążenie, ale jeszcze są dwa okrążenia tu, żeby przebiec. Dalej mamy wszystko w własnych rękach.
7: Na dwóch ostatnich okrążeniach Krakowie czekają mecze z Motorem i z Koroną. W tabeli jest 13 z tylko dwoma punktami przewagi nad strefą spadkową.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
28: Wtorek na wschodzie, częściowo w centrum, ciągłe opady deszczu, lokalnie burze na zachodzie, przelotne opady deszczu. W środę duże zachmurzenie na północy i w centrum przelotne opady deszczu. Kolejne dni będą zdecydowanie chłodniejsze, i jeszcze z ryzykiem przymrozków nad ranem, zwykle na Podlasiu. Od czwartku temperatura zacznie powoli wzrastać, a w weekend, to już chyba ciepełko. 20 kresek na termometrach. Poblista Plus. Gwiazdy, dzieci i tatuaże. Urodziny Sabriny. Tej nowej Sabriny i inne nowe przeboje. Darek Maciborek. Zapraszamy.

I do tego nagrania absolutnie bardzo, no powiedziałbym, mocno imprezowego nie wchodzimy bezpośrednio. Pomimo, że wciąga do tańca Gordo i Renier Zonneveld, I Want You Loco Loco. Rihanna wytatuowała sobie wzory stworzone na podstawie rysunku swoich dzieci. Jak podkreślają, bo to zagraniczne media dla was też śledzimy, internetowe, podkreślają te zagraniczne media tatuaże, że przypominają bazgroły dziecięce. To nie są bazgroły, to jest sztuka, której znaczenie wzrasta emocjonalnie wraz z dorastaniem dzieci.

0: robi Sylwia Grzeszczak wieczorową porą? Sprawdzamy. Wiecie, że możemy?
1: Nika. No? Ja właśnie sobie komponuję.
0: A, komponuję.
1: Siedzę przy pianinie. No ja wiem, ten klimat mocny.
0: Ja też, bo z takich nocnych spotkań pianinkowych, no to mogę potem rodzić się takie motyle.

Gdy jest Swim, a my troszkę poserwujemy po internetach. Wykopaliska sprawdzamy dla was. Mezo śpiewa piosenkę Ważne, za chwilę pojawi się w programie Poplista z niejaką Julią Zarzycką. Posłuchajcie. I ten zadzior w głosie już został. Julia Zarzycka, czyli teraz już wiemy, jak rodziła się gwiazda, prawdziwa gwiazda Zalia. Było to blisko 10 lat temu.

Piękny stary cover w magazynie The Rolling Stone dla Sabriny, która, no wiadomo, zasłynęła wielką karierą, wybuchła i to poważnie przez ostatnie kilka lat. Odważne teksty, sceniczne żarty, duże emocje wywołał, to przypominamy, utwór Because I Like a Boy, który według fanów nawiązywał do medialnego trójkąta z Olivią Rodrigą i Joshuą Bassettem, byłym partnerem Olivii. Ale Sabrina ma bardzo, bardzo duży dystans do takich rzeczy. Powtarza, ludzie zawsze będą mieć coś do powiedzenia, dlatego najlepiej po prostu robić to, co daje ci szczęście. No i my z tym szczęściem do Sabriny Carpenter. Dużo szczęścia na urodziny. No i zdmuchnięcia wszystkich świeczek z tortą.

0: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
1: Tak,
2: bo nie daje się nabić w butelkę.
3: Wstawaj, szkoda dnia. A już jutro o 5:30 jeszcze więcej śmiechu.
4: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
5: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Kumulacja szczęścia w RMFM.
7: Pieniądze szczęścia nie dają.
8: Myślisz?
9: To posłuchaj.
10: Super! Dziękuję bardzo.
11: Kumulacja szczęścia w RMFM.
12: Czeka
13: ponad milion złotych.
12: Zagrasz?
14: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: K2. To co dziś robimy?
17: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
16: K2.
18: Nie odliczaj dni do weekendu.
19: Codziennie możesz mieć mały piątek.
18: Byle do piątku. Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
20: Niezawodne roboty koszące do twojego ogrodu dostarcza Cetrus, dystrybutor bezprzewodowych robotów koszących Sunseeker Elite. Sunseekerelite.pl.
21: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
22: Po reklamie.
23: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
24: Zapraszam. Co z ekstradycją Zbigniewa Ziobry z USA? Posłuchajcie, co ustalił dziennikarz RMF FM. Korupcja na szczytach ukraińskiej władzy. Były szef biura Załęskiego podejrzany o udział w grupie przestępczej. W tych faktach także Dolny Śląsk i wycieczka do słynnej jaskini niedźwiedziej.
25: Turyści mają jakby okazję uczestniczyć w tych historycznych chwilach.
24: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA będzie możliwy po dopełnieniu wszelkich warunków formalnych, mówi Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Oznacza to, że na złożenie tego wniosku trzeba będzie poczekać co najmniej kilka miesięcy, o ile w ogóle zostanie sporządzony. Były minister sprawiedliwości opuścił Węgry i uciekł do USA. Więcej o tym dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
26: Kluczowe dla prokuratorskiego wniosku jest wydanie przez sąd postanowienia na zażalenie o areszcie dla Ziobry. To nastąpi nie wcześniej niż 8 września. Nie wiadomo też, jakie to postanowienie będzie.
27: Musi być ten krok sądowy wcześniej. Krok polegający na prawomocnym postanowieniu o tymczasowym aresztowaniu.
26: Bo takie prawomocne postanowienie musi być załączone do wniosku ekstradycyjnego, dodał prokurator Nowak. Na razie więc śledczy potwierdzają, czy Zbigniew Ziobro rzeczywiście uciekł do Stanów Zjednoczonych. A jeśli tak, w jaki sposób uzyskał wizę, skoro nie ma ważnego paszportu? Prokuratura poinformowała też, że bada już, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce. Za tak zwane poplecznictwo grozi 5 lat więzienia.
24: Były szef biura prezydenta Ukrainy Andrii Jermak podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej powiązanej z legalizacją 460 milionów hrywien, czyli 37 milionów 600 tysięcy złotych. Jej działalność ujawniono przy budowie luksusowej inwestycji pod Kijowem. Z Jermakiem, do niedawna najbliższym współpracownikiem Wołodymyra Załęskiego, prowadzone są czynności śledcze, w które zaangażowane jest Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy.
28: Wieczorne fakty RMF FM.
24: Dobry według służb sanitarnych jest stan zdrowia obywatela Polski objętego nadzorem sanitarnym z powodu hantawirusa. Chodzi o osobę, która na lądzie miała kontakt z pasażerką wycieczkowca, na którym wykryto ognisko groźnej choroby. W ostatnich godzinach na Teneryfie zakończyła się ewakuacja pasażerów ze statku MV Hondius. Najnowsze informacje w Głównym Inspektoracie Sanitarnym zebrał reporter RMF FM Michał Dobrałowicz.
29: Dobry wieczór. Obywatel Polski, który na lądzie miał kontakt z chorą pasażerką
0: wycieczką wycieczkowca jest cały czas za granicą, dlatego nadzór epidemiologiczny nad nim jest prowadzony zdalnie. To podkreśla główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
1: Osoba jest objęta nadzorem epidemiologicznym w rozumieniu takim, że podlega samoobserwacji i jeżeli coś w jej stanie zdrowia by się zmieniło, to jest z nami w kontakcie. No i mamy jednego Polaka na pokładzie, którym jest kapitan i ta osoba w tej chwili jest odpowiedzialna za przeprowadzenie skutecznej ewakuacji.
0: Kapitana statku czeka kwarantanna, która rozpocznie się po zakończeniu całej akcji ewakuacyjnej, gdy wycieczkowiec zacumuje w porcie w Rotterdamie. Na razie nie wiadomo, czy ta kwarantanna odbędzie się w Holandii, czy jednak w Polsce. Służby sanitarne są w tej sprawie w kontakcie ze Światową Organizacją Zdrowia. Sanepid uspokaja jednocześnie, że w Polsce nie ma zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego związanego z hantawirusem, bo nie ma tu ani chorych osób, ani gryzoni, które przenoszą tę chorobę.
24: W faktach teraz lubelskie i sytuacja po potężnym pożarze w Puszczy Solskiej. Strażacy zakończyli dzisiaj przeczesywanie pogorzeliska o powierzchni 450 hektarów. Na miejscu obecne jest jeszcze kilka zastępów Straży Pożarnej, które sprawdzają, czy nie doszło do ponownego zapruszenia ognia. Do tego celu będą wykorzystywać drona. Również dziś służby leśne rozpoczęły wstępne szacowanie strat. Zależy im na czasie, ponieważ osłabione przez pożar drzewa są atakowane przez szkodników. Chociaż droga do słynnej jaskini Niedźwiedziej na Dolnym Śląsku wciąż nie została odbudowana po powodzi i trzeba korzystać z objazdów, to obiekt nadal cieszy się ogromną popularnością. Bilety trzeba rezerwować z wyprzedzeniem. Nie przeszkadzają prace przy historycznym remoncie. Główny pawilon został rozebrany i powstaje niemal od zera.
25: Trasa turystyczna działa normalnie. Mamy też trasę ekstremalną od kilku lat, która jest taką wisienką na torcie i to jest dla osób, które chciałyby zobaczyć inną jaskinię, taką bez makijażu i poczuć się przez chwilę jak grotołaz. Turyści, którzy nas odwiedzają, mają jakby okazję też uczestniczyć w tych historycznych chwilach, ponieważ kiedy przyjadą tutaj za rok, za dwa, znowu nie poznają tego miejsca i będą mogli pokazać komuś tam, zobacz, ja widziałem, jak to się budowało. Także to też jest ciekawy moment dla nas i dla wszystkich, myślę.
24: Mówi gospodarz miejsca Artur Sawicki. Jaskinia w nowej odsłonie ma być gotowa jeszcze w tym roku. Już za niecałą godzinę kolejne fakty RMF FM. W nich ważne dla kierowców informacje. Sprawdzimy ceny paliw na stacjach benzynowych.
28: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Lisa Plus, orkiestra męska ze wzmocnieniem fana, bardzo artystycznego, stylizacje bez hamulców po 23:00, gwiazdorskie i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, but you capture it.

Jedno zdjęcie może podpalić internet i wy już nie skrolujcie, my to wszystko dla was oglądamy. Żona rapera Kanye Westa, Bianca Cenzori, wraca do swojego stylu dla dorosłych. Na szokującym zdjęciu kobiece kształty, no zasłonione tak szelkami połączonymi ze spodnią bielizną. No i powiem szczerze, że tej mody nie da się odzobaczyć. Jeśli myśleliście, że granice stylizacji Bianki już dawno zostały przekroczone, no to ta stylizacja pokazuje, że wyobraźnia nieskrępowana jest bardzo.

0: kolejny chyba to odkrywamy. To idealne transatlantyckie połączenie i życia, i kariery. Kaira świętuje swoje urodziny w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj miała. No pięknie to wszystko na Instagramie wygląda. Ale przypominamy, co mówiła Kaira nam rok temu.
1: No, obviously łatwiej w Polsce, bo w Stanach jest o wiele większy rynek. Ale no tutaj też jest bardzo duża konkurencja, jest bardzo dużo talentu, so wszędzie ciężko, muzyczny biznes jest ciężko.
0: Mieszkamy, świętujemy w Stanach, a karierę robimy w Polsce, ale nam to nie przeszkadza. Happy birthday!
2: Reklama.
3: Szczere odpowiedzi.
4: Nagle zdajesz sobie sprawę, że poddałaś wiele lat swojego cennego życia totalnemu narcyzowi. To wszystko zmienia człowieka w tobie.
3: Śmiałe wyznania.
5: Miałam dużą odwagę, żeby wybrać siebie.
3: Anna Maria Siekludzka i jej goście nie unikają trudnych tematów. PS I love you by Ama. Już w czwartek po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Po reklamie.
3: Poplista w RMF FM.

0: wszyscy kochają nowy hymn męskiego grania, ale niektórzy mocniej. Niektórzy mocniej. Oskar Cyms.
1: Jaj, serce. W parze przetańczymy cały ten bal. Nie pomylą mi się kroki, więcej.
2: Chory jeszcze jestem trochę.
0: Troszkę tak.
2: Bo nie domaga.
1: Więcej.
0: Na TikToku, no to też troszkę słychać, ale to jest może zapowiedź zgłoszenia do kolejnego hymnu Oscara.
3: Ja się z

Kwiatkowskiego po dwukrotna zwyciężczyni Eurowizji mówiła w RMF FM, jak bardzo można poradzić komuś wygrać Eurowizję. Samo wygranie nie jest ekscytujące, ale połączenie wtedy, kiedy ona śpiewała swoją wielką kompozycję z naturą, autentyczne, wracanie do korzeni, naszych emocji, było czymś, na co głosowali ludzie. No więc może to jest rada do naszej reprezentantki śpiewającej z pełnym zaangażowaniem i takim powrotem do natury. A nie, chociaż nie wiem, czy nagranie o tym traktuje. No to tego już się nie da zmienić. Trzeba grać na emocjach.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
0: Po reklamie.
2: Dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
3: Departament Stanu USA przerwał milczenie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Posłuchajcie, jaką odpowiedź usłyszał nasz korespondent. Prawie co drugi Polak chce, aby przed wakacjami doszło do rekonstrukcji rządu. Dowiecie się, jak wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM komentują politycy. W faktach także Iga Świątek i jutrzejszy mecz z Jessiką Pegulą.
4: Na pewno wymagająca przeciwniczka.
3: Resort amerykańskiej dyplomacji, powołując się na poufność danych wizowych, odmówił odpowiedzi korespondentowi RMF FM Pawłowi Żuchowskiemu na pytanie o to, na jakich zasadach do USA wjechał Zbigniew Ziobro. Departament Stanu oświadczył, że są to informacje niejawne. Pytanie dotyczące Zbigniewa Ziobry nasz dziennikarz wysłał też do Białego Domu. Przedstawiciele prezydenta nie odpowiedzieli dotąd w tej sprawie. Prawie co drugi Polak chce, aby przed wakacjami doszło do rekonstrukcji rządu. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM. 22% badanych uważa, że rekonstrukcja nie jest potrzebna. A jak politycy komentują to badanie? Sprawdzał to reporter RMF FM Jakub Rybski.
5: Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podkreśla, że okres przed wakacjami to nie jest najlepszy czas na rekonstrukcję rządu.
6: Wiem z mojego doświadczenia, że najlepszym czasem na rekonstrukcję jest koniec wakacji i początek nowego sezonu politycznego.
5: Koalicjanci bronią jednak swojego rządu, mówiąc, że problemy niektórych ministerstw to pokłosie 8 lat władzy PiSu.
7: Naprawianie państwa, naprawianie Polski po PiSie jest naprawdę mozolne i się dzieje, ale sama jako obywatelka chciałabym nieraz, żeby się działo szybciej.
5: Mówiła mi Magdalena Sroka z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią wprost: nie rekonstrukcja, a zmiana całego rządu.
8: Tak naprawdę no ryba psuje się od głowy. Problemem jest premier, problemem jest konstrukcja tego rządu, a to, że potem są objawy w postaci dysfunkcji w różnych ministerstwach, no to tutaj nawet zmiana osób, ale przy pozostawieniu tego premiera i tej koalicji wiele by nie pomogła.
5: Powiedział mi poseł PiSu Marcin Horała. Opozycja wskazuje, że rekonstrukcja w pierwszej kolejności powinna objąć resorty zdrowia, środowiska i klimatu oraz finansów.
9: Fakty dla kierowców w RMF FM.
3: Maksymalne ceny paliw w dół. Minister energii zatwierdził nowy urzędowy cennik. Od dziś benzyna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 30 groszy. To 5 groszy mniej niż wczoraj. Większą obniżkę zobaczymy przy dystrybutorach z olejem napędowym. Dzisiaj zapłacimy o 10 groszy mniej, czyli 6 zł 93 grosze. 20 Brytyjczyków, którzy znajdowali się na statku MV Hondius, przechodzi badania na obecność hantawirusa. Po ich zakończeniu zostaną poddani 42-dniowej izolacji. Jak donosi korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan, brytyjskie służby interweniowały w niecodzienny sposób na odludnej wyspie położonej na południowym Atlantyku.
10: Medycy z brytyjskiej armii zostali zrzuceni na spadochronach na niewielką wyspę wulkanicznego archipelagu. Ich zadaniem jest udzielenie pomocy Brytyjczykowi, wobec którego istnieje podejrzenie zakażenia hantawirusem. Z samolotu zrzucono także butle z tlenem i sprzęt konieczny do przeprowadzenia badań. Brytyjczyk zszedł z pokładu wycieczkowca 14 kwietnia, po czym wrócił na wyspę Tristan da Cunha, gdzie przebywa na stałe. Brytyjscy eksperci podkreślają, że niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się hantawirusa wśród ludzi jest znikome. Przenosi się on przez kontakt z odchodami gryzoni, a nie drogą kropelkową, jak w przypadku COVID-19.
3: Iga Świątek pokonała wczoraj Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Mecz trwał niespełna półtorej godziny. Następną rywalką Polki będzie Amerykanka Jessica Pegula.
4: Na pewno wymagająca przeciwniczka, doświadczona już i w pewnym sensie taka zawsze grająca z zimną krwią, więc trzeba być gotowym na to, żeby po prostu być bardziej solidną od niej i na takie granie na płaskiej, niskiej piłce, no bo w sumie ona tym się wyróżnia, więc no nie jest to przyjemna piłka, ale na pewno przygotuje się taktycznie.
3: Mówiła Iga po wygranym meczu z Japonką w Canal Plus Sport. Tenisowe starcie z Jessiką Pegulą w środę. Trzymamy kciuki. A w nowych faktach o pierwszej zbliżające się zimni ogrodnicy. Bądźcie z nami.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Jak dobrze usłyszałem, tam podczas wypowiedzi Igi jakaś kibicka fanka krzyczała: jesteś najlepsza! To też my krzyczymy w RMF FM. Iga, trzymamy kciuki, ale wcześniej trzymamy kciuki za nocną zmianę, która musi do rana dotrwać. A nie będzie łatwo, bo wiemy, jak te noce mogą dawać w kość. Od tego macie program Dobranocka. Maciek Rybak. Cześć!

Na spokojny późny wieczór, na koniec domowej krzątaniny, idealna Daria Marx w RMF FM. Kwadrans po północy, piąteczka, ludzie, Maciek Rybak, dobranocka, lecimy z tym nowym tygodniem. No w zasadzie już wtorek w kalendarzu, ale jakoś rozpędzić się trzeba. A jak rozpędzać się, to z nimi. Oczywiście nie na drodze. Zwłaszcza, że gdzieniegdzie na południu pada, kierowcy, jedźcie ostrożnie.

Tej nocy uważajcie na ulewy nad południową Polską. One wkraczają od naszych południowych sąsiadów. Miejscami pada naprawdę intensywnie. Niewykluczone też lokalne burze. Kto w tym czasie na zewnątrz, niech uważa na siebie.

0: Agnes, no zna się dziewczyna na muzyce typu energetyczna. Do takich kawałków wrócimy za chwilę w Dobrej Nocce, bo teraz przenosimy się do internetowego radia RMF24. Tam Tomasz Wyryński z ostrzeżeniami dla żeglarzy.
1: W niemal całej Polsce możliwe są burze z porywistym wiatrem. Na gwałtowną zmianę pogody szczególnie muszą uważać osoby wypoczywające na wodzie. My łączymy się teraz z Jarosławem Sroką, szefem Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jakie są prognozy na najbliższe dni? No i czy spodziewacie się trudnych warunków pogodowych właśnie?
2: No tak, najbliższe dni mają przynieść właśnie opady deszczu i to duże opady deszczu. No tutaj żeglarstwo i deszcz to niekoniecznie, raczej stoimy w porcie. Natomiast jeżeli mamy do czynienia tak jak dzisiaj z takim fajnym przebijającym się zza chmur słońcem, niekoniecznie mocno upalnie, a dość fajny wiaterek, także tutaj tak jak powiedziałem, idealne warunki. Mazury jeszcze nie są o tej porze roku zatłoczone, także mamy jakby pełną swobodę, pełną przestrzeń do tego, żeby pod szkolą sprawdzić swoje umiejętności żeglarskie przed takim ścisłym sezonem. No tak, ten maj i początek czerwca to takie idealne warunki dla tych, którzy chcą rzeczywiście ten urok Mazur sobie jakby utrwalić i sobie fajnie pożeglować. Mhm.
1: Na szlaku działają już maszty ostrzegawcze, prawda? Przypomnijmy zasady ich działania.
2: Tak, tych masztów my mamy od 2012 roku na szlaku 17 masztów. One są zlokalizowane w takich miejscach, żeby każdy żeglarz czy wodniak mógł

0: je w razie niebezpieczeństwa dostrzec. Jeżeli ta pogoda ma się gdzieś załamać, ma się zmienić gwałtownie, to te maszty wysyłają takie białe, błyskające, pulsujące światło. Jeżeli to światło pulsuje z taką częstotliwością 45 błysków na minutę, obserwujmy to, co się dzieje wokół nas. Może, ale niekoniecznie musi coś się zadziać. Natomiast jeżeli to światło z tego mastu jest wysyłane z częstotliwością około 90 błysków na minutę, wtedy już nie zastanawiajmy się, zrzućmy żagle, odpalmy silnik, skierujmy się do, najlepiej do jakiegoś bezpiecznego portu, do portu schronienia, ewentualnie, jeżeli nie zdążymy, to wtedy do najbliższego brzegu, bo wtedy ta burza, ta zmiana warunków pogodowych na pewno za chwilę nastąpi.
1: No dobrze, ABC bezpieczeństwa w przypadku załamania pogody. Co robić, jeśli burza nas złapie na wodzie?
0: No na pewno prewencja, profilaktyka. Na początku, przed wypłynięciem, sprawdźmy, jaka ma być pogoda, czy rzeczywiście opłaca się wypływać, a jeżeli już tak, to czy nasze umiejętności i nasz sprzęt jest na tyle wystarczający, na tyle umiejętności, że są dobre, że my sobie w taką pogodę poradzimy. No oczywiście, jeżeli ta pogoda ma się zmienić, czy być taka wymagająca dla tych takich starych wilków morskich, no to miejmy przy sobie te wszystkie środki, które nas mogą ewentualnie przed tym uchronić, tak? Czyli miejmy albo na sobie, albo w pobliżu kamizelki ratunkowe, miejmy te wszystkie środki, które nam są potrzebne, miejmy odpowiednie ubranie. No co, obserwujmy tych też, którzy pływają dookoła nas, stosujmy taką zasadę, tak jak na drodze, zasadę ograniczonego zaufania, bo niekoniecznie, jeżeli my płyniemy dobrze, zgodnie z przepisami, to ten, kto płynie obok nas, robi też dobrze, także miejmy to na uwadze. Patrzmy często w niebo, bo te warunki na Mazurach i nie tylko, zresztą często się zmieniają, także bądźmy gotowi na wszystko, no i bądźmy przygotowani na to, że ta pogoda jednak w każdej chwili może się zmienić. Mhm.
1: Warto też wiedzieć, w jakim dokładnie miejscu jeziora się znajdujemy, no bo są przypadki, że żeglarze, wzywając pomocy na numer alarmowy, no nie są w stanie powiedzieć, gdzie są, prawda?
0: Tak, mamy do czynienia z takimi przypadkami, jeżeli już, to szczególnie dla tych, którzy są po raz pierwszy, czy zaczynają swoją przygodę z żeglarstwem na Mazurach, dobrze jest się zorientować, dobrze nie tylko korzystać z aplikacji, z komórki, dobrze sobie wziąć taką papierową, najlepiej zalaminowaną mapę, prześledzić sobie, gdzie jesteśmy, gdzie chcemy popłynąć, gdzie w tym danym dniu czy tego wieczora chcemy nocować, żebyśmy byli zorientowani, gdzie jesteśmy, a jeżeli już dajemy się na zdobycze techniki czy różne aplikacji, to tutaj polecę aplikację Żegluj. Wtedy osoba, która ma ją w telefonie, widzi, gdzie się znajduje. Na tej aplikacji też możemy zobaczyć wszystkie miejsca niebezpieczne, jakie mogą nas spotkać, a co ważne, widzi nas ratownik w Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Giżycku. Jeżeli się z nim połączymy, on też nas widzi, w jakim miejscu jesteśmy. Jeżeli ta osoba wzywa pomocy, łatwiej wtedy ją zlokalizować i ta pomoc do tej osoby może dotrzeć zdecydowanie szybciej.
1: Bardzo panu dziękujemy. Jarosław Sroka, szef MOPR-u, był naszym gościem w Radiu RMF 24. Kłaniamy się nisko, do usłyszenia.
0: Dzięki, do usłyszenia.
2: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF 24.

RMF FM, wasze muzyczne towarzystwo o każdej porze dnia i nocy. No i właśnie jesteśmy w środku nocy, to może sprawdzimy świeże dźwięki, które mamy na naszej playliście. Okej, namówiliście mnie, Tame Impala, Jenny, to ich Dracula. Dziesiąte miejsce na najnowszym notowaniu poplisty.

0: Nowe informacje w sprawie Hanta wirusa usłyszymy w faktach punktualnie o pierwszej. Wcześniej rozmowa z informacyjnego radia RMF24 właśnie w temacie tego wirusa, o którym mówi cały świat. Tomasz Weryński.
1: W naszym programie teraz temat, o którym głośno. Hantawirus. W czasie weekendu pojawiły się informacje, że pierwsza osoba z Polski została objęta nadzorem sanitarnym z powodu właśnie hantawirusa. Powodem był możliwy kontakt z pasażerką wycieczkowca, na którym wykryto ognisko groźnej choroby. Ten obywatel Polski jest poza naszym krajem. W czasie weekendu nie miał objawów. Wiemy, że ten statek już dopłynął do wybrzeży Teneryfy. Pasażerowie zostali ewakuowani. Kapitanem wycieczkowca jest, co ciekawe, Polak. O aktualnej sytuacji z głównym inspektorem sanitarnym doktorem Pawłem Grzesiowskim rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Czy to jest cały czas aktualne, że jest jeden obywatel Polski pod nadzorem sanepidu, tym zdalnym? Czy coś się zmieniło od weekendu?
3: Nic się nie zmieniło. Mamy potwierdzenie w tej chwili, tak jak mówiłem wcześniej, jednej osoby, która miała poza pokładem statku możliwy kontakt z osobą chorą. Ten kontakt myśmy nawiązali. Osoba jest objęta nadzorem epidemiologicznym w rozumieniu takim, że podlega samoobserwacji i jeżeli coś w jej stanie zdrowia by się zmieniło, to jest z nami w kontakcie. No i mamy jednego Polaka na pokładzie, którym jest kapitan i ta osoba w tej chwili jest odpowiedzialna za przeprowadzenie skutecznej ewakuacji, a następnie z tego, co wiemy od armatora, statek wraca do Rotterdamu, tam będzie poddawany wszystkim czynnościom dekontaminacyjnym pod nadzorem tegoż kapitana. Czyli na razie wygląda na to, że kapitan do Polski nie będzie w najbliższym czasie wracał, ale gdyby tak się to skończyło, no to będziemy oczywiście również i jego obejmowali kwarantanną, bo jest osobą, która jest z kontaktu bezpośredniego z chorymi, a więc gdyby wracał do Polski, to będzie podlegał kwarantannie, a nie tylko nadzorowi.
2: Rozumiem, że tutaj nie ma jeszcze decyzji, którym służbom sanitarnym będzie podlegał kapitan, czy polskim, czy może ewentualnie holenderskim, albo jeszcze innym?
3: Na ten moment jest on odpowiedzialny, jest dowódcą statku, którego armatorem jest firma holenderska, więc na razie on podlega holenderskim przepisom, bo jeżeli statek dobije do Rotterdamu, a taki jest plan i tam będzie poddawany tym wszystkim procedurom higieniczno-sanitarnym, to będzie oczywiście pod nadzorem służb holenderskich.
1: Nasz reporter jest przed siedzibą sanepidu w Warszawie. Michale, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czego możemy się spodziewać dalej? Jakie będą kolejne kroki? Jak duże jest postępowanie epidemiologiczne w sprawie hantawirusa?
2: To jest bardzo duże międzynarodowe postępowanie prowadzone przez służby sanitarne z wielu krajów, w tym także z Polski, bo chodzi o ustalenie tych osób, które mogły mieć kontakt z osobami, pasażerami, którzy byli na pokładzie albo są na pokładzie, gdy jeszcze nie było wiadomo, że tam jest hantawirus, bo pasażerowie zeszli z tego pokładu w drugiej połowie kwietnia, no i wtedy był ten kontakt z wieloma osobami, w tym także właśnie z tym obywatelem Polski, który jest w tej chwili objęty tym zdalnym nadzorem sanitarnym, zdalnym, bo podkreślam, że to jest obywatel Polski, który cały czas przebywa poza Polską. Jest do tego historia, o której właśnie rozmawiałem z szefem sanepidu, doktorem Pawłem Grzesiowskim, kapitana, który dowodzi tą akcją i jak to kapitan ostatni zejdzie z pokładu, czyli pewnie dopiero w Rotterdamie, gdy statek już na dobre zacumuje i te wszystkie procedury związane z dezynfekcją, dekontaminacją będą przeprowadzone. Ciekawa informacja od Światowej Organizacji Zdrowia jest taka, że ten wirus, hantawirus, pojawił się prawdopodobnie wtedy, gdy jeden z pasażerów zszedł ze statku na ląd w czasie przerwy w podróży i obserwował ptaki po prostu. Obserwował ptaki w okolicy wysypiska śmieci, a na tym wysypisku były gryzonie, które właśnie przenoszą hantawirusa. Najprawdopodobniej na dzisiaj taki jest stan wiedzy. W ten sposób to się zaczęło. Oczywiście służby sanitarne informują o tym, ale też uspokajają. W dużej mierze trzeba zachować spokój w tej chwili. Hantawirus to nie jest kolejny koronawirus. Natomiast na pewno ten temat powróci, ten temat będzie jeszcze wyjaśniany i to postępowanie epidemiologiczne międzynarodowe, podkreślam, prowadzone równolegle w

0: gdyby taka osoba się pojawiła, to oczywiście to zagrożenie wzrosłoby, natomiast ta osoba z kontaktu, że tak powiem, ta osoba objęta nadzorem epidemiologicznym, czuje się na razie dobrze, nie ma objawów, nie wykryto u tej osoby choroby, jest tylko podejrzenie, stąd ten monitoring stanu zdrowia tej osoby, tego obywatela Polski, a kapitan też czuje się dobrze, dowodzi statkiem, nie ma objawów choroby. Gdyby zdecydował się wrócić do kraju, to tutaj będzie procedura związana z jego kwarantanną. Ta kwarantanna potrwałaby około 6, być może 7 tygodni aż. Natomiast w tej chwili tych osób w Polsce nie ma. Nie ma też, podkreślam, zwierząt, które tę chorobę przenoszą, tak aby potem mogli się nią także ewentualnie zarażać ludzie. Więc tutaj absolutnie trzeba zachować spokój, chociaż trzeba też pamiętać, i myślę, że to jest wniosek, który z tej historii możemy wysnuć, o medycynie podróży, bo przed nami sezon letni, wakacje i to jest ten moment, aby dobrze sprawdzić, gdzie jedziemy, dokąd lecimy w czasie tegorocznych wakacji, jakie tam są zagrożenia. Bo jeśli chodzi o Argentynę chociażby, to ostrzeżenia przed hantawirusami obowiązują tam od wielu miesięcy, dlatego myślę, że jeśli planujecie, jeśli my wszyscy planujemy w czasie tegorocznych wakacji dalszą podróż, może do Azji, może do Ameryki Południowej właśnie, warto sprawdzić, jakie są procedury, jaka jest profilaktyka antymalaryczna chociażby, czy związana z żółtaczką pokarmową, wirusowym zapaleniem wątroby typu A. Warto to wszystko dokładnie prześledzić, jakie szczepienia, jakie ewentualne leki, aby po prostu być przygotowanym, aby zmniejszać ryzyko ewentualnych problemów.
1: Michał Dobrołowicz, dziękujemy serdecznie, Michale, za te informacje. Przypomnijmy, jedna osoba z Polski została objęta nadzorem sanitarnym z powodu hantawirusa. Te informacje w Głównym Inspektoracie Sanitarnym potwierdził właśnie nasz reporter. Chodzi o możliwy kontakt z pasażerką wycieczkowca, na którym wykryto ognisko groźnej choroby.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Za chwilę wybije godzina pierwsza, czas na fakty RMF FM, które przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Zaczniemy od najnowszych doniesień z Holandii. Chodzi o błędy przy pacjencie z hantawirusem. Potem Śląsk, związkowcy zapukali do biur senatorów. Posłuchajcie, czego się domagają. Zajrzymy też na Podhale, tam zbliża się duże ochłodzenie.
2: Opady deszczu będą zamieniały się w śnieg.
1: A na koniec coś dla fanów Davida Beckhama. Dwunastu pracowników szpitala w holenderskim Nijmegen trafiło zapobiegawczo na 6-tygodniową kwarantannę po tym, jak przy opiece nad pacjentem zakażonym hantawirusem nie zastosowano zaostrzonych procedur. Chodzi o osobę, która wchodziła w skład załogi statku wycieczkowego MV Hondius, jak poinformował związanego z Zielonym Ładem. Senatorom zostawili petycję.
3: Jak się nic nie zmieni, to tak naprawdę naszego przemysłu motoryzacyjnego nie będzie. Naszego hutnictwa nie będzie, polskiej energetyki nie będzie. Będziemy płacić ogromną kasę za energię sprowadzaną z zagranicy.
4: Wręczacie taką maskotkę, zieloną żabę. Ten Zielony Ład to taka zielona żaba?
5: No tak, mniej więcej. Pan, jakaś symbolika ma być na zielono. Nie znalazłem zielonego słonia, to przyszedłem zieloną żabę.
6: Pan jest bardzo prosty. Senatorom w całej Polsce wręczamy petycję, w których wnioskujemy do nich, żeby 20 lub 21 maja, bo wtedy będzie obratował Senat nad wnioskiem pana prezydenta dotyczącym referendum w sprawie polityki klimatycznej, odważyli się głosować za.
1: Przed jednym z biur senatorskich w Katowicach był reporter RMF FM Marcin Buczek.
7: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
1: Zima wraca. W Tatrach, a nawet na Podhalu prognozowane jest znaczne ochłodzenie i nawet opady śniegu. Zimni ogrodnicy mogą dać się mocno we znaki, mówi szef zakopiańskiego IMGW Paweł Paszuchowski.
2: Na poziomie już tych 2000 metrów i wyżej opady deszczu będą zamieniały się w śnieg. W Tatrach spodziewane przyrosty pokrywy śnieżnej mają sięgać do 10 cm. Im bliżej wieczora z wtorku na środę, tym te opady śniegu będą pojawiały się niżej. Natomiast no tutaj raczej nie spodziewamy się przyrostu pokrywy, czy pojawienia się w ogóle pokrywy śnieżnej. Natomiast liczmy się ze znacznym ochłodzeniem i przymrozkami w ciągu dwóch nocy, czyli klasyka. Zimni ogrodnice i tak jak w Polsce ochłodzenie, spływ chłodnego, często arktycznego powietrza. No i u nas w górach te opady mieszane też nie są niczym nadzwyczajnym w maju.
1: Jeśli to pocieszy niektórych, opady śniegu w maju w Zakopanem to nic nadzwyczajnego. 7 lat temu spadło 8 centymetrów śniegu. To był trudny egzamin. Tak szczecińscy uczniowie ocenili maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym. Jak mówili naszej reporterce Annie Pałamar, niewiele osób wyszło z egzaminu wcześniej.
8: Starałem się napisać tyle, ile mogłem. 3 godziny w pełni wykorzystane i zobaczymy, jak to pójdzie. Trzymam kciuki, żeby było jak najlepiej.
9: Jak wrażenie, jak poszło?
10: Tak średnio. 10% może będzie.
9: Mogło być lepiej. Myślę, że będzie około 60-70%.
11: Okay. Nie, no to bardzo dobry wynik.
9: Nie było najgorzej.
12: Było trudno.

0: Poszło dobrze.
1: Czy zadania zostały rozwiązane poprawnie, okaże się na początku lipca. 10 tysięcy funtów. Tyle osiągnęła na aukcji koszulka należąca niegdyś do byłego kapitana angielskiej reprezentacji Davida Beckhama. Dlaczego okazała się aż tak cenna? O tym z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Prymorgan.
2: To koszulka drużyny Manchesteru United z czasów jej największej świetności. Grając w niej, David Beckham zdobył dla klubu tak zwaną potrójną koronę. Puchar Anglii, zwycięstwo w rozgrywkach Premier League i Ligi Mistrzów. Za zasługi dla futbolu i swoją działalność charytatywną. 51-letni były kapitan reprezentacji Anglii otrzymał z rąk króla Karola III tytuł szlachecki. Licytacja zorganizowana przez dom aukcyjny Buds przyciągnęła wielu kolekcjonerów. Pod młotek poszły także buty należące do innej legendy czerwonych diabłów, Cristiano Ronaldo. Osiągnęły one sumę 7,5 tysiąca funtów.
1: I ta relacja naszego brytyjskiego korespondenta kończy te fakty. Na kolejne o drugiej zapraszam w imieniu Arkadiusza Stępnia Miernikowskiego. Ja dziękuję za uwagę i życzę Wam spokojnej nocy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Koszulka Beckhama za 10 tysięcy funtów. No kibice są w stanie zrobić bardzo dużo za koszulkę swojego piłkarskiego idola. Znamy to z lokalnych boisk czy stadionów świata. A wspomnienia z takich meczy bezcenne. W RMF FM teraz o wasze fajne historie z przeszłości zadba Britney Spears. To jest najlepsza muzyka i dobranocka. Na żywo, na całą Polskę. Maciek Rybak. Cześć, witajcie ponownie.

gdy jest już ciemno. No, różne rzeczy się dzieją. Różne rzeczy się dzieją i o tym Piotr Kupicha, zespół Fil w RMF FM, ale też nocny internet. Słynny kurort dla nudystów w południowej Francji, opanowany przez swingersów uprawiających igraszki na piasku. No, ludzie na piasku. Przecież jak to powchodzi w buty czy do plecaka, to pół roku nie idzie wytrzepać. A oni robią to bez tego.

0: Grzegorz Markowski z Perfektem w Dobrej Nocce na zegarach 20 minut po godzinie pierwszej. Teraz kolejny temat z naszego internetowego radia RMF24. Temat, który dotyczy cen na rynku paliw. O szczegółach Tomasz Terlikowski.
1: Kolejny odcinek serialu Ceny na rynku ropy. Jej cena rośnie po tym, jak Stany Zjednoczone odrzuciły propozycję porozumienia, którą przedstawił Iran. Jak to się przełoży na ceny na stacjach paliw? W zasadzie wiadomo. Ale z nami jest dziennikarz Igor Skrzypek, który rozwinie tę myśl.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Co w tej chwili mówią wykresy? Rozumiem, że jak wzrosła cena, to na stacjach nie jeszcze, spadnie.
2: Jeszcze nie spadnie, ale wiele wskazuje na to, że to, co dzieje się na wykresach, niekoniecznie się tym razem przełoży na stacje paliw. Zacznijmy od tego, jak to wyglądało o poranku, po tym jak Stany Zjednoczone na te propozycje Iranu zareagowały dość mocno, komunikatem nie ma mowy, no to ropa drożała bardzo szybko, w tempie 5% w porównaniu do tego, co mieliśmy przed zamknięciem rynków, czyli w piątek. Teraz te wzrosty trochę się uspokoiły, bo teraz mamy wzrost o 2% na tych słupkach giełdowych, czyli baryłka kosztuje w przedziale od 97 do 103 dolarów. Tak się to w tej chwili prezentuje. Natomiast jeśli ta tendencja spadkowa tego wzrostu byłaby utrzymana, to znaczy te wzrosty by nam spadały, to by oznaczało, że w tym tygodniu powinniśmy się spodziewać obniżek na stacjach. Taki paradoks.
1: No dobrze, ale teraz tak, żebyśmy dobrze się zrozumieli, bo tak. Z tego, co ja widzę, to te wzrosty następują, potem następują spadki, bo Donald Trump coś powie, tak. Potem Donald Trump powie coś innego, tak. Albo Iran powie coś innego, następują wzrosty, którymi się martwimy, a potem następują spadki, którymi się cieszymy, bo Donald Trump znowu coś powiedział.
2: No więc właśnie, więc nie
1: trochę
2: ma już
1: taki
2: coś,
1: roller coaster
2: z nami jest już od początku marca i jest on coraz mniej znaczący dla tego, co się dzieje na stacjach, bo widać ewidentnie, że inwestorzy przestali się aż tak przejmować tym, co powie Donald Trump, więc
1: szokujące,
2: gdy powie coś na temat negocjacji, tego, co dzieje się w Zatoce Perskiej, owszem, rynek reaguje, ale już nie tak, jak to było jeszcze na początku marca od choćby. Mamy maj i rynek się zdążył przyzwyczaić, że ten rollercoaster jest z nami i my na nim jeździmy, więc jeśli tutaj nie będzie jakiejś takiej realnej eskalacji, to w tym tygodniu powinniśmy się spodziewać spadków na stacjach paliw, na pylonach. Widzimy to już po cenach hurtowych paliw, tych w rafineriach. No, na przykład w sobotę Orlen zaktualizował cenniki i jest tam trochę taniej, zarówno jeśli mówimy o benzynie 95-oktanowej, jak i oleju napędowym. Prawdopodobnie w tej najnowszej aktualizacji cen maksymalnych paliw, której wyczekujemy dziś około 12, no zobaczymy obniżki o kilka groszy za litr. Tak to w tej chwili wygląda. No oczywiście, gdybyśmy chcieli spojrzeć tak trochę długoterminowo, co dalej, jak długo się to z nami utrzyma, no nie wygląda to najlepiej, bo te podwyższone ceny raczej zostaną z nami na dłużej. Szef koncernu Saudi Aramco wylicza, że świat stracił na tym konflikcie miliard baryłek ropy poprzez uszkodzenia instalacji wydobywczych i tak dalej. To są straty, które trudno będzie tak szybko odbudować.
1: Ale rozumiem, że Saudi Aramco mówi, że świat stracił, ale oni sami zyskali.
2: No tak się składa.
1: Taki paradoks.
2: Taki paradoks kolejny w tym naszym spotkaniu, że gdy jest wojna, to biedni tracą, a bogaci się bogacą. Saudi Aramco to jest ten bogaty, bo Saudi Aramco, podsumowując te straty w ramach tego konfliktu, podsumowało też pewne liczby. 32,5 miliarda dolarów w pierwszym kwartale zarobiło Saudi Aramco. Dużo i jest to bardzo duży też wzrost, licząc rok do roku o 25%. Mówimy tutaj nie o przychodach, mówimy tutaj o czystym zysku.
1: A mimo zysku, taki czyściutki
2: na rękę, do kieszeni. To czyściuteńki zysk. Przypomnę jeszcze raz, prawie 33 miliardy dolarów. Owszem, tutaj mamy tylko ten marzec jako miesiąc wojenny, więc zobaczymy, co przyniesie kwiecień. Natomiast no, Saudi Aramco trudno powiedzieć, że jest teraz na papierze, przynajmniej w tych liczbach, poszkodowane. Saudi Aramco udało się skutecznie dość przenieść ten transport morski, którym został Saudi Aramco niejako odebrany przez zamknięcie cieśniny Ormus, no, na transport lądowy, czyli przez ropociąg, który przecina nam Półwysep
1: Arabski. Tak, ale oni akurat mogą to zrobić. Nie wszyscy producenci mogą to zrobić.
2: Tak jest, więc Saudi Aramco tutaj może świętować, nawet jeśli tego nie powie głośno. No i pytanie też nie tylko w Zatoce Perskiej. Takie podmioty się znajdą. Orlen też pewnie będzie świętować. Nie mamy jeszcze wyników kwartalnych. Będziemy musieli na nie poczekać, ale z pewnością Orlen, bo Orlen to nie jest tylko zarządca stacji paliw, to jest producent paliw, więc on też na tej sytuacji zyskuje. Czekamy na wyniki, czekamy na podatek może od nadmiarowych zysków. Ministerstwo Finansów oblicza, że to mogłoby przynieść zyski na poziomie 4 miliardów złotych. Jeśli to byłyby choć trochę w jakimkolwiek stopniu zbliżone te zyski do Saudi Aramco, no to kto wie, może rzeczywiście 4, a może i więcej.
1: Pięknie, znaczy pięknie dla tych, którzy zyskują, bo dla reszty to tak pięknie znowu nie jest.
3: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24.

Energia musi się zgadzać w najlepszej muzyce. Komu energii brakowało po drugiej stronie odbiornika, to właśnie mógł ją nadrobić z imprezową ekipą od Turn the Lights Off w RMF FM. No i jak się trzymacie w środku nocy? Mam nadzieję, że fajnie. Może macie chwilę przerwy, dobrze się składa. Bo teraz można trochę powspominać z chłopcami z Placu Broni.

0: To nasza muzyczna nowość. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Bracia. Młodość w RMF FM. A u nas teraz kolejny temat z radia RMF 24. Piotr Salak ze szczegółami.
1: Władimir Putin oświadczył, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca i wskazał też idealnego negocjatora do rozmów pokojowych, którym mógłby być według niego jego stary przyjaciel, były kanclerz Niemiec, Gerhard Schröder. Niemiecka prasa uznała tę propozycję za manipulację ze strony Putina, który chce odwrócić uwagę od niepowodzeń na froncie. Pojawiają się głosy, że należałoby sprawdzić intencje Moskwy, wyznaczając własnego negocjatora. W ogóle szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła, że w ogóle przyznanie Rosji prawa do wyznaczania negocjatora nie byłoby zbyt mądre. Jest oczywiste, dlaczego Putin zaproponowałby kimś takim był Schröder, czyli lobbysta rosyjskich przedsiębiorstw. Porozmawiamy o tym, co się dzieje wokół Ukrainy. Razem z nami analityk wojskowy Jarosław Wolski. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Co gra pańskim zdaniem Putin, mówiąc o tym, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca? Próbuje nam zamydlić oczy?
2: Znaczy, trzeba pamiętać o tym, że Rosjanom zaczyna brakować czasu, ponieważ Rosjanie liczyli na to, że politykę Donalda Trumpa, urwanie części wsparcia dla Ukrainy, zwłaszcza ze strony Stanów Zjednoczonych, pomocy materiałowej, czyli dostaw pocisków, pomocy finansowej, czyli wstrzymanie linii kredytowych, spowoduje, że Ukraina zacznie wyraźnie przegrywać na froncie. No i że Ukraina zostanie poprzez narzucenie jej nieakceptowalnego tempa strat rzucona na kolana gdzieś w zeszłym roku. Do tego nie doszło z jednej strony na skutek bohaterskiej ukraińskiej obrony, z drugiej strony na skutek tego, że Unia Europejska i szereg krajów unijnych przejęła na siebie ciężar wspierania Ukrainy, czyli wspierania finansowego, ale też dostaw amunicji, dostaw broni. Parę wąskich gardeł zostało, natomiast okazuje się, że Ukraińcy zaadaptowali się do nowych warunków i narzucili Rosjanom gigantyczne tempo strat. Rosjanie w tej wojnie stracili ponad 440 tysięcy żołnierzy zabitych. To są szacunki, natomiast mamy w tej chwili potwierdzoną liczbę 352 tysięcy nazwisk poległych rosyjskich żołnierzy. To już nie są dywagacje, to już są żołnierze potwierdzeni z imienia i nazwiska, czyli sprawy spadkowe w Rosji. Natomiast jeżeli dodamy do tego pewną czarną liczbę, czyli nie wliczanie najemników, nie wliczanie Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, pewne celowe opóźnianie spraw spadkowych przez dowódców poległych żołnierzy, którzy pobierają dalej ich żołd, powstaje pewna czarna liczba. Dodając to wszystko razem, mamy minimum 440 tysięcy zabitych żołnierzy rosyjskich, a to oznacza, że mamy grubo ponad milion strat osobowych armii rosyjskiej, czyli polegli, ranni, wymagający demobilizacji, zwolnieni z frontu. Czyli Rosja, nie osiągnąwszy żadnego celu politycznego, z którym szła do tego konfliktu w 2022 roku, straciła ponad milion żołnierzy, utknęła w impasie. No i ukraińskie ataki na Rosję starają się coraz śmielsze, coraz lepsze. Ewidentnie gospodarka rosyjska zaczyna to odczuwać, takie troszeczkę niemocy.
1: A pana zdaniem Rosjanie w ogóle przystąpią do letniej ofensywy, czy to jest tylko element jakiejś takiej fantastyki, o której mówią Rosjanie?
2: Przystąpili. Ta ofensywa rosyjska trwa na dwóch kierunkach. Pierwszy to jest kierunek z Kurajpola na Zaporoże, natomiast drugi kierunek to jest oś na Słowiański i Kramatorsk. I o ile ta pierwsza ofensywa rosyjska jest przystopowana, to takie ukraińskie kontrnatarcie, kontruderzenie z początku roku bardzo mocno pomieszało Rosjanom szyki, o tyle Rosjanie bardzo powoli, ale zbliżają się w kierunku Słowiańska, będą chcieli zająć Konstantynówkę, więc ta rosyjska ofensywa już trwa, ale tak jak ofensywy zeszłego roku, ona jest okupiona dziesiątkami tysięcy ofiar miesięcznie ze strony Rosjan przy naprawdę niewielkich sukcesach. Ewidentnie działania lądowe nie idą po myśli Rosjan i ewidentnie nie idą tak, jak zakładali to rosyjscy planiści.
1: I to znaczy, że Putin przygotowuje opinię publiczną w Rosji do tego, do ewentualnego zakończenia wojny w Ukrainie?
2: Jest taka możliwość, natomiast byłbym niezmiernie ostrożny, jeżeli chodzi o intencje Rosjan. Rosjanie są znani z wiarołomstwa, no, chociażby sprawa zwolnienia jeńców, na zasadzie wymiany jeńców w 1000 za 1000. Miała to być jedna z większych wymian, no i w tej chwili już Putin stara się wymigać od tego, mimo że to był jeden z warunków rozejmu, ale też trzeba przyznać otwarcie, że Putin potwornie stracił twarz w samej Rosji przed 9 maja, przed paradą, ponieważ tak naprawdę bezpieczeństwo tej parady zagwarantował Donald Trump, mediacja amerykańska, a prezydent Zełenski wydał dekret, który zezwala na przeprowadzenie defilady w Moskwie i wyklucza Plac Czerwony z ataków. Jest to potworny potwarz dla Rosjan, dla Putina, potworny policzek, upokorzenie, i to upokorzenie bardzo mocno uderza w wizerunek Putina, jakiego tak jako takiego silnego przywódcy. To jest odczuwane dla wszystkich, nie tylko dla otoczenia Putina, ale też dla samych Rosjan. Nie jest to jakiś punkt zwrotny w wojnie, absolutnie. Natomiast ewidentnie Rosjanie mają pewną zadyczkę, ewidentnie Rosjanie chyba będą w tym roku bardziej skłonni do szukania rozwiązań politycznych niż tylko militarnych, skoro czysto militarne w zeszłym roku zawiodły, mimo że Rosjanie rzucili wszystkie swoje atuty, no a niestety Amerykanie, czyli Donald Trump, w zasadzie wstrzymał, całkowicie zastopował pomoc dla Ukrainy.
1: Bardzo panu dziękuję za analizę. Jarosław Wolski był razem z nami w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy i pozdrawiamy.
3: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24.

0: Jest energia w najlepszej muzyce, jeszcze raz to powtórzę, bo dzisiaj naprawdę energiczne kawałki, ale teraz muzyka stop, czas na fakty RMF FM, punktualnie o godzinie 2, który od tego momentu prezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dron, który odnaleziono koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim, najprawdopodobniej przyleciał do Polski z obwodu Królewieckiego. Prokuratura Okręgowa z Olsztyna prowadzi śledztwo w tej sprawie. Przez kontrowersyjną sprawę zabiegu syna, senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Alerty przed wiatrem, burzami i deszczem. IMGW wydał nowe ostrzeżenia. Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie wszczął śledztwo w sprawie drona obserwacyjnego, który prawdopodobnie przyleciał do Polski z obwodu Królewickiego. Obiekt znaleziono w sobotę w miejscowości Osieka koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim. Czego dokładnie dotyczy śledztwo? O tym reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
2: Chodzi o prawo lotnicze, a konkretnie artykuł 212 dotyczący nielegalnego przekroczenia granicy przez statek powietrzny. Nie wiadomo jeszcze, w którym dokładnie miejscu dron wleciał do Polski i kiedy. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że jego stan wskazuje, że było to niedawno. To pierwszy dron obserwacyjny tego typu znaleziony w Polsce. Obiekt zostanie teraz dokładnie zbadany przez wojsko. Przypomnę, dron został znaleziony na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To około 20 km od granicy z Rosją.
1: Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Decyzję podjęło prezydium partii na wniosek jej przewodniczącego Donalda Tuska. Powodem były nieprawidłowości wokół zabiegu syna senatora Tomasza Lenza w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, NFZ wykazał, że ten zabieg odbył się poza procedurą, bez formalnej zgody i bez kolejki. Przez to na dwóch oddziałach zabrakło odpowiedniej opieki. Na szpital została ponadto nałożona kara za to w wysokości 134 tysięcy złotych. Lecznica będzie odwoływać się od tej decyzji, informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Dyrekcja szpitala w Aleksandrowie Kujawskim będzie przekonywać teraz NFZ, że kara powinna być umorzona albo przynajmniej zmniejszona ze względu na trudną sytuację finansową lecznicy. Kwota 134 tysięcy złotych to pieniądze potrzebne na leczenie pacjentów. Równolegle sprawę zabiegu syna senatora Lenza wyjaśnia samorząd lekarski. To potwierdza Iwona Kania z Naczelnej Rady Lekarskiej.
4: Analizowana jest cała ta sytuacja. Oczywiście naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej bada to w kontekście pracy lekarza. Tutaj całe tło jest czymś, co powinno być nagłośnione.
1: Sprawę zabiegu syna senatora Lenza wyjaśniają równolegle prokuratura i Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Więcej na ten temat piszemy na rmf24.pl.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Znamy więcej szczegółów wypadku w Zakopanem, w wyniku której zginęło 6-letnie dziecko. Do tej tragedii doszło niedaleko tatrzyńskich szlaków w rejonie Cyrli, mówi rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.
6: Znajomi przyjechali tutaj na Podhale 4 samochodami, kilkanaście osób. Szczęśliwie wrócili ze szlaku tatrzyńskiego, no i przebierali się po zakończonej wycieczce. I jak się okazało, przynajmniej tak wynika z dotychczasowych ustaleń, z przesłuchania pierwszych świadków, jedno z dzieci, 6-letni chłopiec, usiadł bezpośrednio przed maską samochodu, przebierając buty. Wówczas ten kierujący, nie widząc tego dziecka z kabiny pojazdu, ruszył do przodu, najechał na tego chłopczyka. Natychmiast to dziecko zostało wydobyte spod samochodu. Rodzice przewieźli to dziecko do szpitala. Tam lekarze i ratownicy bardzo długo starali się, żeby je uratować. Niestety to dziecko zmarło.
1: Jak ustalono, kierowca był trzeźwy. Na razie w tej sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed